Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

nagle mi mówisz, że ty nie szukasz faceta. God damn shit, siedzimy razem, patrzymy w gwiazdy jak w filmie. Jedna z nich spada i marzę, żebyś została już na zawsze przy mnie. Jakoś tak wyszło,

0: SK Szczecinek.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Prosto ze szkoły muzycznej do naszego studia. Gośćmi Natalii Błachowskiej byli Antoni Ostrowski, młody tenor, który swoim głosem podbija kolejne ogólnopolskie konkursy, oraz Anna Jakubczyk, wicedyrektor i nauczycielka śpiewu w Szkole Muzycznej w Szczecinku, która czuwa nad jego rozwojem. Jak wygląda droga od szkolnej ławki na wielką scenę? Skąd bierze się pasja do śpiewu klasycznego u nastolatka? I jak szkoła w Szczecinku pomaga spełniać muzyczne marzenia? Posłuchajcie już teraz.
2: Pani dyrektor, zacznijmy od podstaw. Czym dzisiaj jest szkoła muzyczna w Szczecinku? No i jaką rolę pełni w naszej lokalnej społeczności?
3: Szkoła muzyczna jest to takie bijące muzyczne serce Szczecinka, powiedziałabym to tak bardzo może poetycko. Szkoła muzyczna niezmiennie dzieli się na dwie szkoły. Jest to szkoła muzyczna pierwszego stopnia dla młodszej młodzieży, dla dzieci, oraz szkoła muzyczna drugiego stopnia dla starszych, częściowo, którzy już ukończyli szkołę muzyczną pierwszego stopnia, ale również wydział wokalny, wokalistyka, do której przyjmujemy bez przygotowania muzycznego.
2: Trwa rekrutacja, rusza rekrutacja już w najbliższym czasie. Kto może zgłosić się do szkoły, jak można to zrobić i czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
3: Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, wszystkich starszych, czyli młodzież, do 16 roku życia. Od 6 do 16 roku życia przyjmujemy do szkoły muzycznej pierwszego stopnia na wydział tak zwany instrumentalny. Mamy szeroką ofertę instrumentów, spośród których można wybrać sobie ten jeden wymarzony instrument i nauczyć się na nim grać. Szkoła muzyczna pierwszego stopnia trwa albo 6 lat dla młodszych dzieci, albo 4 lata dla starszych od 10 roku życia do 16.
2: A jakie instrumenty cieszą się największym zainteresowaniem?
3: Niezmiennie co roku fortepian, gitara, skrzypce, flet, ale mamy również szeroki asortyment instrumentów dętych. Są to instrumenty dęte drewniane, blaszane, trąbka, puzon, wspomniany flet, klarnet. Również uczymy w klasie oboju, saksofon oczywiście.
2: Czy to wszystkie kierunki, w jakich można się kształcić w szkole muzycznej w Szczecinku?
3: Wszystkie instrumenty smyczkowe, nie opowiedziałam jeszcze, zaczęłam od skrzypiec, ale jest jeszcze klasa altówki, klasa wiolonczeli, klasa kontrabasu, klasa perkusji, też się cieszy dużą popularnością i chyba właściwie to większość instrumentów tutaj wymieniłam.
2: A czy są zajęcia poza zajęciami dla instrumentalistów, na przykład zajęcia wokalne?
3: Mamy specjalność, w drugim stopniu mamy specjalność wokalistyka, ale również jest specjalność rytmiki, do której to przeważnie dziewczęta po ukończonym najlepiej fortepianie pierwszego stopnia dostają się i tam rozwijają swoje kompetencje, powiedziałabym, bardziej pedagogiczne, oczywiście też muzyczne, bo to jest praca też z ciałem. Natomiast na wokalistyce kształcimy, może niezbyt typowo, bo większość młodzieży, która się zgłasza do nas, przychodzą, wiadomo, z piosenkami gdzieś tam, można powiedzieć, z nurtu muzyki rozrywkowej, a my z panią Magdą Szubą, która jest współprowadzącą klasę wokalną, uświadamiamy, że to będzie szkoła muzyczna kształcąca w kierunku klasycznym.
2: Co powiedziałaby pani rodzicom, którzy zastanawiają się, czy puścić swoje dziecko do szkoły muzycznej?
3: Jeżeli miałabym zareklamować szkołę, to powiedziałabym, że jest to świetna szkoła życia. Nie tylko kształcimy talent, nie tylko szlifujemy młodych muzyków, natomiast też wszystko to, co jest pozamuzyczne, czyli oprócz umiejętności muzycznych, bardzo ważnym aspektem jest również kształtowanie charakteru dziecka. Szkoła muzyczna jest tego chyba najlepszym przykładem, obok może sportów, które wyzwalają w nas dużą taką samoświadomość, uczą samodzielnej pracy, uczą wytrwałości, bo efekty niestety nie są natychmiastowe, na te efekty trzeba czasem czekać, nawet latami. Wiadomo, pierwsze zetknięcie z instrumentem, to nie można powiedzieć jeszcze, że wydajemy już piękne dźwięki, chyba że jest to fortepian czy akordeon, o którym jeszcze chyba nie mówiłam, że klasę akordeonu też mamy, który rzeczywiście, jeżeli postawimy no to jakiś palec na klawiszu, to jakiś dźwięk się wyda. Natomiast taką wrażliwość muzyczną, w ogóle wrażliwość na świat dzięki muzyce można też rozwinąć, więc jest bardzo dużo aspektów, oprócz tego, że umiejętności matematyczne, bo to jest połączenie półkul. To przez lekarzy neurologów jest udowodnione, że kształcenie muzyczne ma wpływ właściwie na rozwój, szczególnie młodych ludzi, dzieci, ma bardzo korzystny wpływ.
2: Szkoła muzyczna to właśnie to nie tylko nauka gry czy śpiewu, ale to także nauka takiej dyscypliny, bo my też nieraz spotykając się z uczniami szkoły muzycznej widzimy, jak zdyscyplinowani oni są i jak dużo czasami oni potrafią sobie wziąć na głowę, więc to jest naprawdę nie tylko szkoła muzyczna, ale także rzeczywiście szkoła życia. Czy pani też się zetknęła z tym, że ci uczniowie jednak są tacy bardzo ambitni, nie tylko jeżeli chodzi o muzykę, ale w ogóle w życiu i w swoim takim prywatnym też?
3: Oczywiście, to się przekłada rzeczywiście potem na to dorosłe życie. Nieraz zetknęłam się już z naszymi absolwentami, którzy właśnie doceniają to, że się uczyli w szkole muzycznej. Mówiąc o tym, na przykład miałam taką kiedyś uczennicę, która startowała do jakiejś takiej wymarzonej pracy w dużym mieście i przychodzi do mnie i mówi, że zaważył fakt o tym, że została przyjęta, zrekrutowana, że właśnie była uczennicą szkoły muzycznej, bo bo w CV sobie wpisała, że ukończyła 2 stopnie szkoły muzycznej i od razu to rekruterów zaintrygowało, bo wiedzieli, ile to lat spędzonych, nie tylko, że szkoła ogólnokształcąca, ale również i ta popołudniowa szkoła muzyczna, więc kształtowanie siły charakteru i tej dyscypliny i kreatywności, to wszystko jakby dla nich to przemówiła ta szkoła muzyczna, więc są tego takie efekty też.
2: Antoni, ty jesteś uczniem szkoły muzycznej, czy ty pamiętasz swój początek w tej szkole? Jak on wyglądał?
4: Pamiętam swój początek w tej szkole, tak. Na pewno wiązało to się z dużą dozą ekscytacji. Było to dla mnie coś zupełnie nowego, bo jak wspominała pani wicedyrektor, mamy kierunek wokalistyki, który jest tylko na 2. stopniu, więc ja przyszedłem bez przygotowania muzycznego do szkoły muzycznej. To nie jest tak, że jak zdecydowana większość osób kończyłem 1. stopień, już wiedziałem, z czym to się je. Zostałem trochę wrzucony na tą głęboką wodę, bo ja nie miałem pojęcia, czym jest kształcenie słuchu, czym są formy muzyczne. Tego się dowiedziałem przez te 4 lata i to były bardzo intensywne 4 lata, bo łączyłem jednocześnie liceum ogólnokształcące i po skończonych lekcjach w liceum musiałem biec szybko zjeść obiad i szybko do szkoły muzycznej, gdzie potrafiłem spędzać czas, nie powiem, że późnych, ale do wieczorów.
2: Ale dobre w Szczecinku jest też to, że i szkołę, i obiad, i szkołę muzyczną masz tak naprawdę praktycznie w jednym miejscu.
4: Tak, to jest absolutnie wspaniałe. Myślę, że gdyby nie lokalizacja właśnie liceum, miejsce, gdzie zjeść, szkoła muzyczna, to w życiu bym nie wiedział, jak to wszystko połączyć z jakimiś dojazdami.
2: A jak wygląda nauka śpiewu klasycznego tak od kuchni? Ile to jest pracy?
4: Zależy. Zależy naprawdę, bo można się przykładać poza samymi lekcjami, wiadomo, trzeba samemu przysiąść nad utworem, żeby go zrozumieć, żeby usiąść i rzeczywiście zinterpretować, żeby wiedzieć dana aria operowa, skąd się bierze, z jakiej opery, kto ją napisał, o czym jest, bo wiadomo, że arie, pieśni śpiewamy w różnych językach. Śpiewamy pieśni po niemiecku, po rosyjsku, śpiewamy arie, wiadomo, po włosku. Nie znam żadnego z tych języków, nie potrafię się tak biegle posługiwać, a więc trzeba usiąść i to zrozumieć. To jest na pewno jedna rzecz, do której trzeba włożyć jakoś samodzielny wkład. Druga rzecz to po prostu ćwiczyć aparat, przyzwyczajać się, uczyć się na pamięć. To jest coś, czego nie robi się tylko i wyłącznie na lekcjach. To jest jakiś własny wkład i trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli rzeczywiście zależy komuś na tej muzyce i ktoś chce się kształcić w tym i fascynuje to kogoś, to trzeba dać trochę od siebie, poza tymi szansami, poza tymi lekcjami, które dostajemy od samej szkoły.
2: Pamiętasz taki swój pierwszy sukces albo taki moment, kiedy powiedziałeś sam sobie, że to ma sens?
4: Myślę, że od samego początku czułem, że to ma sens, ponieważ jeszcze się cofnę dużo przed szkołą muzyczną. Ja postanowiłem sobie twardo, że chcę śpiewać, że chcę zajmować się muzyką, jak miałem 9 lat i mam 18. I od tamtego czasu nie zmieniło się to. Cały czas dążę do, nie powiem, że do perfekcji, bo to nie jest w ogóle to słowo, które powinienem użyć, ale dążę do tego, żeby być lepszym, żeby lepiej rozumieć muzykę, żeby móc jeszcze lepiej przekazywać te emocje. I myślę, że to nie był konkretny moment, w którym dotarło do mnie, że to wszystko ma sens. Myślę, że to bardziej suma różnych momentów. Każde wyjście na scenę, które na przykład wiele okazji do pierwszego pokazania się nadała mi szkoła muzyczna, że mogłem stanąć na auli z akompaniatorką i mogłem po prostu się zaprezentować, tak jak nigdy jeszcze tego nie robiłem. I każde te koncerty, każde jakieś audycje, to jest wspaniałe przeżycie. I kiedy później dostajesz ten feedback, wtedy dociera, że to wszystko ma sens, że to robimy to po coś.
2: Szkoła muzyczna to także nauka o samoświadomości, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, i nauka też o poczuciu własnej wartości, bo bez poczucia własnej wartości nie bylibyśmy w stanie zagrać, zaśpiewać tak, jak tego byśmy chcieli. Także trzeba się umieć troszeczkę chwalić swoimi sukcesami, a ty, Antoni, masz czym się chwalić, szczególnie w ostatnim czasie.
3: To ja powiem.
2: Pani dyrektor, w takim razie możemy pochwalić ucznia szkoły muzycznej.
3: Oczywiście, Antoni w tym roku jest naszym tegorocznym dyplomantą, więc już kończy. Nawet możemy zaprosić państwa na 11 czerwca do szkoły muzycznej na godzinę 19. Będzie autorski recital dyplomowy Antoniego Ostrowskiego wraz z akompaniatorką, zresztą świetną, Anną Mendonsą. Wykonają około 10 utworów z nurtu muzyki klasycznej. Będą to arie oraz pieśni różnych kompozytorów, nawet i polski. Moniuszko, Stanisław się znajdzie. Natomiast Antoni rzeczywiście ma za sobą taki, jeszcze nie chcę powiedzieć, że ma, bo jeszcze jest w trakcie, ale trudny rok. Dużo wyzwań było przed nim, bo raz, że matura, że te wszystkie rzeczy związane z klasą maturalną, czyli 4. klasą liceum ogólnokształcącego, ale również i w szkole muzycznej, w tym samym roku zbiegło się jego ukończenie szkoły muzycznej. Także szykujemy się właśnie do tego dyplomu i w międzyczasie wpadły nam takie pomysły. Pierwszy był w listopadzie konkurs w Olsztynie, zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej. Jest to taki organ nadzorujący szkoły muzyczne w Polsce. Zgłosiliśmy się, właśnie właśnie do konkursu wokalnego i Antoni tam zdobył wyróżnienie. Z racji, że jest to ogólnopolski poziom, to trzeba przyznać, że to wyróżnienie naprawdę dużo znaczy, bo było kilkoro uczniów wyróżnionych na całą Polskę, więc to był pierwszy duży sukces, ale pod koniec marca byliśmy we Wrocławiu, w tamtejszej szkole muzycznej, również na ogólnopolskim konkursie muzycznym imienia Franciszki Platówny. Bardzo znany konkurs już 10 lat trwa, jego edycje trwają, nawet ja, jeszcze będąc chwilantka wieku, też byłam na takim konkursie, ja bez sukcesów. Natomiast Antoni chce powiedzieć, że jest laureatem trzeciej nagrody w swojej kategorii wiekowej, także to był naprawdę duży sukces i tak tym trzeba się chwalić.
2: Pani dyrektor, a czy takich sukcesów w tym roku uczniowie mieli jeszcze więcej?
3: O tak, nasza szkoła muzyczna może poszczycić się wieloma zdolnymi uczniami, również ze szkoły muzycznej pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia. Jest szereg laureatów, czy to instrumentaliści z klasy wiolonczeli, skrzypiec, instrumentów dętych. Mamy naprawdę czym się pochwalić. Dzisiaj nie wymienię.
2: Czy takie sukcesy, które osiągają uczniowie szkoły muzycznej, przekładają się na zainteresowanie później w procesie rekrutacji? Czy rodzice o tym mówią?
3: Myślę, że tak, bo jak to w dzisiejszych czasach wiadomo, że rodzice bardzo się ze sobą komunikują, czy to przez te wszystkie komunikatory społecznościowe. I właściwie sama wiem, jak funkcjonują dzieci w szkołach, bo sama też jestem mamą trójki dzieci, więc mam i w szkole średniej, i w przedszkolu, więc rozstrzał duży. I rzeczywiście dużo informacji rodzi się gdzieś tam z rozmów z innymi rodzicami. I mam nadzieję, że takie sukcesy naszych uczniów również przekładają się na to, że jest zwiększone to zainteresowanie nauką w szkole muzycznej. Dodam jeszcze, przepraszam, że bardzo często nasi uczniowie są takimi ambasadorami naszej szkoły w swoich gdzieś tam lokalnych, czy to miejscowościach, bo nie tylko uczniowie ze Szczecinka się uczą, również z Bornego Sulinowa, nie wiem, z Barwic, z różnych tutaj okolicznych miejscowości. Z Połczyna Zdroju oczywiście, Antoni, masz rację. I oni rozsławiają naszą szkołę gdzieś tam w swoich lokalnych miejscach, ale również i w szkołach podstawowych. To też myślę, że to jest duży przyczynek do tego, że potem dzieci się interesują tą szkołą, przychodzą do nas.
2: Antoni, jeszcze właśnie wracając do tematu godzenia troszeczkę tego życia w szkole jednej i w szkole drugiej, jak wygląda taki typowy dzień ucznia szkoły, który jest jednocześnie uczniem szkoły muzycznej?
4: No, myślę, że to w dużej mierze jest kwestia ambicji, bym powiedział, ale no przeciętny dzień. Zależy jeszcze dla mnie, ja mieszkam w internacie, to jest też troszeczkę zmienia rytm, bym powiedział, bo w internacie też są pewne ramy, że do którejś godziny możesz wychodzić, o którejś godzinie możesz być, tutaj musisz się zgłaszać, że wychodzisz, no nie, ale nieważne. No typowy dzień. Wstajesz rano, idziesz do szkoły, do liceum, do 8, kończysz tam załóżmy nawet o 15 czasami i szybko biegnę na obiad, mam pół godziny przerwy, 15:55, powrót do szkoły muzycznej, czasami lekcje, w najgorszym wypadku mówię, do 20, zazwyczaj 18 coś, no i kończą się lekcje w szkole muzycznej, czasami jeżeli siły i ambicje pozwalają, to jeszcze zostajesz po godzinach w szkole muzycznej, żeby sobie poćwiczyć, pośpiewać, pograć, zależy kto co robi, no i powrót do internatu, zjeść kolację, pouczyć się do liceum, nie powiem, że ja za dużo robiłem tego ostatniego, ale można, i idziesz spać, a więc dosyć rutynowo, nie powiem, jest to ciężki kawałek chleba, na przykład dla mnie przez 4 lata, gdzie taki dzień był mocną rutyną, 5 dni w tygodniu praktycznie, ale da się to wszystko pogodzić.
2: Co dla ciebie było, jest najtrudniejsze, a co daje ci największą satysfakcję?
4: Myślę, że zacznę od tej lepszej strony. Myślę, że największą satysfakcję właśnie daj mi ten moment, kiedy mogę pokazać rzeczywiście, co zrobiłem. Co zrobiłem przez te wszystkie lekcje, jak rozumiem tą sztukę, jak mogę wyjść właśnie na deski, sceny, wystąpić i robić to, na czym mi najbardziej zależy. Robić to, co kocham, pokazać innym te wszystkie emocje, nad którymi siedziałem, te każde słowo, które musiałem zrozumieć, nieważne w jakim języku. To mi daje masę satysfakcji, że po prostu mogę się dzielić swoimi emocjami i przemyśleniami z większym gronem ludzi. No wiadomo, ciężko jest pogodzić wiele kwestii, ciężko jest mieć czas, no załóżmy w moim przypadku liceum, szkoła muzyczna, mieć czas na jakieś ambicje naukowe, przykładać się do muzyki, mieć czas dla znajomych, dla rodziny, spać przy tym przy okazji. To jest trudne i myślę, że przez te ostatnie 4 lata mogę tak powiedzieć, bo już kończę obie szkoły, że to było trudne. To było trudne, bo często trzeba było na rzecz innej rzeczy wyrzec się czegoś innego.
2: Ty, Antoni, kończysz już szkołę muzyczną, no ale szkoła muzyczna dalej się rozwija. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
3: Zintensyfikowane, powiedziałabym. Rzeczywiście, zbliżając się do końca roku szkolnego, kalendarz, powiedziałabym, nasz dyrektorski pęka w szwach. Jesteśmy w trakcie właśnie rekrutacji, którą rozpoczęliśmy, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć naukę w szkole muzycznej, do tego, żeby składać swoje wnioski, wnioski dzieci. Także nad rekrutacją. Ponadto koncentrujemy się na naszym takim szkolnym wydarzeniu, który nazywamy przystanek muzyczna. Jest to zawsze jakiś tam jeden dzień w tygodniu, piątek, gdzie chcemy tak uczcić trochę to, że jesteśmy taką rodziną muzyczną. Będziemy szli w kolorowym korowodzie. To będzie, zdaje się, 22 maja, piątek. O godzinie 16 będzie można nas usłyszeć pod ratuszem, a potem skierujemy się pod mury naszej szkoły, gdzie jak co roku będziemy trochę grać, trochę się bawić, spędzać razem czas. No i zaraz potem wielki koncert, na który właśnie zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecinka. Będzie to doroczny koncert plenerowy. Miejsce pod ratuszem naszym miejskim. W tym roku zmieniliśmy charakter tego koncertu. Zaprezentują się nasi wszyscy dyplomanci tegoroczni, a powiem szczerze, jest ich sporo, jak na jedną klasę w tym roku kończy 10, tak, 10 was kończy, w tym 2 wokalistów, 1 dziewczyna z rytmiki, no i 7 instrumentalistów, więc będzie czego kogo posłuchać, również te wizualne i oczywiście wszyscy dyplomanci wystąpią z Towarzyszeniem Orkiestry naszej szkolnej, w połączone siłach z orkiestrą Zespołu Szkół Muzycznych z Koszalina, więc to takie nowum, będzie na scenie około 60 osób, myślę, łącznie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecinka. 30 maja, plac pod ratuszem o godzinie 20.
5: To są plany szkoły muzycznej na tak naprawdę na najbliższe 2 miesiące. Antoni, a twoje plany chyba teraz sięgają troszeczkę dalej. Co ty teraz planujesz?
4: Może w końcu odpocząć. Byłoby absolutnie fenomenalnie. Nie, tak żarty żartami. No, planuję dalej zajmować się muzyką. Planuję iść w tym kierunku. Planuję uczyć się dalej. Myślę, że śpiewu klasycznego na Akademii Muzycznej. Jeszcze dokładnie nie wiem, w jakim mieście, powiem szczerze, bo wiele sił mną kieruje, jeżeli chodzi o podjęcie tej decyzji, ale no nie będę się zatrzymywał. Myślę, że w wakacje też może uda się coś pograć, gdzieś pokoncertować i mam nadzieję, że po prostu ta muzyka będzie mi cały czas towarzyszyła.
3: Ja może tutaj dodam tak na marginesie, bo Antek, wiadomo, jest skromną osobą. Będąc na konkursach tych wokalnych, byli tam profesorowie z różnych uczelni muzycznych w Polsce i bezpośrednio się dopytywali, kto to jest, a gdzie się wybiera dalej, czyli mają, że tak powiem, chrapkę, kolokwialnie mówiąc, na Antka, więc myślę, że on to swoje miejsce muzyczne gdzieś znajdzie na pewno.
5: Antek, chciałbyś tak zawodowo się tym zajmować, żeby to był po prostu twój sposób na życie? Śpiew?
4: Tak. Nie wiem, czy powinienem rozwinąć tą odpowiedź, ale tak, chciałbym. Chciałbym, kocham to robić, nie wyobrażam się na ten moment w czymkolwiek innym.
5: No, Antek, będziemy ci tego życzyć. Jeszcze tak słowem końca chciałabym skierować pytanie do was obojga. No właśnie, dlaczego warto spróbować swoich sił w szkole muzycznej?
3: Moja ścieżka osobista jest dowodem tego, że warto, bo rozpoczynałam jako dziecko właśnie w klasie gitary, potem właśnie przyszedł śpiew, Akademia Muzyczna, czyli właściwie, Antek, mogę powiedzieć, że idziesz moim tropem, ale ja zawinęłam z powrotem do naszego miasta, czyli do Szczecinka, i powróciłam do szkoły muzycznej i jestem tam nauczycielem, a teraz pełnię funkcję wicedyrektora, także moja ścieżka życiowa pokazuje, że warto było, tym bardziej, że też na tej ścieżce muzycznej spotkałam mnóstwo fantastycznych ludzi i świat muzyków jest bardzo ciekawym, intrygującym światem. Spotykamy się z różnymi osobowościami, takimi, które nas inspirują, które nas pchają dalej. No i oprócz tego spotkałam mojego męża na ścieżce muzycznej, bo on też właściwie jest w tym zawodzie czynnym, śpiewakiem operowym. No i cóż, mam wspaniałych uczniów, także ja tylko mogę powiedzieć o samych plusach szkoły muzycznej.
5: Antoni, jak to wygląda z twojej perspektywy?
4: Myślę, że to otwiera głowę. Otwiera głowę na wiele różnych spraw, właśnie jak pani dyrektor mówiła przedtem, na tą jakąś dyscyplinę nawet. To jest też kształtowanie się charakteru. Plus, no, jeżeli kochasz muzykę, jeżeli chcesz spróbować się rozwinąć, może w różnych kierunkach. Ja nie powiem, ja nie śpiewałem klasycznie, zanim nie przyszedłem do szkoły muzycznej, a teraz jestem zafascynowany tym pod wieloma aspektami. I myślę, że to może być też przygoda, jeżeli ktoś nie jest do końca przekonany, że no nie chce być muzykiem, na przykład. No nie każdy, kto idzie do szkoły muzycznej, planuje zostać muzykiem na koniec, ale myślę, że to jest świetne odkrycie. Odkrywamy grunty, gdzie ciężko zdobyć wiedzę taką ogólnomuzyczną, nawet muzyczną, teoretyczną, historię muzyki, właśnie kształcić swoje umiejętności muzyczne, swoją muzykalność. To jest wspaniałe miejsce, jeżeli chodzi o to. I myślę, że szkoła muzyczna jest właśnie takim ewenementem, że to jest jedyne takie miejsce, o którym potrafię teraz pomyśleć, gdzie rzeczywiście tak ogólnie, tak kompleksowo rozwijamy się, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o kształtowanie naszych charakterów, jeżeli chodzi o jakąś sumienność i podchodzenie do tej muzyki tak na poważnie.
5: Bardzo wam dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
3: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
0: SK Szczecinek.
1: A jeżeli o muzyce i o Szczecinku mowa, to nie może zabraknąć kolejnej wyjątkowej postaci, szczecineckiej wokalistki Darii Adamczewskiej. Jak u niej przeplata się muzyka z życiem osobistym? O tym opowiedziała Natalii Błachowskiej.
2: Szczecinecka wokalistka, wielki talent i piękny głos. Dzień dobry, Daria.
6: Dzień dobry.
2: Daria, jak ty opisałabyś swój styl muzyczny?
6: A to jest taka troszeczkę mieszanka, bo to jest liryka, to jest poezja, to jest trochę rasowego rocka. Też nagrywając utwory pod studio, my musimy się dostosować do radia odrobinę, ale na koncertach już moi muzycy mogą sobie troszeczkę popuścić pasa i tej rockowizny jest zdecydowanie więcej. Także to jest taka miłosna muzyka rockowo-popowa, moim zdaniem.
2: Lubisz eksperymentować z muzyką?
6: Lubię bardzo, bo dowiaduję się dużo o sobie. Ostatnio mieliśmy cel z moim kolegą, z którym tworzę w studio, żeby zrobić utwór popowy do radia, letni. I wyszedł festiwal sztabowy. Zdaliśmy sobie sprawę, że ciężko jest nam odejść od tego, co robimy od lat. I że to wcale nie jest... wydaje się to proste. Stworzyć zwykły, taki lekki utwór do radia, którego słuchamy jadąc samochodem gdzieś tam latem na plażę. To nie jest wcale takie proste. Więc tego też się o sobie dowiedzieliśmy ostatnio, że myśleliśmy, że to jest bardzo łatwe, bardzo proste. Okazało się, że jednak nie.
2: No właśnie, ale ty już śpiewasz od lat wielu. Twoja ścieżka zaczynała się tutaj na naszych szczecineckich deskach. Pamiętasz swój pierwszy utwór, który napisałaś, skomponowałaś?
6: Pamiętam swój pierwszy utwór, choć napisałam go mieszkając w Warszawie już później. To jest Bądź Szczęśliwy i to jest utwór, którego już dziś nagrałabym zupełnie inaczej, zaśpiewałabym zupełnie inaczej. Jest on bardzo przestrzenny, jeśli chodzi o tekst, bo tam ludzie mogą sobie go interpretować na różne sposoby i często piszą: Daria, skąd ty wiesz, co mi się w życiu przytrafiło? A ja sobie myślę, na pewno nie to, co mi. Ale tak, to był pierwszy utwór, ja się na nim uczyłam w ogóle pisać piosenki i to był pierwszy, który wyszedł, bo wcześniej były jakieś próby, ale zdawałam sobie sprawę z miesiąca na miesiąc, że do tego trzeba mieć jakieś specjalne albo szkolenie, albo kurs, albo jakiś talent, albo ja się do tego w ogóle nie nadaję, a okazało się, że to wydarzenie mnie zmotywowało w moim życiu do tego, żeby napisać piosenkę i wyszła, więc...
2: Co to było za wydarzenie, które cię tak zainspirowało?
6: No to taka pierwsza, ważniejsza miłość. Mój partner stwierdził, że nie jesteśmy dla siebie i zrezygnowałam po prostu z tej znajomości, aczkolwiek życzę mu wszystkiego najlepszego, on dziś jest szczęśliwy, więc tytuł jest Bądź Szczęśliwy, więc wszystko się zgadza.
2: Daria, a czy masz jakąś taką swoją ulubioną piosenkę ze swojego repertuaru? Taką, do której masz największy sentyment albo sprawia ci największą przyjemność jej śpiewanie, wykonywanie na scenie?
6: To jest aktualnie Pamiętaj, które zagraliśmy w Opolu zeszłorocznym, bo jest to utwór zagrany w taki sposób i nagrany w taki sposób, że jest to na chwilę obecną sedno tego, co ja bym chciała pokazywać na scenie. Czyli jest temat miłosny, jest romantycznie, mój zespół wyglądał pięknie, klip jest piękny i tak myślę, więc jestem z niego dumna, ludzie go śpiewają, więc jest mi bardzo miło.
2: Ja też go nucę, przyznaję się.
6: Cieszę się bardzo.
2: Chciałam się jeszcze zapytać o sam proces tworzenia muzyki, jak on wygląda w twoim przypadku?
6: To jest bardzo różnie, bo zależy od tego, co potrzebujemy nagrać. Na przykład na święta próbowałam napisać utwór, którego jeszcze nie było. Na pewno lokalnie, nikt podobnego utworu nie napisał i nie zdążyłam, bo przyszły święta, była praca, obowiązki, różne inne terminy, zobowiązania i nie zdążyłam, ale mam go na liście do zrobienia na ten rok, na święta. Różnie bywa z tym.
2: A od czego zazwyczaj zaczynasz? Od tekstu czy jednak od warstwy muzycznej?
6: Zazwyczaj zaczynam od tekstu. Ja akurat lubię od tekstu, choć ludzie bardzo różnie się za to zabierają. Ja sobie wypracowałam taki system, że najpierw tekst i treść, bo to pozwala mi wejść w emocje i jeżeli wiem, jaki ładunek emocjonalny ma tekst, to potem sobie dobieram dźwięki do tego i lubię tak zaczynać.
2: Cofnijmy się teraz troszeczkę w czasie. Czy pamiętasz na początku, kiedy stawiałaś pierwsze swoje kroki jako wokalistka, czy były jakieś wyzwania, z którymi spotykałaś się na swojej drodze?
6: Masa cała wyzwań. Zanim jeszcze nauczyłam się w ogóle, jak chciałabym ja czuć się na scenie i z czym z tej sceny schodzić, to była lekcja za lekcją pokory. Teksty, które wydawało mi się znam na pamięć i myślałam, że w nocy o północy obudzona będę w stanie je wszystko wszystkie zaśpiewać tak jak trzeba. Okazuje się, że trema robiła ze mną co chciała, gdy wychodziłam na scenę na istotnych festiwalach, bo zaczynałam od festiwali. Tam słuchałam zdolnych ludzi, którzy byli w stanie to wszystko, nad tym wszystkim zapanować i byli genialni w tym. Ja sobie myślałam, okej, czyli to Grand Prix nie bez powodu dostała akurat ta osoba, dlatego to pierwsze miejsce nie bez powodu dostała ta osoba. Także wydaje mi się, że mierzenie się w ogóle z lepszymi od siebie jest najlepszą formą rozwoju. Uwielbiam to, ale jeśli chodzi o takie wyzwania, to bardzo długo zastanawiałam się nad tym, jak ja chciałabym być odbierana przez publiczność. Tak, żeby to było autentyczne, ale nie odegrane autentycznie, tylko czego ja faktycznie bym chciała i jak chciałabym być widziana i słyszana przez ludzi, odbierana. I dzisiaj wydaje mi się to się ziściło.
2: Jak do tego doszłaś?
6: Pracą i treningami, współpracą z różnymi, bardzo różnymi ludźmi o różnych upodobaniach, gustach, charakterach. Nie zawsze wszystko jest proste też i przyjemne, nie? Bo nam się wydaje, że muzyka to jest tylko rozrywka, a to jest tak naprawdę rzemiosło i godziny spędzone w studio, pojawia się duma artysty. Jak się spotyka dwóch, trzech artystów w jednym studio, to trzeba nad tym wszystkim zapanować. Nie każdy potrafi też, a jednak chodzi o dobro projektu zawsze, bo robimy to dla ludzi i jednak najtrudniejsze jest to, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni, moim zdaniem, ale to jest też nasza kwestia, żeby dobierać sobie takich ludzi, z którymi się patrzy w tym samym kierunku i wtedy jest po prostu przyjemniej.
2: Masz jakieś takie występy, koncerty, nagrania, które szczególnie zapadły ci w pamięci?
6: Na pewno Opole, choć można było to zrobić lepiej, ale to tak zawsze jest, że jak coś się wydarzy, to zawsze myślimy, że możemy zrobić coś lepiej. Myślę, że każdy koncert dla mnie jest w ogóle wyzwaniem i nowością, ponieważ to są zawsze nowi ludzie i ja się zawsze denerwuję. Zawsze się denerwuję tym, czy ja akurat do tej grupy, która przyjdzie z tym konkretnym ładunkiem emocjonalnym, trafię. Czy akurat spełnię ich oczekiwania od konkretnego koncertu, tak? Bo przed koncertami wrzucamy plakaty. Ktoś jak widzi plakat ze zdjęciem, to on sobie już wyrabia opinię pewną na mój temat. Jak odpali sobie na YouTubie piosenkę, on już sobie tam wymyśla, jak ten koncert może wyglądać, czego się może spodziewać. I największy stres dla mnie to jest to, żeby do tych ludzi po prostu trafić tak, jak oni by chcieli, żeby oni wyszli zadowoleni, wzruszeni. Ale nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, żeby ktoś był niezadowolony, chyba że mi o tym nie powiedział. Także.
2: Teria, a jakie gatunki muzyczne ciebie fascynują jako słuchaczkę? Czy to, co grasz, to, co śpiewasz, jest spójne z tym, czego słuchasz na co dzień?
6: Bardzo, bardzo często jest spójne, ale też wiem, że mój instrument na troszkę mniej niż mi pozwala, niż bym chciała. Po prostu lepiej brzmię w rzeczach delikatniejszych, bardziej lirycznych i w takich miłosno-rockowych. Natomiast Led Zeppelin, muzyka rockowa, bardzo. Rock połączony z symfonią, to jest niesamowite dla mnie. I mam takie marzenie, żeby zrobić duży projekt, taką płytę w ogóle kiedyś, ale rynek się zmienia, dziś się czasami nie opłaca robić płyt, płyty mogą robić artyści o nazwisku Podsiadło, żeby te płyty się sprzedały, a mi zależy na tym, żeby zrobić projekt, utwory, kilka utworów właśnie w takim klimacie, tylko że to, czym my się zachwycamy, to jest wyprodukowane w Stanach i jak my wiemy, że to jest wyprodukowane w Stanach, to my się tym zachwycamy, ale jeżeli w Polsce powstają fantastyczne projekty, to my, to jednak polskie to nie jest tak fajne, jak to ze Stanów, nie? Więc mam nadzieję, że jeżeli to się ziści, to moje marzenie i uda się to stworzyć w takim właśnie wymiarze, to że to zostanie pozytywnie przyjęte, bo właśnie muzyka taka bardzo, bardzo rockowa. Gitarzyści, z których wychodzą muzyczne demony na scenie, w połączeniu ze skrzypkami, którzy tam już mają zadyszkę, bo te aranżacje są tak pokićkane, to mi się marzy.
2: A masz za sobą jakieś takie wyjątkowe dla ciebie osobiście współprace muzyczne, które wspominasz jakoś tak z wyjątkowym sentymentem?
6: Na pewno duet z Moniką Urlik, bo jeszcze wtedy byłam dzieckiem, można powiedzieć dzieckiem, nie dzieckiem, no miałam 17-18 lat i z Moniką Urlik nagrałam duet jej utworu. Monika jest fantastyczną kobietą, fantastyczną wokalistką, wydobywa z siebie takie dźwięki, że zastanawiam się czasami naprawdę, jak to jest możliwe. Ona się jeszcze oprócz tego cały czas edukuje i rozwija, jest inspirująca niesamowicie, więc patrzę na nią, słucham jej, to jest jednocześnie ta sama Monika, ale cały czas inna Monika i ja jestem zachwycona, jak na nią patrzę i jak jej słucham, więc duet z nią na pewno bardzo był dla mnie taki przełomowy, bo ja wtedy po prostu muzycznie dojrzewałam i było to dla mnie ważne, żeby żeby mieć u boku osobę, która mi powie, możesz. Musisz po prostu robić i wtedy zaczniesz się uczyć, czego potrzebujesz, co ci się podoba i czego chcesz. I masz ode mnie zgodę na śpiewanie mojej piosenki, powiedziała mi, więc ja mówię, no to fantastycznie. Była bardzo dla mnie dobra na tych warsztatach, bardzo dużo się od niej nauczyłam, byłam okropnie zdenerwowana, a ona mnie właśnie przytuliła i fizycznie, i muzycznie. To było dla mnie bardzo ważne. Dziękuję jej za to dzisiaj. Zawsze i wszędzie, jak trafi gdzieś, będzie jechała na koncert i posłucha sobie Eski, to myślę, że jej się też zrobi miło.
0: Eska Szczecinek. Eska Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia Eska Szczecinek, Magda Dorożalska. Szczecinek to o wiele więcej niż tylko urokliwe miasto nad jeziorem. To prawdziwy raj dla miłośników aktywnego wypoczynku i nieszablonowych atrakcji. Jakie są tutejsze szlaki piesze i rowerowe? Samorządowa Agencja Promocji i Kultury ma dla odwiedzających dużo ciekawych propozycji, w tym atrakcję, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Miejską grę terenową Gryf i Jesiotr w akcji, która pozwala odkrywać miasto śladami rzeźb z brązu. O naszym pięknym Szczecinku, targach turystycznych oraz najciekawszych trasach Natalia Błachowska rozmawiała z Andrzejem Górką i Ewą Relską z działu turystyki przy szczecineckim Sapiku. Zapraszam Was na wyjątkową podróż po turystycznej mapie Szczecinka.
5: W naszym studiu dzisiaj prężnie działająca ekipa z działu turystyki przy Sapiku. Dzień dobry.
7: Witamy serdecznie.
3: Witamy.
5: Drodzy Państwo, rozpoczyna się sezon turystyczny w Szczecinku. Jak on się zapowiada w naszym mieście?
3: Zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, ponieważ szykujemy się do niego, że tak powiem, pełną parą. Będzie dużo wydarzeń turystycznych, będzie dużo publikacji. Już jest sporo, a będzie jeszcze więcej.
7: I to, co zawsze mówimy, jest taka bardzo dobra synergia w ramach Sapiku, czyli dział turystyki zajmujący się promocją szeroko rozumianą, turystyczną naszego miasta, jego okolic i dział promocji, dział imprez, który przygotowuje praktycznie w każdy weekend nadchodzącego sezonu coś atrakcyjnego. Dzisiaj więcej opowiemy Państwu o tych naszych działaniach turystycznych, ale ta synergia jest czymś naprawdę wartym podkreślenia i trochę tego nawet nam widzę, że zazdroszczą, że u nas jak gdyby promocja turystyczna tak ściśle jest powiązana również z promocją kulturalną, z eventami, z wielkimi wydarzeniami.
5: No właśnie, czy Państwo obserwujecie wzrost zainteresowania turystyką Szczecinka w ostatnich sezonach?
3: Zdecydowanie pokazują nam to targi turystyczne, w których bierzemy udział. Już byliśmy na targach turystycznych we Wrocławiu i tam naprawdę mnóstwo ludzi odwiedziło nasze stoisko, było bardzo zainteresowanych tym naszą ofertą turystyczną, Szczecinkiem, muralami, szlakiem Gryfa i Jesiotra, naszymi atrakcjami wodnymi, wszystkim tym, co możemy zaprezentować, więc wiemy, że ludzie się interesują, że im się podoba i obiecywali, że na pewno przyjadą do Szczecinka i wierzymy, że tak będzie.
7: Jest rozpoznawalność miasta, ale też co nas bardzo cieszy, rozpoznawalność imprez naszych. Festiwal balonowy jest skojarzony z naszym miastem. To jest bardzo dla nas miłe. Oczywiście to te wszystkie sprawy związane też z wyciągiem do nart wodnych. To są zabawne historie, kiedy gdzieś opowiadamy ludziom, że po wpisaniu w popularną wyszukiwarkę w internecie hasła najdłuższy wyciąg do nart wodnych w Szczecinku, pokazują się dwa trafienia. Przede wszystkim Szczecinek i czasem może również gdzieś wymieniona Floryda, więc to zestawienie Szczecinka z Florydą jest oczywiście zabawne, zapada w pamięć, no ale my też zawsze mówimy przy tym, że gdyby przyszło czasem w jakimś teleturnieju grać o główną nagrodę, to Państwo po odwiedzeniu naszego stoiska będą przygotowani na pytanie o najdłuższy wyciąg do nart wodnych.
5: Ile metrów ma szczecinecki wyciąg?
7: 1100 metrów. I według tych źródeł, którymi dysponujemy, to jest w tej chwili praktycznie jedna z dwóch najdłuższych długości na świecie, bo mówi się, że Floryda 1050, ale znów, żeby fair play grać, no nikt z nas nie był na Florydzie z miarką, więc zakładamy, że te dwa, trzy najdłuższe na świecie, wśród nich na pewno Szczecinek.
5: Wyciąg do nart wodnych jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji, no ale Szczecinek słynie także ze szlaków. Ile mamy szlaków i jakie?
3: Mamy szlaki rowerowe, mamy szlaki kajakowe, mamy szlaki piesze oczywiście, które też promujemy, bo to są nowe szlaki. Wydaliśmy nowe właśnie wydawnictwa, które promują szlaki przeze mnie wymienione. Mamy mapkę szlaki rowerowe okolic Szczecinka, szlaki kajakowe okolic Szczecinka. Również szlak Gryfa Jesiotra, jest to szlak spacerowy.
7: Szlak szczecineckich murali. I to jak gdyby również targi są o tyle dobrym z wielu stron wydarzeniem, ale również bezpośrednia odpowiedź zwrotna. Po ilości ulotek, jakie schodzą, mówiąc tak językiem potocznym, widzimy właśnie, tak jak powiedziała Ewa, szlaki turystyczne to absolutnie petarda. Rekord w ogóle w rozdawaniu ulotek chyba pobił szlak szczecineckich murali.
3: Tak.
7: Tak możemy powiedzieć, w zasadzie wersja polskojęzyczna zeszła prawie, że do ostatniego egzemplarza, co nie zdarza się tak często. No i też pochwalimy się chyba takim nowym wydawnictwem, ulotką, mini przewodnikiem, który nosi taki zabawny tytuł Szczecinek dla początkujących, czyli co warto zobaczyć od, uwaga, Z do A. A więc ten taki lekko przewrotny tytuł i to przymrużenie oka również się ludziom podoba, a tam oczywiście, gdy już otworzymy, mamy Szczecinek, jak to my czasem mówimy, w pigułce, czyli te najważniejsze obiekty z ciekawostkami historycznymi, z opowieściami i tej ulotki również, znów wracając do tego języka potocznego, schodziło nam bardzo dużo.
5: Jak już jesteśmy przy temacie Szczecinka w pigułce, to jeżeli taki turysta, który nas słucha, chciałby się wybrać na weekend do Szczecinka, od czego powinien zacząć i co powinien wiedzieć?
7: My zawsze z tym pytaniem, które zadała pani, spotykamy się również na targach. Są również pytania, na ile przyjechać do Szczecinka. Oczywiście, czym dłużej, tym lepiej, ale znając też realia położenia geograficznego miasta, 70 km do brzegu Bałtyku, więc mówimy, że tak, idealnie 2 dni, idealnie 1,5, idealnie, i tu wracamy do tej synergii z działem promocji i też z imprezami, tak sobie zgrać, żeby na przykład zahaczyć o któryś z festiwali, ale również jeżeli ktoś zatrzyma się na wczesny obiad, około godziny 12, jadąc nad Bałtyk i zostanie w Szczecinku na te 4-5 godzin, to również to będzie z pożytkiem dla niego, a jak się pani pewnie domyśla, park miejski jest tu zawsze punktem wyjścia, bo on nas doprowadzi do obiektów sportowych z wyciągiem, do szlaków pieszych i rowerowych, oczywiście do naszego legendarnego zamku, a zaletą położenia Szczecinka, że jest od brzegu, jeziora i zamku do centrum miasta, no idzie się całe 1,5 minuty. Więc jak gdyby od razu mamy i ratusz, i muzeum regionalne, a więc to wszystko jak gdyby w pigułce i też w nawiązaniu do szlaków, czy ta nasza szczecinecka piętnastka, bo tak popularnie mówimy o trasie pieszo-rowerowej wokół jeziora Trzesiecko i co nas bardzo cieszy, przychodzą do nas różni turyści, niektórzy nawet, przepraszam, widać po stroju, że zaawansowani, tak? I kiedy mówimy o tej szczecineckiej piętnastce, no to mówimy tak, jesteśmy z niej dumni, ale wiemy, że dla takich prawdziwych wyczynowców to może być trochę krótko. Otóż nie, reakcje są wow, super, jaka część przez miasto, jaka część przez park, dobrze oznakowana. Więc nawet i też ta nasza szczecinecka piętnastka, którą lubimy, który każdy z nas przechodził czy pieszo, czy rowerem i będzie przechodził, czy przejeżdżał nieraz, również jest taką atrakcją, wracając do tego pani pytania, tak? Bo nawet mając 4 godziny, intuicyjnie założyć sobie aplikację szczecineckiego roweru miejskiego, zajmie to parę sekund i nawet przejechać się chociażby nie całą piętnastką, ale od stadionu Osir w kierunku Trzesieki. To już jest wspaniałe przedpołudnie, które zostanie na długo w pamięci.
5: No ale ta szczecinecka piętnastka to jest taki najpopularniejszy szlak turystyczny i na trasie tej szczecineckiej piętnastki można rzeczywiście spędzić cały dzień, bo po drodze mamy mnóstwo atrakcji, a po drugiej stronie jeziora, patrząc od centrum, mamy też miejsce do wypoczynku.
7: Tak, oczywiście, to jest Mysia Wyspa.
3: Tak, no Mysia Wyspa jak najbardziej jest takim też bardzo popularnym miejscem, które przyciąga turystów. Ona się ciągle rozwija, teraz powstał tam park linowy, będzie może jeszcze coś, jakaś dodatkowa atrakcja. Liczymy, że tak będzie. Działa przecież punkt gastronomiczny, przypływają statki, można przypłynąć statkiem, można przyjechać rowerem, można się przejść, jak kto woli i sobie spędzić tam miło czas z rodziną lub samotnie.
7: I to czasem właśnie do tego dokładamy, tak jak wspomniałem, że warto sobie to połączyć w ten sposób, jeżeli na przykład mamy od czwartku festiwal balonowy w Szczecinku, przyjechać sobie dzień wcześniej, na przykład w środę, by poświęcić ją właśnie na szczecinecką piętnastkę, na zamek, spędzić 2-3 dni festiwalu, na festiwalu balonowym i na przykład w niedzielę sobie rano wyjechać. To też jest zabawne, bo staramy się unikać tej takiej zbyt chyba nadużywanej frazy, że raz w życiu trzeba coś zobaczyć, raz w życiu trzeba pojechać. Unikać tej takiej zbyt chyba nadużywanej frazy, że raz w życiu trzeba coś zobaczyć, raz w życiu trzeba pojechać. My to mówimy, że może nie trzeba, ale warto.

0: jazdu na kolonie, ale wszyscy jak gdyby to pierwsze wrażenie to jest jezioro. Tutaj obojętnie na lata. We Wrocławiu myślę, że możemy to dla starszych być może naszych słuchaczy. Spotkaliśmy się co najmniej z dwoma osobami, które zapytały, czy pamiętamy legendarny telewizyjny turniej miast z lat 80. Szczecinek Oława. No i oczywiście byli to mieszkańcy Oławy, więc oni akurat pamiętali, że my przegraliśmy to 3-2, ale była to niezwykle miła, sentymentalna rozmowa, zwłaszcza, że ludzi z Oławy we Wrocławiu jest przecież bardzo łatwo spotkać, więc nawet takie skojarzenie było. Są to, to może być nawet romantyczne skojarzenia, bo słyszymy frazę: moja pierwsza dziewczyna pochodziła ze Szczecinka, mój pierwszy chłopak, tam się zakochałem, tam byłem na kolonii, więc dlatego wracamy do tych targów cały czas, że jest ten kontakt bezpośrednio z osobami, z turystami, z podróżnikami, którego się nie da zastąpić internetowo czy na jakichś łączach po prostu.
1: Wspomniał pan o turnieju miast Szczecinek Oława. To był turniej, na którym pojawiały się smocze łodzie, które w zeszłym sezonie wróciły na jezioro Szczecinka.
0: Tak, smocze łodzie to rzeczywiście ich powrót, to rzecz warta odnotowania. Ci wszyscy, którzy byli przed zamkiem w zeszłym roku, no myślę, że do dzisiaj uśmiech nie schodzi z ich twarzy, a my już wiemy, Ewo, że jeszcze więcej załóg zgłosi się w tym roku, więc kolejne magiczne przedpołudnie i południe nad jeziorem wokół zamku.
2: Tak, i nawet nasza załoga Sapiku będzie startować, więc możemy się pochwalić już, że będziemy działać.
1: No to w takim razie, żeby zachęcić też mieszkańców do tego, żeby wziąć udział w turnieju smoczych łodzi, ile osób się zmieści na takiej smoczej łodzi?
0: Ewa była w tej załodze i zaraz sobie na pewno przypomni.
2: Około 15 osób. Duża ekipa.
0: Oczywiście te szczegóły państwo znajdziecie na odpowiednich portalach, przy zapisach, ale warto się zebrać, bo czasem ludzie się niepokoją, że może w ramach jednej firmy będzie ich za mało. Jeżeli będzie to grupa przyjaciół z podwórka i zgłosi się odpowiednio wcześnie, myślę, że zupełnie spokojnie będą mogli wystartować. Aczkolwiek zainteresowanie będzie, już wiemy właśnie po tym, co mówiliśmy, że będzie więcej załóg w tym roku, więc te smocze łodzie powracają.
1: Przy okazji naszego poprzedniego wywiadu padło takie stwierdzenie, że Szczecinek stoi żywiołami. W Szczecinku króluje woda i powietrze jako żywioły i to są chyba właśnie te obszary, na których skupia się szczecinecka turystyka.
0: Tak, no bo tak jak mówimy, te wszystkie drogi prowadzą na Szczecineckie Jezioro i z drugiej strony w powietrze, ale też na ziemię, bo chociażby tutaj Ewa o tym mogłaby więcej powiedzieć, z wielkim zainteresowaniem spotkała się nasza informacja o szlaku rowerowym wiodącym do Obornego Solinowa.
2: Tak, tak, ten szlak jest bardzo popularny tutaj wśród turystów. My też go promujemy, bo jest piękny i faktycznie jeden dzień wystarczy, żeby sobie dojechać do Obornego, spokojnie wrócić do Szczecinka i po drodze podziwiać przepiękne widoki. Pani też polecam?
1: Ja bardzo chętnie, ale właśnie nie byłam jeszcze na tym szlaku.
0: Bezpiecznie poprowadzone, co jest ważne, bo tutaj też padają takie pytania, ludzie jeżdżą całymi rodzinami, więc on jest bezpiecznie poprowadzony, dobrze oznakowany. Te mapki również można u nas dostać. I co warto podkreślić jeszcze, bo rzeczywiście ten Wrocław mamy świeżo w pamięci, że też czasem chyba z przyzwyczajenia narzekamy na stan dróg, stan kolei. Natomiast na takie we Wrocławiu często pojawiające się pytanie, ile godzin trwa podróż do was. Jeżeli ludzie się dowiadują, że kolejami to jest niecałe 4 godziny, to też robi robotę, tak? Bo wydawałoby się, gdzie Wrocław, gdzie Szczecinek, gdzie Rzyma, gdzie Krym. A to są 4 godziny w pociągu Eska, praktycznie droga lądowa, która prowadzi do Poznania, wyjeżdża za Poznań, gdzie jest ciągle w dobrym stanie Krajowa 11, która też de facto docelowo będzie Eską. Więc to również nam daje taką perspektywę, tak? Że nie tylko w Szczecinie ludzie wiedzą, że to jest relatywnie blisko, ale nawet ci we Wrocławiu, którzy mówią, wow, to trzeba przyjechać.
1: A czy mieszkańcy Szczecinka chętnie korzystają z naszych atrakcji? Czy jednak spotykacie się z takimi zdaniami, że już jest troszeczkę oklepane? Ja myślę, że ja się spotykam przynajmniej z takimi stwierdzeniami, że ludzie po prostu, nawet w Szczecinku czasami, nie do końca wiedzą, że mamy aż tyle szlaków rowerowych, więc przypomnijmy może naszym mieszkańcom, żeby jeszcze raz mogli zakochać się w naszym pięknym mieście, gdzie znaleźć informacje na temat atrakcji, które czekają w naszym pięknym mieście.
2: Wszelkie informacje znajdziecie państwo w naszym Centrum Informacji Turystycznej, które teraz na czas remontu znajduje się w holu Kina Wolność. Więc tam jest punkt, gdzie panie dopowiedzą, gdzie są materiały, gdzie wszystkiego się państwo dowiecie i serdecznie zapraszamy. Można tam też kupić nasze miejskie gadżety, album miejski, który jest naszym też świeżym wydawnictwem. Warto, żebyśmy się nim może pochwalili.
1: Tak, koniecznie, koniecznie. Proszę parę słów o tym albumie.
2: Więc album jest tutaj takim komponentem wielu szczecineckich fotografów, którzy zechcieli użyczyć swoich zdjęć i właśnie dzięki temu pojawiło się takie piękne opracowanie, które promuje nasze miasto i zachęcamy serdecznie, żeby sobie je nabyć. Turystów, ale również mieszkańców Szczecinka, bo to jest naprawdę fajna pamiątka, żeby mieć po prostu w ręku coś fizycznie. Zdjęcia teraz są promowane zawsze przez internet, a jednak na papierze to jest na papierze. Ta tradycyjna wersja ma gdzieś tam swój charakter, ma swój klimat.
0: A oczywiście serdecznie... w albumie i szczecinecka przyroda, i architektura, i sport, i kultura, więc naprawdę taki miszmasz w najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli dla każdego coś miłego i oczywiście świetny prezent. Warto też powiedzieć przy okazji, okazji targów różnych.

0: różnego rodzaju wydawnictwach, czy to branżowych, typu Poznaj Polskę, czy to perłach turystycznych w różnych wymiarach, czy też myślę, że możemy tutaj na antenie powiedzieć o takim bardzo zasłużonym kwartalniku Turysta, wydawanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, gdzie prawie regularnie Szczecinek gości i w ostatnim numerze, który pierwszym tegorocznym, jeden z tekstów okładkowych, atrakcyjne trasy Szczecinka, a tam barwnie ilustrowane informacje o szlaku Gryfa Jesiotra i również o szlaku szczecineckich murali. I rzeczywiście te murale, o których mówiliśmy, że ten rekord w wydawaniu tych broszurek, to też obserwujemy świetne reakcje, bo w zasadzie murale chyba trafiają do wszystkich. Czyli są osoby, no, z kręgów, powiedzmy, nie wiem, studentów sztuk pięknych, gdzie w sposób naturalny patrzą na nazwiska, mówią, wow, przecież to absolutnie światowa czołówka. Ale również młodsi czy starsi, prawda, przeglądając, bo to jest zawsze ta chwila, kiedy ktoś przychodzi na stoisko, z nami rozmawia, korzysta z animacji, bo tu chyba warto, Ewo, w tym momencie też się pochwalić, że specyfiką targową jest takie połączenie części animacyjnej z częścią informacyjną. I tak jak to w życiu, jak nie ma tej synergii, to same informacje, mimo że najbardziej ciekawe, mogą w pewnym momencie nużyć. Taka jest prawda, pomimo koloru, barwnych opowieści. Sama animacja, oderwana od części informacyjnej, jest animacją, która jest świetną zabawą, ale czy pozostanie w pamięci? Natomiast dzieje się tak, jak między innymi na naszym stoisku, gdzie animacje dla dzieci, dla dorosłych, dla całych rodzin, z konkursami, z nagrodami,
1: z warsztatami,
0: z tatuażami, połączymy z częścią informacyjną, o której już Państwu opowiadaliśmy, to jest to właśnie efekt, który chcemy osiągnąć.
2: Moi drodzy, tak słowem zakończenia, dlaczego warto odwiedzić Szczecinek i dlaczego akurat w tym sezonie?
0: W tym sezonie, jak w każdym sezonie letnim, ze względu na bogactwo imprez. To jest to, czego mówiłam o tym, pani redaktor, że czasem z wielkim szacunkiem dla nas tu mieszkających, o, znowu impreza, super, fajnie. My to jak opowiadamy poznaniakom, naszym przyjaciołom, czy ze studiów, że praktycznie każdy weekend wakacji coś wielkiego w Szczecinku, coś ciekawego, no nie, naprawdę. Więc to jest na pewno zawsze dodatkowy argument, ale przede wszystkim to, co warto w Szczecinku zobaczyć, to przez cały rok.
1: Nasz piękny park i jezioro, przy którym można wypoczywać na różne sposoby, piękne szlaki, o których już wspominaliśmy, również zabytki, które są wyjątkowe, które warto zobaczyć. W ogóle Szczecinek ma wyjątkowy, niepowtarzalny klimat i jak się do niego przyjedzie, to się poczuje i zrozumie, co mówimy.
0: No i nasza ulubiona informacja, czy też nasz tekst o jeziorze w środku miasta. Rzeczywiście, jeżeli się mówi ludziom, że Szczecinek to miasto, gdzie z głównej arterii wystarczy skręcić bądź w lewo, bądź w prawo, zależy w jakim kierunku się poruszamy i pośrednio 150 metrach znaleźć się nad brzegiem malowniczego jeziora, to jest ten efekt, o który nam również chodzi.
2: Szczecinek ma w sobie taki magiczny klimat. No właśnie, dlatego, że mamy dużo zieleni i mamy to takie poczucie sielskości, swojskości, mimo tego, że jesteśmy w samym centrum i w samym sercu miasta. I to jest chyba właśnie ta magia, którą my możemy jako mieszkańcy Szczecinka raz, że się poszczycić, być z niej dumni, ale też się napawać, zakochiwać się w naszym mieście każdego dnia.
0: Tak, i tego się trzymamy i tutaj, i na targach, i w czasie naszych wyjazdów, i spotkań z mieszkańcami, turystami w Centrum Informacji Turystycznej.
2: Bardzo dziękuję.
0: My również dziękujemy.
3: SK Szczecinek.
4: Już 19 maja w Centrum Kultury imienia Eugeniusza Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim odbędzie się 14. Gala Tęczowych Serc. To bardzo ważne wydarzenie dla dzieci, pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Radość z Życia, które na co dzień wspiera, kształci i pomaga osobom niepełnosprawnym w przezwyciężaniu ich słabości. Paulina i Błażej Sokołowscy, którzy założyli i prowadzą stowarzyszenie, odwiedzili nasze studio i opowiedzieli o tegorocznej gali, której hasłem są ziemskie korzenie, kosmiczne marzenia. Bo nawet najbardziej szalone marzenia, te najbardziej kosmiczne, są do zrealizowania. Posłuchajcie już teraz.
5: Przed nami Gala Tęczowych Serc. To już jest 14. edycja w tym roku. Powiedzcie mi, co sprawia, że ta gala jest taka ważna i jak ona ewoluowała od pierwszej edycji?
6: Gala to jest w ogóle, tak sobie wymyśleliśmy na samym początku, że fajnie by było coś zrobić, żeby pokazać historię naszych dzieci, ale naszych rodziców. I na początku żeśmy wymyślili, że będą to urodziny stowarzyszenia. Więc pierwsza edycja była w 2013 roku i ona się na początku odbywała w okolicach naszego wpisu, a wpis dostaliśmy w pierwszy dzień wiosny, 21 marca. Jak to kiedyś pan burmistrz powiedział, że tylko piękne rzeczy rodzą się w bólach, tak jak nasze stowarzyszenie się urodziło w bólach i właśnie ta wiosna, ten wpis i taki, że to początek, że nowe i tak ona się właśnie w okolicach tego marca odbywała. Później ze względu na pandemię troszeczkę przerzuciliśmy i odwlekliśmy ten termin w okolicach właśnie czerwca. W tym roku jest w maju, ale to całkowicie ze względów technicznych zawsze będzie się odbywała w czerwcu. Gala jest takim uhonorowaniem ciężkiej pracy dzieci przez cały rok. To, jakie one poczyniły postępy w ciągu roku terapeutycznego, są szalenie istotne, szalenie ważne i chcieliśmy pokazać, że nie tylko genialne osiągnięcia matematyczne, genialne osiągnięcia polonistyczne, pióro starosty, jeżeli chodzi o dyktando, czy burmistrza, czy prezydenta, ale te najmniejsze sukcesy, te drobne kroczki, które dziecko pokonuje każdego dnia, to jest również ogromny sukces nie tylko tego dziecka, nie tylko tego rodzica, ale również terapeuty. I po to jest właśnie ta gala, żeby pokazać te czasami drobne kroczki, ale one składają się na ogromny krok milowy, który pokonuje dziecko w swojej drodze terapeutycznej do tego prawidłowego i fajnego funkcjonowania w późniejszym życiu.
5: Czy ta gala, jak dzieci, czy też właśnie terapeuci mają świadomość, że odbywa się ta gala, czy to jest taka troszeczkę mobilizacja w ciągu roku dla nich, że później na tej gali macie takie uhonorowanie tego, nad czym oni pracowali przez cały rok?
6: Tak. To, że gala odbywa się w czerwcu, czy w maju i że ona w ogóle jest, to nie jest tak, że dzieci po prostu, dobra, jest maj, czy tam czerwiec, już się szykujemy. Dzieciaki, kiedy rozpoczynają rok szkolny, one już zaczynają próby i zaczynają już myśleć o tym, że będą rozdawane te statuetki. One są ogromnym motywatorem, jeżeli chodzi o terapię dzieci. Wiemy, że dzieciaki w swoich domach mają specjalne półki, gdzie ta statuetka stoi. To są tak zwane ołtarzyki, nie pozwalają rodzicom absolutnie z nimi nic zrobić. One są tam pielęgnowane, czyszczone i to jest taka ogromna nagroda dla dziecka za to, co ono osiągnęło w ciągu roku. Dzieci się motywują. Mało tego, one się szaleńczo cieszą, jeżeli kolega z klasy dostaje tą statuetkę. Dla nich to jest ogromne wyróżnienie i ogromna też praca przez cały rok. Bo mówię, do gali się szykują dzieci cały rok. To są próby, to są spektakle, to są tańce, których dzieci normatywne być może by ogarnęły w ciągu miesiąca. A dzieci, które muszą popracować nad tym trochę dłużej, no to jednak to jest dla nich dużo więcej czasu potrzeba i zagospodarować tego czasu i cierpliwości, żeby one później wyszły i w ten piękny sposób prezentowały się właśnie podczas tej uroczystości.
7: To wszystko widać, wszystkie te emocje widać w momencie, kiedy dziecko dostaje statuetkę na scenie, kiedy wychodzi dumne, szczęśliwe, w geście triumfu, unoszące ręce do góry. No,
6: płaczące,
7: widać, że tak, a niektóre dzieci ze wzruszenia płaczą. To widać te emocje i widać, jak bardzo im zależało na tym, żeby na tej scenie się znaleźć i jak bardzo cieszą się z tego, że są doceniane przez nas w taki właśnie sposób, że na scenie też mogą się pokazać.
5: No właśnie, powiedzcie mi, bo jest tak naprawdę kilkanaście kategorii, tak? Których są. Jakie to są kategorie, od czego to zależy, jak wy po prostu, jakie są kryteria?
6: To znaczy tak, troszeczkę żeśmy dziecięco nazwali te kategorie, typu łakomczuszek roku, rozśpiewana nutka, roztańczona nutka, młody Picasso, omnibus, szef, kierownik, dyrektor jest również. Łakomczuszek. Są to ogromne postępy dzieci w danej dziedzinie. Jeżeli nazywamy kogoś łakomczuszkiem, to jest dlatego, że dziecko po prostu zaczęło jeść, albo miało wybiórczość pokarmową, na przykład miało fobię, i nie potrafiło lub nie chciało i zaczyna konsumować lub stałe pokarmy, zaczyna jeść nożem i widelcem. To jest ogromny sukces terapeutyczny tego dziecka, więc w tej kategorii ono otrzymuje właśnie tą statuetkę. Lub dziecko, które nie mówiło i nagle staje się największym gadułą, również jest taka kategoria. Albo dziecko, które nie śpiewało, albo miało na przykład tylko i wyłącznie jakieś echolalie i zaczyna funkcjonować, więc dostaje właśnie w tej kategorii statuetkę. No szef, kierownik, dyrektor, sama nazwa o tym mówi, jest to osoba, która wiedzie prym w danej grupie klasowej lub w danej grupie rówieśniczej. Także są to kategorie dostosowane właśnie do postępów terapeutycznych dziecka.
7: Oprócz tego mamy trzy specjalne kategorie, w której wybieramy przyjaciela dzieci, przyjaciela stowarzyszenia, w których to jednostki, instytucje, bądź też osoby prywatne, chcące pomagać naszym dzieciom, też są doceniane przez nas. Oprócz tego jest jeszcze jedna kategoria, myślę, że to wszyscy pracownicy na nią czekają, wzorowy pracownik. Jest to kategoria, w której wyróżniamy osoby, które w ciągu całego roku szkolnego wykazały się naprawdę bardzo wysokimi umiejętnościami, ponadprzeciętnymi, pokazały, że najbardziej im zależy na pracy z dziećmi.
6: Wielkie zaangażowanie
7: i to jest kategoria, w której też wyróżniamy osoby, bo nie tylko dzieciaki, ale też chcieliśmy troszkę pracowników i osoby, które wspierają nasze dzieci też wyróżnić.
6: Tak, no jest 16 kategorii dla dzieci i 3 kategorie dla dla osób, które współpracują i w które w wybitny sposób po prostu dołożyły cegiełkę do funkcjonowania naszego stowarzyszenia.
5: Powiedzcie mi, co roku gala ma jakieś hasło. Jakie hasło jest w tym roku i czym się kierujecie, jak wybieracie te hasło?
7: Ja chciałem powiedzieć, może tu jeszcze zanim moja małżonka powie, bo tutaj tak ciężko mi do głosu tutaj dojść. Chciałem powiedzieć, że cały pomysł i całe zaaranżowanie tego wszystkiego jest wszystko organizowane przez Paulinę. Ma ona super zespół, który wspomaga ją w tym wszystkim, ale cały pomysł gali od samego początku i całe zawsze te widełki, w których nasi pracownicy mają się poruszać, tematyczne widełki, które towarzyszą każdej gali, są właśnie tutaj zaproponowane przez Paulinę, a potem to wszystko ewaluuje pod jej czujnym okiem i te wszystkie gale tak wyglądają.
6: Tak, każda gala ma swój temat przewodni. Bierze się on z tego, że obserwuje po prostu naszą społeczność i widzę, co się dzieje lub na co bym chciała zwrócić uwagę w danym roku. Były marzenia, były przeróżne tematy już naszych gal, ale w tym roku właśnie, jeżeli chodzi o marzenia, jest kosmos. I chodziło mi o to, żeby pokazać, że rodzice mają całkowicie inne marzenia niż ich pociechy, które uczęszczają do naszych placówek. Tematem przewodnim tegorocznej gali są ziemskie korzenie, kosmiczne marzenia. I chcieliśmy pokazać ten dysonans, kiedy mówimy o marzeniu dziecka, a o marzeniu rodzica. Wiadomo, każdy rodzic marzy o tym, żeby dziecko jego było zdrowe, żeby się świetnie uczyło, żeby osiągnęło niesamowite postępy, albo żeby mówiło. A dziecko, które nawet się nie komunikuje w sposób werbalny, nie potrafi powiedzieć za pomocą słowa, pokaże nam wzrokiem, że ono chce zostać na przykład panem policjantem, że chce zostać strażakiem, że chce zostać kasjerką, weterynarzem, lekarzem, że ono ma takie marzenia przyziemne, nie kosmiczne. Być może ono nigdy nie wypowie tego słowa werbalnie, ale ono w inny sposób zakomunikuje się z nami. I to, że ono nie potrafi chodzić, to, że nie potrafi mówić, to, że nie potrafi rozróżniać emocji, nie oznacza, że ono nie ma marzeń. Takich zwykłych, przyziemnych marzeń. No i w tym roku chcieliśmy właśnie pokazać to, jakie nasze dzieci mają marzenia. I uwierzcie mi, że po prostu spadną kapcie.
7: Zdziwicie się.
6: Gala Tęczowych Serc też ma spektakl, który pisze nasza właśnie wicedyrektorka Małgosia Rudnicka. W tym roku będzie to spektakl pokazany, jak osoba, która funkcjonuje tak jak my, staje się nagle osobą niepełnosprawną, jak musi sobie poradzić z rehabilitacją i jak rehabilitacja wpływa na jej rozwój właśnie fizyczny i jak potrafi budować tak psychicznie. Więc to też bardzo ważna część naszej gali. No statuetki, no i oczywiście występy artystyczne naszych dzieci. No i to, że jest to owiane zawsze jakąś tajemnicą, co będzie, kto wystąpi. A w tym roku gościem specjalnym gali będzie Wiktor Waligura.
5: No właśnie, powiedziałaś tutaj, że są to również występy artystyczne waszych dzieci. Powiedz mi, jak długo trwają przygotowania do takiej gali?
6: Rok. Od początku, od rozpoczęcia roku szkolnego, nasze dzieci już zaczynają trenować do gali. Mimo tego, że temat gdzieś tam się pojawia, już zaczynamy o tym myśleć, to dzieci i fizjoterapeuci już pracują nad tym, żeby było to, co będzie w czerwcu pokazane.
7: Ja jak z moją żoną spędzam czas w domu, to tak naprawdę zanim 14 gala się zacznie, ja już tydzień, dwa tygodnie przed galą słyszę o kolejnym pomyśle, jaki będzie na następną galę. Także ja nie zdążę się nacieszyć tym, co teraz jest, a już są myśli, które planują, co będzie za rok. Także tak to wygląda na temat pomysłów, co będzie na następnym roku na gali.
6: To tak na dobrą sprawę, dwa tygodnie przed galą już nic się nie dzieje, nic już nie zmienia. Wszystko już jest dopracowane na ostatni guzik, a tak dwa miesiące jeszcze przed rozpoczęciem różne zmiany się nanoszą, bo Gala Tęczowych Serc jest tylko i wyłącznie przeznaczona dla dzieci. Dla mnie szalenie ważne jest to, żeby pokazać właśnie te historie naszych pociech, historie naszych rodziców, którzy mają jednak te doświadczenia czasami lepsze, czasami gorsze, ale to jest historia, taka prawdziwa historia. I że jak ten rodzic przedstawi tą historię, to ja mam nadzieję, że widz, który siedzi na widowni, jak coś w jego życiu pójdzie nie tak, to sobie pomyśli, kurczę, ale tam było takie coś i oni dali radę, to ja też dam radę. I szalenie ważnym dla mnie jest to, że przyjeżdżają goście, ważni goście, przyjeżdżają samorządowcy, przyjeżdżają politycy. Cieszę się, że mogą w taki luźny sposób, raz, że z nami poobcować, dwa, czerpać radość z tej widowni, z tego aktora, który stoi na tej widowni, bo to żywa istota, to dziecko, które chce pokazać swoje emocje i cieszę się, że oni z nami są, nie tylko pod takim kątem, że przyjdą, dadzą statuetkę, ale również dadzą ogromne wsparcie dla tego dziecka, które jest na tej scenie i cieszy się z otrzymanej nagrody. I to dziecko wie, że skoro przyjechał taki ktoś do mnie, to ja jednak jestem kimś i ja jestem kimś ważny.
5: Powiedzcie mi, kochani, czy wy sami organizujecie tą galę? galę od początku do końca, czy w jakiś sposób wspierają Was, czy to samorządowcy, czy może jacyś lokalni przedsiębiorcy?
6: Wspiera nas Urząd Miasta, który daje nam dosłownie salę kinową do dyspozycji. My za to nic absolutnie nie płacimy, a całą galę od początku do końca tylko i wyłącznie my sami.
7: Organizuje stowarzyszenie, tak. Począwszy od kosztów finansowych, poprzez rzeczowe, statuetki, wszystko zapewnia stowarzyszenie. Tak naprawdę to jest bardzo wielkie przedsięwzięcie. To nie da się tego zorganizować z dnia na dzień. My podczas tych 14 już gal, które prowadzimy, co roku coś nas zaskakuje. Zawsze wychodzi coś nowego, zawsze jest coś, czego w poprzednim roku nie było, a teraz musi być. No są to duże nakłady finansowe, ale stowarzyszenie po prostu ponosi wszystkie z tym związane koszty rzeczowe i finansowe.
5: Chciałam jeszcze tutaj wrócić do tego naszego gościa specjalnego. Czym się kierujecie, jak wybieracie gości specjalnych na tą konkretną galę?
6: Właśnie tematem przewodnim. Jak ja już sobie coś wymyślę i ten temat przewodnim gdzieś mi się pojawia, to od razu słyszę utwór, który będzie pasował. No i pasuje utwór Wiktora Waligury Kosmos. Jest to jego utwór, ale również do spektaklu pasuje nam utwór i również do występów dzieci pasują nam utwory. Bardzo, bardzo trafiamy zawsze na świetne osoby i tak jak w tym roku Wiktor Waligura specjalnie dla nas nagrał po prostu gdzieś tam swoje, żebyśmy mogli trenować, bo to nie jest tak, że po prostu my gramy. Przyjeżdża artysta i on śpiewa na żywo. On gra na żywo, muzyka jest na żywo, więc wszystko się dzieje na żywo na scenie. My możemy coś przećwiczyć, ale tak na dobrą sprawę to, co się dzieje tego dnia, to jest wszystko na żywo i wszystkie potknięcia, tak na dobrą sprawę to tylko my o nich wiemy, nikt o nich nie wie, ale wszystko jest na żywo i właśnie w tym roku bardzo, ale to bardzo Wiktor Waligura nam przypasował do naszego tematu i do tego, co chcemy pokazać w tym roku.
7: I musimy mu bardzo serdecznie podziękować, że zechciał w ogóle przyjechać do nas na tą galę bez żadnego problemu. Zgodził się od razu, nawet potem wyszło, że musieliśmy zmienić termin gali, ale też mu nie sprawiło to żadnego problemu i bardzo serdecznie już teraz mogę mu podziękować za to, że będzie z nami.
5: To jeszcze, kochani, tylko mi powiedzcie, kiedy odbędzie się gala w tym roku?
6: 19 maja o godzinie 16 w Centrum Kultury imienia Eugeniusza Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
4: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Za oknami coraz cieplej, a to znak, że letnia gorączka imprezowa oficjalnie przejmuje stery. Dziś sprawdzamy, co w najbliższych miesiącach zatrzęsie kulturalną mapą Szczecinka. Potężna dawka muzyki, plenerowe festiwale i niezapomniane wieczory nad Jeziorem Trzesiecko. Zanim jednak na dobre porozmawiamy o sezonowych imprezach, czeka nas wydarzenie wyjątkowe. Już w czerwcu swój niezwykle udany sezon zamyka uwielbiane przez mieszkanki Szczecinka miasto kobiet. Ta unikalna przestrzeń kobiecej energii i inspiracji pożegna się z nami przed wakacjami w dość nietuzinkowy sposób. O szczegółach Miasta Kobiet opowiedziały nam Aneta Golan i Katarzyna Zielińska-Smulczak z Sapiku.
8: W naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj dziewczyny z Sapiku, Anetę i Kasię. Dzień dobry, dziewczyny.
9: Dzień dobry.
8: Może zacznijmy od naszego ulubionego Miasta Kobiet. Powiedzcie mi, dziewczyny, co nas jeszcze czeka w Mieście Kobiet?
9: Na zakończenie sezonu możemy zdradzić, będzie taka nietypowa sesja zdjęciowa, będzie to sesja zdjęciowa dziewczyn i nas, czyli Miasta Kobiet. Chciałybyśmy na takie symboliczne zakończenie kolejnego roku działania Miasta Kobiet zrobić wspólną sesję zdjęciową w plenerze z dziewczynami. Będzie nam robić zdjęcia fotografka, więc w totalnej takiej właśnie kobiecej atmosferze. I te zdjęcia będą później też wykorzystywane do promocji Miasta Kobiet, bo tak naprawdę chcemy wszystkim pokazać, że to nie tylko my cztery, ale też dziewczyny tworzą z nami Miasto Kobiet, bo tak jak już kilkakrotnie powtarzałyśmy, mamy już zbudowaną społeczność. Są dziewczyny, które są regularnie na naszych spotkaniach. Niektóre naprawdę na prawie wszystkich spotkaniach są z nami od początku. Chciałybyśmy im w ten sposób też podziękować. Chciałybyśmy, żeby one były też częścią i twarzą Miasta Kobiet. Dlatego wspólna sesja zdjęciowa, mamy nadzieję, że będzie pięknie. No i potem zobaczycie efekty, bo będziemy tym reklamować kolejny sezon Miasta Kobiet.
10: Ja tutaj powiem, że w ogóle to, co jest w tym roku też takie wyjątkowe, to, że w zasadzie każdy pomysł cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bo przypomnę, że ostatnio widziałyśmy się na warsztatach akwarelowych i z planowanego jednego warsztatu dla około 30 kobiet zrobiły się dwa warsztaty na około 80 kobiet. Czyli totalnie byłyśmy zaskoczone zainteresowaniem, a jednocześnie właśnie potrzeba wśród dziewczyn, żeby być razem razem i tworzyć, robić coś twórczego. Wiecie, to jest taka przestrzeń bez oceny. Tam nie było, że kto ładniej. Nie, wręcz...
6: Chociaż było trochę śmiechu.
10: Ale nie zmienia to faktu, że bardzo zależy nam, żeby właśnie Miasto Kobiet to była taka przestrzeń bez ocen, bez komentarzy. Nie ma znaczenia, czy przyjdziesz w dresach, czy w szpilkach. Zrób tak, żeby tobie było wygodnie. Spędź z nami dobrze czas, pogadamy, bo to, co chcemy też tworzyć tą społecznością, weź one tam nie popraw, jeśli się mylę, ale to przede wszystkim taką sieć relacji, które mogą działać twórczo, inspirować nas do działania, a jednocześnie jakby bardzo nam zależy, żeby ta przestrzeń była naprawdę wolna od ocen, ciśnienia.
11: Tak, właśnie chodzi o taką, bo to też wielokrotnie podkreślałyśmy, że chodzi o to, że mamy się tam czuć swobodnie, mamy się czuć komfortowo, czuć, że jesteśmy wśród swoich, tak, że właśnie tak jak Kasia powiedziała, my siebie nie oceniamy, spędzamy super czas, nie analizujemy, jak wygląda inna dziewczyna, jaki miała dzień, jakie ma...
10: Jak narysowała
11: tak,
10: kwiatka.
11: Tak, dokładnie, tylko chodzi o to właśnie, że chcemy być razem, czerpać z tego jak najwięcej. Te warsztaty malarskie były świetne, po prostu było kupa śmiechu, właśnie tak. Radości. My sobie tworzyłyśmy oczywiście, no bo to było jakby głównym założeniem tych spotkań, bo tak jak powiedziała Kasia, w końcu wyszły nam dwa warsztaty z planowanego jednego, bo było tak ogromne zainteresowanie, że zwiększyłyśmy po prostu szybko, znalazłyśmy kolejny termin i udało się to połączyć. Więc jakby oprócz tego, że malowałyśmy, właśnie chodziło o to, żeby pobyć ze sobą, żeby sobie pogadać, pośmiać się ze swoich prac, ale też cieszyć, ale też podejrzeć właśnie, co robi koleżanka, twórczo się zainspirować, bo tak jak mówiłyśmy, my chcemy inspirować dziewczyny do tego, żeby działały, żeby podejmowały jakieś wyzwania, żeby im pokazywać, że życie jest ciekawe, jest pełno inspirujących kobiet, ale też one są naszą inspiracją. Tak to działa w dwie strony.
10: Dokładnie.
11: Więc to właśnie przy takich spotkaniach warsztatowych bardzo fajnie nam się udaje i też staramy się właśnie te prelekcje takie bardziej rozwojowe przekładać tymi warsztatami, żeby właśnie móc spędzić ze sobą więcej czasu, żeby podziałać, potworzyć, żeby właśnie się gdzieś tą wspólną energią podzielić.
10: A jednocześnie mamy nadzieję, że z tych znajomości zawartych w Mieście Kobiet może wykiełkują jakieś kobiece biznesy. Chcemy też być wsparciem tak naprawdę dla kobiecego biznesu i bardzo mocno o tym myślimy, ale jeszcze nie będziemy tutaj zdradzać wszystkiego, ale spodziewajcie się i śledźcie pilnie nasze social media, bo na jesieni mamy dla Was petardę.
11: Tak, mamy już plany jesienne, ale na razie
10: zostajemy przy tym sezonie.
11: Idealne kobiece rozrywki. No i właśnie ta sesja to takie nasze marzenie trochę, żeby to gdzieś tam ukoronować trochę te właśnie już 4 lata działalności i to, że dziewczyny są z nami, że udało się zbudować coś wspólnie razem, no to jest w ogóle po prostu spełnienie naszych marzeń i mamy nadzieję, że to będzie taki właśnie wspólny, fajny czas i taka pamiątka dla dziewczyn i dla nas właśnie.
12: Wydaje mi się, że takim najlepszym podsumowaniem na to, co mówicie, chyba były urodziny Miasta Kobiet. To ile kobiet się tam pojawiło, jaka atmosfera tam panowała.
10: Dokładnie. Ile też osób chciało nas wesprzeć. Mam na myśli tutaj przedsiębiorców i przedsiębiorczynie. Bardzo dużo kobiecych biznesów wspiera Miasto Kobiet i jakby to jest dla nas zawsze taki też wskaźnik, że to, co robimy, ma sens. Oczywiście wiecie, mamy tysiące pomysłów i pewnie będziemy je realizować stopniowo. Nie wszystko naraz, bo to też nie chodzi o to, żeby teraz zalać tym wszystkim miasto, ale mam takie poczucie, że to idzie w bardzo dobrą stronę i...
11: Tak, mamy już pomysły na jesień, ale też właśnie, co warto podkreślić, że te warsztaty, które mieliśmy w kwietniu, te warsztaty akwarelowe, to właśnie wyszły z inicjatywy jednej z dziewczyn. Ona akurat się tym właśnie zajmuje.
10: Jednej z dziewczyn, czyli mnie, bo krzyknęłam, że Dorota może poprowadzić warsztaty.
11: Chodzi o to, że Dorota była u nas na innym spotkaniu i od rozmowy do rozmowy okazało się, że ona bardzo chętnie by poprowadziła te warsztaty, czyli jakby też wspólną rozmową gdzieś tam się pojawiają właśnie pomysły, coś tam sobie przegadamy, omówimy i z tego właśnie też powstają różne nowe koncepty.
10: Zupełnie nasz żywiołowo zapytałyśmy, czy miałyby ochotę, żeby Dorota, która tu siedzi, poprowadziła dla nas warsztaty i reszta dziewczyn zareagowała po prostu na zasadzie tak. Tam nie było cienia wątpliwości.
11: Tak.
10: I w sumie tak naprawdę, zresztą ta frekwencja pokazuje, że to przerosło totalnie nasze oczekiwania, bo robiłyśmy już różne warsztaty manualne i jakby ta frekwencja była dobra, ale chyba na akwareli to po prostu największa, jeśli chodzi o tego typu działalność. Ale dla mnie to jest też właśnie ten rok, że ten rok jest inny. Jest widać po prostu, że może już Miasto Kobiet zagościło w Szczecinku na tyle, że mamy coraz większe zaufanie po prostu.
11: Ta społeczność się zwiększa, przychodzą nowe dziewczyny, to nas też ogromnie cieszy, że gdzieś tam docieramy szerzej dalej, że ktoś usłyszał, że ktoś na przykład, albo że koleżanka zaprasza koleżankę, zabiera ze sobą koleżankę, no to już w ogóle jest chyba najlepszy taki wskaźnik tego, że mówi...
10: Albo siostrę i mamę, to nas też cieszy, że tak
11: że
10: międzypokoleniowo...
11: Jedna kobieta mówi drugiej kobiety,
9: kobiecie, że choć będzie fajnie, zobaczysz, tak, to jest fajne miejsce właśnie, żeby pobyć razem, no to to jest dla nas.
10: I o ile to, co jest ważne, my trzymamy tą przestrzeń dla dorosłych kobiet, tak? Po to jest to przestrzeń spotkań w takim gronie, żeby trochę zostawić to życie codzienne, domowe trudności i obowiązki i pracę, ale wśród dorosłych kobiet, więc to, że na przykład spotykają się, nie wiem, siostra, mama, jakby, że dziewczyny zabierają swoje bliskie kobiety dorosłe ze sobą na te spotkania, to jest po prostu petarda.
12: Taki czas, który mogą spędzić razem w babskim gronie.
9: Dokładnie. Tak, i wybierają dokładnie ten czas miastem kobiet i dla nas to jest najlepszy potencjał.
10: Taka metaforyczny czas przy tarze, przy praniu ubrań w rzece, tak?
12: My robimy
10: zupełnie innej odmianie, ale i nowoczesnej wersji, ale tak.
9: Gdzieś tam kiełkuje i są już piękne owoce.
10: Tak. No i to też pokazuje, że potrzeba czasu. Na wszystko potrzeba czasu. Są osoby, które są otwarte i od razu z chęcią angażują się w różne nowe aktywności, a są takie osoby, które potrzebują poobserwować, żeby nabrać zaufania, że to naprawdę jest coś wartościowego i to przynosi efekty. 4 lata pracy.
9: To jest takie normalne, no bo wiemy, że każdy temat jest inny, każde spotkanie jest inne. Też czasami jest kwestia tego, że po prostu data nam nie pasuje, tak?
10: Tak, oczywiście.
9: Bo to też wszystkim się musi gdzieś tam to zgrać terminowo. Także my jesteśmy zupełnie otwarte, czy ktoś przyjdzie raz, czy ktoś przyjdzie 5 razy, czy 15 razy. Nam zależy na tym, żeby dziewczyny się tam czuły komfortowo, żeby coś wyniosły z tych spotkań, żeby to było wartościowe, tak? I to jest tak naprawdę dla nas najważniejsze.
10: A jednocześnie ja przytoczę przykład, który lubię powtarzać, spotkania z prawniczką. Pamiętasz, było nas 20 kobiet, ale tam padały tak ważne, poruszające pytania, tak osobiste i dla mnie to był też taki dowód, że udało nam się stworzyć to, o co nam chodziło. Nie? I w tym momencie frekwencja to nie miało znaczenia,
9: bo tak,
10: ilość.
9: Bo to pokazywało, że to był trudny temat, tak? To są trudne tematy, to są już takie, które nie zawsze chcemy jakby ich dotykać, tak? Mhm. Natomiast dziewczyny, które przyszły, one przyszły świadomie i autentycznie przez 40 minut zadawały pytania po tym spotkaniu do naszej prawniczki i tak naprawdę trochę musiałyśmy zainterweniować, bo my się bałyśmy, że jakby już ją trochę przyciążymy, bo te pytania po prostu mogłyby się nie kończyć. Tam była taka potrzeba, czyli jakby widzimy to. Dlatego też zależy nam na tym, my jakby nie patrzymy też na frekwencję, na ilość. To nie jest też wyznacznikiem. Wyznacznikiem jest to, że też dostarczamy wartość. Jak było spotkanie o finansach, było niecałe 40 kobiet, tak? Ale to jest ważne, żeby mówić o tych finansach. I akurat jak prowadząca też nam to powiedziała, że u niej czasami w dużych miastach, w Warszawie na przykład, jak jedzie na jakąś prelekcję, są 2 czy 3 kobiety na spotkaniach o finansach, bo kobiety nie chcą jeszcze rozmawiać o finansach, nie są jeszcze gotowe. A tu przyszło ich naprawdę relatywnie dużo, jak na ten temat i ona mówi, że dla niej to jest ogromna wartość, że ona przyjdzie na koniec Polski, bo faktycznie specjalnie dla nas jechała z drugiego końca
10: Polski.
9: Z Krakowa
10: chyba?
9: Tak, żeby powiedzieć, bo ona mówi, że to ona wie, że to jest ważne, że to jest ważny temat dla kobiet, tak? Mm-hmm. I jak ona widzi to, że kobiety chcą, że się przełamują, no to dla niej to jest też największa radość. I dla nas też to było ważne, że nie zawsze ta liczba uczestników, ale czasami właśnie ta merytoryka, potrzeba i ta świadomość tego, że przekazujemy jakiś ważny temat i że go po prostu poruszamy.
12: Ja nie wiem, czy nie jest tak, że wy stałyście się takimi inspiracjami przez to miasto kobiet dla kobiet, że te kobiety są odważniejsze i gdzieś odważnie po prostu wychodzą w miasto, gdzieś w tą przestrzeń.
9: Może chciałabym, żeby tak. To by było wspaniałe. To by było naprawdę najlepsze podsumowanie jakby tego, co robimy
10: i tak naprawdę
9: ten cel, do którego dążymy.
10: I jakby mnie też cieszy taka ciągłość, bo chciałabym tutaj Ale Owodzień przypomnieć, która przez lata robiła klub na obcasach, który był fantastycznym miejscem. Przez lata też korzystałyśmy z tych zajęć jeszcze prywatnie. Ja jeszcze zanim w ogóle pomyślałam o pracy w Sapiku. I mam takie poczucie, że Szczecinek też ma szczęście do po prostu do kobiet, które dbają o inne kobiety. Mhm. Tak bym chciała. Ala, jeśli nas słyszysz, to pozdrawiamy.
12: A teraz dziewczyny opowiedzą nam, co nas czeka w sezonie letnim w Szczecinku. Posłuchajcie. Dziewczyny, jeżeli chodzi o aktywności, przed nami chyba rozpoczyna się już pomalutku sezon, nasz imprezowy, plenerowy.
9: My tytułem wstępu chciałyśmy powiedzieć, że chyba najintensywniejszy sezon przed nami.
10: Tak.
9: I naprawdę będzie się działo. Słuchajcie, będzie się działo tak dużo, to będzie praktycznie w każdym miesiącu, także...
10: Prawie każdy weekend mamy zaplanowane dla Państwa aktywności. Mam wrażenie, że oferta jest tak różnorodna, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo oprócz tych naszych dużych sztampowych festiwali, o których jeszcze pewnie będziemy mówić bliżej nich, czyli Art Pikniku, Materia Festu i Festiwalu Balonowego, którymi nasze miasto stoi od lat, no to nowości.
9: Tak, sezon zaczynamy tak naprawdę od czerwca, bo wtedy już jakby czujemy te wakacje i tak naprawdę sezon letni się wtedy rozpoczyna, natomiast już w maju przed nami pełno imprez i tak naprawdę trochę wydłużyliśmy sezon. Trochę nasz sezon teraz trwa od maja do września. Myślę, że to ucieszy mieszkańców i turystów, którzy odwiedzają nasze miasto. miasto, bo już w maju przed nami Art Vocal Festival, dosłownie za chwilkę, 16 maja. I także w tym samym dniu powiatowa gala ruchu, czyli coś dla miłośników sportu, szczególnie dla kobiet, bo tak, to dedykowane dla nich wydarzenie.
10: Nasze lokalne instruktorki fitness będą Was
9: motywowały
10: i trochę Was zmęczą na pewno, drogie panie. Wyjściówki na to wydarzenie są do zdobycia, zarówno w kasie Kina Wolność, jak i w starostwie powiatowym. Także
9: zachęcamy
10: naprawdę, to będzie
9: fajne sportowe wydarzenie,
10: tak, które znacie, bo gale ruchu w Szczecinku były organizowane przez lata. Tak. Nasz Art Vocal Festival to będzie czwarta edycja.
9: To już też jest marka sama w sobie.
10: Dokładnie. Można przyjść, pooglądać występy i pokibicować uczestnikom. Zachęcamy Was do tego bardzo serdecznie. Potem wystawa psów nierasowych. Cudowna inicjatywa. Po raz kolejny w naszym mieście. W ogóle ona skradła serca, mam wrażenie, mieszkańców Szczecinka w ogóle.
9: No jako miłośniczka psów to w ogóle się nie dziwię.
10: Świetne
9: wydarzenie. Tak, wpisała do kalendarza. To
10: dokładnie.
9: Będzie przed nami trzecia edycja 24 maja, więc trochę też w cieplejszej aurze, bo ostatnio było trochę chłodno i teraz myślę, że też więcej osób dzięki temu będzie mogło wziąć udział. No i no umówmy się, no wybory najlepiej wyszkolonego czy najsympatyczniejszego pieska.
10: Cudowne. W ogóle chyba żadna inna impreza nie wpisała się tak szybko w kalendarz na stałe, jak właśnie
9: tak, to już
10: ta.
9: Obowiązkowy punkt, powiem.
10: Oczywiście, że tak. No i koniec maja to oryginalny Dzień Dziecka z Sapik.
9: W tym roku w klimacie Disneya, więc myślę, że coś, co wszystkie dzieci kochają najbardziej. Będzie pełno atrakcji, będzie mega piana party, muzyczno-balonowe show, strefa oryginalnego soku, stąd nazwa Oryginalny Dzień Dziecka, bo
10: będzie on z partnerem
9: organizowany wspólnie, ale też między innymi Kareta Księżniczek, Łódź Wajany, także przeniesiemy się totalnie do świata bajek. Myślę, że no, wszystkie maluchy będą zachwycone.
10: No i sezon miesięczny majowy. Jak słyszycie Państwo, bardzo dużo wydarzeń w maju. Kończymy jeszcze koncertem dyplomantów, który będzie takim wydarzeniem, koncertem Zjednoczonych Orkiestr Szkół Muzycznych ze Szczecinka i Koszalina pod batutą Tomasza Giłki. Cudowne wydarzenie dla miłośników muzyki klasycznej w bardzo klasycznym i eleganckim wydaniu w tym roku.
9: Czerwiec rozpoczynamy prestiżowym wydarzeniem tanecznym, które jest już znane wszystkim naszym mieszkańcom. Organizowane przez Klub Tańca Towarzyskiego AIDA i oczywiście SAPIK, turniej tańca o koszczyk truskawek. Czy może być jeszcze bardziej wyjątkowe trofeum niż koszczyk truskawek? No sami powiedzcie. Zaraz potem już jedno z największych muzycznych wydarzeń tego sezonu, czyli rozpoczęcie festiwalowego lata w Szczecinku, koncert Muzyczne Lato. Dwa dni pełne muzyki wystąpią na naszej scenie, między innymi Wattoja, Meduza, Kubańczyk, no i oczywiście Calvi Remi, czyli akcent szczecinecki też. A w drugi dzień Sławomir, Golec Orkiestra, DJ Suchar i Rytm Rebels. Już 14 czerwca wraca wydarzenie, które w zeszłym roku bardzo spodobało się naszym mieszkańcom, czyli Targ Śniadaniowy, druga edycja. To takie wydarzenie, które idealnie się wpisuje w letni klimat, bo to połączenie takiego pikniku, spotkania towarzyskiego, no i oczywiście dobrego jedzenia pod gołym niebem, czyli coś, co Polacy bardzo kochają, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. I tym razem też planujemy muzyczną niespodziankę i oczywiście nie zabraknie animacji dla dzieci.
10: Wydarzenie dla całych rodzin z animacjami, atrakcjami dla dzieci, gdzie rodzice mogą zjeść na spokojnie śniadanie, mając swoje pociechy na oku i co, w pięknych przede wszystkim okolicznościach terenu zielonego pod Sekazami. Sezon letni to także nasze kina plenerowe, które mieszkańcy Szczecinka pokochali. Przypominamy, że kina plenerowe goszczą w różnych częściach naszego miasta, za każdym razem w innej jego części. Natomiast w drugiej połowie czerwca będziemy mieli dla Was takie wyjątkowe wydarzenie, kino plenerowe z Waweltrakiem.
9: Czyli zainaugurujemy sezon kina letniego na słodko.
10: Dokładnie. A końcówka czerwca to dwa wydarzenia. Gra miejska, jak co roku ciesząca się olbrzymim zainteresowaniem. O szczegółach poinformujemy Państwa oczywiście bliżej wydarzenia. Śledźcie nasze media społecznościowe oraz naszą stronę www.sapik.szczecinek.pl. No i drugie wydarzenie tego samego dnia to Noc Kupały. W tamtym roku wianki cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że i w tym roku będziecie się Państwo dobrze bawić na tym wydarzeniu. Przechodzimy do lipca.
9: Tak, w lipcu nie zwalniamy tempa. Rozpoczynamy miesiąc 4 lipca świętem wody, czyli też wydarzenie wydarzenie, które myślę, że spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem w zeszłym roku i stąd jego kontynuacja. Zawody smoczych łodzi, przyjazd na nartach wodnych, wypoczynek na kajakach, typowe letnie atrakcje w tej pięknej, takiej naszej przyzamkowej lokalizacji.
6: Po święcie wody zaprosimy Państwa na festiwal, na totalną nowość. Festiwal Viva Cultura, który będzie prezentował naszym mieszkańcom kulturę ludową Ameryki Łacińskiej. Zupełnie egzotyczny i nowy akcent w naszym kalendarzu. Szczegóły już wkrótce.
9: Tak, i to wydarzenie odbędzie się na muszli koncertowej, bo nasza muszla jest już piękna, wyremontowana, oddana do użytku.
6: Potwierdzam, że piękna.
9: I będziemy teraz ją chcieli włączyć w nasz sezon. Będziemy chcieli, żeby wydarzenie odbywało się też na muszli, co też jest nawiązaniem do dawnych lat, gdzie co tydzień były imprezy na muszli. Myślę, że większość z nas pamięta, jak były te takie różne pikniki, muzyczne wydarzenia, koncerty. Muszla była bardzo żywa i była takim jakby centralnym miejscem wydarzeń letnich. I taki też jest nasz cel w tym roku. Dużo wydarzeń odbędzie się właśnie na muszli koncert.
6: Zresztą jest to cudowne miejsce, które, że tak powiem, aż się prosi o to, by robić tam dużo wspaniałych wydarzeń. No i przechodzimy do naszego ulubionego Art Pikniku.
9: Tak, jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w naszym kalendarzu letnim. I tak naprawdę w tym roku bardzo dużo gwiazd, bo pierwszego dnia Andrzej Piaseczny oraz Grupson, a drugiego dnia Kasia Kowalska i Warius Manx, czyli no, muzyka, którą znamy wszyscy i myślę, że wpisująca się bardzo w klimat i zarówno Art Pikniku i tego, co chcą słuchać nasi mieszkańcy, bo widzieliśmy pierwsze reakcje po tym, jak ogłosiliśmy naszych artystów, że są bardzo pozytywne i że to będą takie koncerty, na które warto czekać. Poza tym Art Piknik to jak zwykle teatr, sztuka, performance. O tym jeszcze na tę chwilę nie będziemy zdradzać. Natomiast jak w poprzednich latach chcemy, żeby się dużo działo. Żeby ten festiwal wyszedł do miasta, żeby był wśród ludzi i żeby właśnie łączył te wszystkie sztuki ze sobą.
6: I sierpień.
9: W tym roku po raz pierwszy koncert rapowy, czyli wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Jest to projekt realizowany z budżetu obywatelskiego Szczecinek 2026. Połączenie graffiti jam, zawodów breakdance'a, ale też koncertów. I na naszej scenie będzie można usłyszeć między innymi Kękę.
6: Kolejne wydarzenie, jak co roku już od wielu, wielu lat, festiwal balonowy, który w tym roku między 6 a 8 sierpnia będzie gościł w naszym mieście. To jest jedno z tych wydarzeń, które ściąga rzesze miłośników balonowego sportu do naszego miasta. Zarówno jeśli chodzi o ekipy balonowe, ale jak i turystów, którzy z chęcią oglądają wydarzenia tak, takie jak
9: zdecydowanie jedno z najbardziej spektakularnych i kolorowych wydarzeń w naszym
6: zdecydowanie.
9: Mieście.
6: Nasi mieszkańcy kochają po prostu, kiedy balony latają po szczecineckim niebie. Wygląda to po prostu pięknie. Zresztą
9: jest to niesamowity widok, jak na przykład rano się budzimy i się okazuje, że ekipy już wystartowały, lecą nad niebem, lecą nad Szczecinkiem i my ze swoich domów już podziwiamy.
12: Widziałam, potem... że chyba wy nawet na Sapiku ostatnio zrobiłyście konkurs, właśnie żeby wrzucali najfajniejsze zdjęcia. Ten czerwony balon w kształcie serca, który się odbija od tej tafli wody.
9: No coś wspaniałego. I naprawdę myślę, że to jest właśnie takie wydarzenie, które jedno z takich, które cieszy najbardziej. Tak? Czyli jak my widzimy te balony, te przepiękne balony kolorowe na tle błękitnego nieba, unoszące się nad naszym miastem, nad tą właśnie taflą jeziora, no, bo mówmy się, nasze miasto jest pięknie położone, więc jakby ta sceneria idealnie współgra z tymi balonami. Jak mieszkańcy to widzą, jak turyści to widzą, to myślę, że to jest ta największa radość i to jest to właśnie wydarzenie, które no, cieszy się takim największym zainteresowaniem ze względu na to, że jest po prostu wizualnie też przepiękne.
6: Mhm. No i nocna gala balonowa, jak co roku przyciąga tłumy po prostu miłośników sportu balonowego.
9: Tak naprawdę coraz więcej. Dokładnie. Mieliśmy dokładnie rekordową liczbę uczestników i to było coś niesamowitego. Oglądać takie tłumy podziwiające, tańczące balony.
6: No to wydarzenie na pewno jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej kochanych przez naszych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że tak jak w zeszłym roku pogoda pozwoli nam, aby te wszystkie loty się odbywały, no bo rzeczywiście nie ma drugiego takiego wydarzenia, które byłoby aż tak zależne od czynników zewnętrznych. Czasami widzicie Państwo piękne niebo, lekki wiaterek, a balony nie mogą już wystartować, bo jakby to nie są już bezpieczne warunki. I tutaj też zawsze apelujemy o to, żebyście Państwo ufali nam, że bezpieczeństwo ponad wszystko. I czasami, jeśli balony nie startują, to nie dlatego, że jest w tym jakaś zła intencja, tylko po prostu warunki są bezwzględne, tak? I niekorzystne i tego dnia balony nie wystartują. Ale ponieważ formuła w tamtym roku nie
10: nieco się zmieniła. Plac koncertowy został placem balonowym.
13: Tak. I w tym roku też tak będzie?
10: To dokładnie, będzie dokładnie w tym roku i mamy tam całe miasteczko dosłownie takie balonowe, tak, nazwijmy
13: to. Będzie główna lokalizacja festiwalu, także już teraz właśnie to możemy powiedzieć, że plac koncertowy będzie takim naszym głównym punktem festiwalowym i tam będzie można się zbierać
10: i na pewno tam będzie się działo. Dlatego rezerwujcie sobie Państwo 6, 7 i 8 sierpnia. Warto zostać w Szczecinku i urlopy.
13: Albo przyjechać do Szczecinka.
10: Albo przyjechać do Szczecinka, albo urlopy tak poplanować, żeby móc w te dni być, bo chyba nie ma większych emocji niż te nadlatujące balony. Cudowne. No ale to nie wszystko, bo w momencie, kiedy festiwal balonowy bardzo dobrze nas nastroi, to chcemy dobrze zakończyć wakacje. No i najlepiej przy mocnych metalowych brzmieniach. Pod wieżą Bismarka oczywiście, czyli Materia Fest 14. To już 14. edycja tego festiwalu. Słyszeliście już Państwo o nim dużo. W tym roku duże gwiazdy polskiej sceny metalowej. Cudowne wydarzenie, konkurs dla młodych kapel. Dwa dni wspaniałego, mocnego grania dla miłośników tej muzyki, ale nie tylko. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Ja tylko dodam jeszcze, że karta mieszkańca daje Wam prawo do dobrych cen biletów, wyjątkowych dla naszych mieszkańców. Musicie z nami być. To będzie mocne zakończenie wakacji.
13: My nie zwalniamy tempa i wcale nie kończymy sezonu razem z wakacjami, tylko sezon wydłużamy. Wydłużyliśmy go o maj, wydłużamy go także o wrzesień. Już 5 września druga edycja Festiwalu Światła, czyli wydarzenia, które miało premierę w zeszłym roku i spotkało się z tak wspaniałym odbiorem mieszkańców i z tak niesamowitą frekwencją, która nawet nas zaskoczyła, że w tym roku no, nie mogło być kalendarza imprez i sezonu bez tego wydarzenia. Myślę, że ono już na stałe też się wpisze do naszego kalendarza i będzie to taki stały punkt programu. Festiwal Światła, jedno z najpiękniejszych też wydarzeń. Niezwykła sceneria, iluminacje, pokazy, światło. Nasza przestrzeń miejska, przestrzeń zamku zamienia się wtedy w jakiś totalnie magiczny świat, tak jakbyśmy się trochę do Narni przenosili, do świata kolorów, do zupełnie jakby innego miejsca. Zupełnie też inaczej patrzymy na te miejsce, które znamy i na nasze ścieżki, którymi na co dzień spacerujemy. Więc myślę, że to po raz kolejny będzie wyjątkowe wydarzenie. 5 września w Parku Miejskim.
10: No i na koniec Gryf Jazz Festival. To już druga edycja tego wydarzenia. Będą to międzynarodowe warsztaty jazzowe zwieńczone koncertami uczestników, ale oczywiście z udziałem gwiazd sceny muzycznej jazzowej. Zachęcamy Was, a przede wszystkim miłośników muzyki jazzowej, do bycia z nami w tych dniach. Przypomnę 11 i 12 września.
13: Ja myślę, że jazz we wrześniu brzmi po prostu dobrze i to jest takie idealne zakończenie sezonu, takie muzyczne podsumowanie, trochę takie zwolnienie tempa, bo wchodzimy w jesień i ta muzyka jazzowa jest taka trochę wolniejsza, spokojniejsza i ona się świetnie wpasuje właśnie w taki jesienno-zimowy anturaż. Nie zawsze jest tak, że możemy być na wszystkich wydarzeniach, zwłaszcza, że jest ich bardzo dużo, przed nami wakacje, czyli też taki sezon, w którym wyjeżdżamy, mamy urlopy poplanowane i czasami jest tak, że chcielibyśmy chociaż na chwilkę poczuć się, że jesteśmy na miejscu, że jesteśmy podczas tego wydarzenia, że ono nam towarzyszy, czy możemy je jakoś podejrzeć, więc...
10: W tym roku wymyśliliśmy, że niektóre wydarzenia będą transmitowane na żywo specjalnie dla Was, dla tych z Was, którzy nie mogą być z nami bezpośrednio na wydarzeniu.
13: Wybrane wydarzenia będziecie mogli w tym roku zobaczyć na platformie KIK. Także serdecznie zapraszamy do śledzenia nas na bieżąco na naszych social mediach. Będziemy informować, które wydarzenia będą transmitowane live, więc śledźcie nas na Facebooku, pojawi się taka informacja. Jeżeli nie będziecie mogli wziąć udziału w naszym wydarzeniu, to będziecie mogli obejrzeć i być z nami na żywo na transmisji live.
3: SK Szczecinek.
4: Czy twój pies potrafi zrobić siad na zawołanie, a może po prostu jest najwspanialszym przyjacielem na świecie, mimo że nie ma rodowodu? Czas pokazać go światu. 24 maja w Szczecinku ruszy trzecia wystawa psów nierasowych. To wydarzenie, które ma zachęcić mieszkańców do adopcji i bliższego poznania czworonogów, które wciąż czekają na swój dom. Więcej o szczegółach tej wyjątkowej imprezy opowiedział nam Jakub Pokusa z Poczciwych Chłopaków.
14: W naszym myskowym studiu dzisiaj Jakub Pokusa. Cześć Kuba.
15: Witam serdecznie.
14: Kuba, na początek powiedz mi, skąd wziął się pomysł na utworzenie wystawy psów nierasowych?
15: Ten pomysł tak naprawdę powstał już przy pierwszej edycji. W tym roku to będzie trzecia. Pomysł powstał, żeby pokazać światu, że nasze czworonogi to czasem są te delikatnie, można powiedzieć, mniej doskonałe nierasowe pieski. A głównym celem tak naprawdę tutaj tej wystawy jest właśnie promocja schroniska w Szczecinku, wsparcie materialne, bo to jest też akcja charytatywna, to całe wydarzenie. No i zrzeszenie całej społeczności psich entuzjastów.
12: Tak. Powiedz mi, czym różni się ta nasza szczecinecka wystawa od takiej normalnej wystawy psów?
15: Szczególnie tym, że w naszej edycji, w naszym wydarzeniu biorą udział pieski nierasowe, bez rodowodów, pieski, które w takich oficjalnych, dużych wystawach nie mogą wziąć udziału z racji swojej maści mieszanej. To jest właśnie ta główna różnica, czyli brak rodowodu.
12: Powiedz mi, czy jest rejestracja na tą wystawę? I jeżeli tak, czy ona już ruszyła?
15: Rejestracja będzie w dniu imprezy. Powiem też, że jeśli ktoś by nie korzystał z internetu, to 24 maja o 13 rusza wystawa, nasze wydarzenie, a od 12.30 będzie można na miejscu zgłaszać swoje pieski. 10 zł startowe i tak naprawdę tyle.
12: Powiedz mi tak, patrząc na poprzednie dwie edycje, czy uważasz, że jest duże zainteresowanie tą wystawą?
15: Jak najbardziej. Z roku na rok coraz większe. Pomimo pierwszych dwóch edycjach niesprzyjającej pogody, całkiem spora osób przewinęła się przez to wydarzenie. Teraz myślimy, że ten termin 24 maja będzie jeszcze bardziej atrakcyjny, właśnie zważając na warunki pogodowe. Także spodziewamy się tłumów.
12: Powiedz mi, już troszeczkę powiedziałeś na samym początku, co tak naprawdę jest celem tej wystawy?
15: No dokładnie właśnie stworzenie warunków do integracji całej społeczności psich entuzjastów oraz promocja i wsparcie naszego szczecineckiego schroniska.
12: Powiedz mi, ty również działasz w Poczciwych Chłopakach. Kto oprócz Poczciwych Chłopaków wspiera was w organizowaniu tej wystawy psów nierasowych?
15: Oczywiście miasto Szczecinek na czele tutaj z panią wiceburmistrz Beatą Pszczołą-Bryńską. No w tym oczywiście OSIR i SAPiK Szczecinek, PGK oraz schronisko Szczecinek.
12: Jak będzie wyglądał program takich zawodów? Czy są jakieś kategorie, w jakich te psy są oceniane?
15: Tak, tutaj nowość w regulaminie to jest nagroda burmistrza w postaci 1000 zł i trafi do najlepiej wyszkolonego pieska, do właściciela najlepiej wyszkolonego pieska. Reszta konkurencji i nagród to m.in. nagroda publiczności na najbardziej sympatycznego czworonoga. A co dalej, jakie kategorie i konkurencje, to już dowiedzą się Państwo na miejscu.
12: Powiedz mi, czy oprócz tej wystawy będą również jakieś wydarzenia towarzyszące na miejscu?
15: Tak, nowością też będzie na pewno konkurs plastyczny dla dzieci i przedszkolaków. Dzieci będą malowały w swoich placówkach. Oczywiście bohaterami tych dzieł będą czworonogi i wystawa odbędzie się już na naszym wydarzeniu. Oczywiście szeroka oferta gastronomiczna, różne branżowe wystawy, zamek dmuchany dla dzieci, masa atrakcji. Jednym z dwóch ważniejszych punktów tego wydarzenia będzie demonstracja piesków z schroniska, które będzie można adoptować. Będzie można po obejrzeniu, po zapoznaniu się z psiakami zgłosić się do adopcji oraz będą trwały podczas wydarzenia licytacje na rzecz oczywiście naszego szczecineckiego schroniska. Jeśli ktoś z Państwa chce przeznaczyć jakieś przedmioty na licytację, która będzie się odbywała w trakcie wydarzenia, to zapraszamy do kontaktu. Poczciwe Chłopaki.
3: SK Szczecinek.
12: To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Do usłyszenia.
3: SK Szczecinek News.
12: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Domowe ciepło i miłość do zwierząt często zaczyna się od prostego odruchu serca. I właśnie tak było w tym przypadku. W Szczecinku dwie kobiety postanowiły przekuć swoją troskę o zwierzęta w konkretne działania i założyły fundację Moc Dobra, która zajmuje się pomocą bezdomnym kotom i królikom. Organizują im leczenie, opiekę i starają się znaleźć dla nich nowe, bezpieczne domy. Jak wygląda ta codzienna praca i co sprawiło, że zdecydowały się działać właśnie w taki sposób? O tym opowiedziały mi Ewa Nowosielska i Klaudia Cybul.
3: SK Szczecinek.
16: Zwierzęta w moim życiu były i są od zawsze. W związku z powyższym naturalną konsekwencją okazało się również to, że część z nich wymaga pomocy. A że przez kilka ostatnich lat działałam również w stowarzyszeniu, które pomagało zwierzętom bezdomnym, to wtedy, kiedy troszeczkę mi się życie zmieniało, również postanowiłam przekształcić swoją działalność właśnie w fundację i stąd Moc Dobra.
12: Powiedzcie mi, od kiedy działacie?
16: A, to ja nawet powiem dokładnie. Od 2 maja 2023 roku.
12: Czyli to było...
16: za chwilkę trzecią urodziny. Wtedy KRS przysłał dokumenty i już jesteśmy legalnie zarejestrowane jako fundacja, więc data jest piękna, długi majowy weekend, idealnie do zapamiętania.
12: Powiedzmy naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie wiedzą, jak działa wasza fundacja Moc Dobra i jakie zwierzaki macie pod swoją opieką?
16: Fundacja Moc Dobra działa na rzecz zwierząt bezdomnych, czyli kotów i królików. Te zwierzaki mamy u nas w fundacji. Zdarza się również to, że pomagamy psom. Mamy też jedną kaczkę. Natomiast psy przebywają w domach tymczasowych, bo my nie mamy w Szczecinku możliwości lokalowych do tego, aby zapewnić im należytą opiekę. Natomiast koty i króliki dzięki naszym wspaniałym wolontariuszom są zaopiekowane. Ja się śmieję czasami, że 24 godziny na dobę. I fundacja opiera się o wolontariat. I dzięki wspaniałym ludziom, wspaniałym wolontariuszom mamy możliwość pomagania zwierzętom bezdomnym. I jednocześnie też, jeśli ktoś chciałby dołączyć do naszej ekipy, to bardzo serdecznie zapraszamy. My nieustannie poszukujemy wolontariuszy.
6: Dokładnie tak, nieustannie.
12: Powiedzcie mi, dziewczyny, ile zwierzaków teraz macie pod swoimi skrzydłami?
6: Teraz aktualnie w fundacji mamy około 20 kotów. No dwa maluchy są ogólnie na dom tymczasowym, a jeśli chodzi o króliki, no to mamy aż ich 5.
12: Czy od zawsze zwierzęta odgrywały w waszym życiu ważną rolę?
6: Tak, bardzo ważną rolę. W sumie ja od małego w domu zawsze miałam zwierzęta, zawsze wychowywałam się w gronie zwierząt, nie jednych, zawsze była gromadka, więc zwierzęta były bliskie mi od zawsze i od zawsze chciałam po prostu je też gdzieś ratować, zawsze szukać im domów. Jak jeszcze jak nie byłam w fundacji, to prywatnie z moją mamą właśnie ratowaliśmy u mnie na wiosce koty, które przychodziły do nas po pomoc. Kastrowaliśmy i szukaliśmy domów i tak też robię, spełniam swoje marzenia w fundacji.
16: Ja jestem również z domu, w którym zawsze były zwierzęta i takie najwcześniejsze wspomnienia właśnie z okresu dzieciństwa, to też są związane ze zwierzakami, to są wspomnienia, w których pojawiają się i psy, i koty, ale też konie. W związku z powyższym naturalną konsekwencją stało się również to, że tak jak i Klaudia, to również i ja nie przejdę obojętnie obok zwierzęcia, które potrzebuje pomocy. I to jest coś, co daje olbrzymią satysfakcję. Też bardzo dużo kosztuje czasu, nerwów, pieniędzy, ale finalnie myślę, że kończymy dzień jednak z uśmiechem.
6: Z taką satysfakcją po prostu, że pomogliśmy, że się udało i że to zrobiłyśmy.
12: Powiedzcie mi, jak wygląda taki typowy wasz dzień?
16: Nie ma czegoś takiego.
12: Każdy
16: ja bym chciała,
12: dzień
16: żeby to się porządnie nagrało. Nie ma czegoś takiego jak typowy dzień w fundacji. Można sobie, słuchajcie, zaplanować wszystko godzina po godzinie, a nagle się okazuje, że kot jest chory albo ktoś nie może przyjść, zrobić dyżuru na przykład, albo że trzeba jechać do weterynarza, zmienić leki, albo zadzwoni telefon i to. Ostatnio nawet tak dyskutowałyśmy sobie z Klaudią, że nie możemy sobie zbyt wielu rzeczy zaplanować i wtedy, kiedy nasza druga gałąź, czyli dobrerękodzieło.pl wymaga dużego zaangażowania, bo w ten sposób pozyskujemy środki na to, aby pomagać, leczyć, kastrować i szukać później domów tym zwierzakom, wymaga naszej uwagi, to robimy sobie ten plan to do z bardzo dużym marginesem, po to między innymi, żeby się ze wszystkim wyrobić. Wychodzi różnie, ale próbujemy.
12: Tutaj Ewa, wspomniałaś o waszym rękodziele. Oprócz fundacji macie również inne działania. Opowiedzcie mi trochę o nich.
16: Klaudia spogląda na mnie, więc ja się odezwę. Wtedy, kiedy pojawiły się w naszym życiu zwierzęta, a zaraz za nimi konieczność opłacania niekiedy bardzo wysokich rachunków za pomoc weterynaryjną, jaka jest im udzielana, pojawiło się również szereg zapytań z naszej strony, w jaki sposób mamy sobie z tym poradzić, bo warto powiedzieć, iż nie jesteśmy finansowane jako fundacja przez jakikolwiek samorząd. I ta pomoc, którą udzielamy zwierzętom bezdomnym, jest efektem tego, co uda nam się uzbierać od ludzi dobrej woli na naszych zbiórkach publicznych. W mieście są również ustawione nasze puszki i można, do czego zachęcamy bardzo serdecznie, wrzucać do nich drobniaczki. Natomiast chciałyśmy również stworzyć coś, co będzie nam dawało frajdę, przyjemność i jednocześnie będzie sprawiało, że będziemy w stanie, użyję tu słowa, zarobić na potrzeby naszych zwierząt. I tutaj nasze główne zainteresowanie okazało się, że jest również talentem, co tutaj siedząc obok mnie Klaudia, w czym jest mistrzynią, czyli robienie świec z wosku sojowego, flowerboxów. Ja z kolei to naturalne mydła sodowe, glicerynowe, troszeczkę też kremy do ciała i wydaje mi się, że to jest coś, co łączy łączy fantastycznie to, że jesteśmy w stanie pomagać zwierzętom, a jednocześnie sprawia, że czujemy się również potrzebne akurat w tym względzie takim rękodzielniczym. I widzimy również, że nasze produkty sprawiają odbiorcom bardzo dużo frajdy. I bardzo mi na przykład sprawia ogromną przyjemność widzieć satysfakcję i radość osób obdarowanych tymi upominkami. Także jeśli ktoś potrzebuje prezentu, to zachęcamy do kontaktu. Spełniamy nawet najdziwniejsze marzenia o kształtach, kolorach i formach.
17: Dokładnie. Tutaj jeszcze bym chciała dodać, że wszystkie te rzeczy są po prostu naturalnie robione, co też jest dla nas niesamowite, że wiemy po prostu, co używamy, wiemy, jakie świeczki palimy i wiemy, że to po prostu wszystko jest robione z sercem, pasją i z naturą.
12: Potwierdzam, mam mydełko.
16: Warto też podkreślić, że oprócz tego, że nie stosujemy konserwantów, to unikamy na przykład również, jeśli chodzi o produkcję świec, wosków, które nie są woskami sojowymi czy woskiem rzepakowym, to między innymi, żeby też dbać o nasze środowisko. A jeśli chodzi o produkcję kremów czy mydeł, absolutnie zero alkoholu, zero syntetycznych utrwalaczy konserwantów. Wydaje mi się, że to w trosce o dobro i planety i to, co dostarczamy, jakie składniki, jakie kosmetyki, jakie pożywienie do naszego organizmu, jest tutaj dosyć istotnym elementem naszego po prostu życia, że trzeba o siebie dbać.
12: Mówiłyście tutaj o wolontariuszach. Ilu macie tych wolontariuszy na tą chwilę i co robią tacy wolontariusze u was w fundacji?
17: Aktualnie, wliczając również nas, no to jest na pokładzie ich 14. Tak, jest 14 wolontariuszy, którzy działają przy dyżurach, przy dbaniu o nasze zwierzęta. Mamy też wolontariuszy, którzy są nieco młodsi, też nam pomagają w różnych innych kwestiach i sprawach. I co robią tacy u nas wolontariusze? Dbają, przychodzą, mamy dyżury zawsze i rano, i na wieczór. W tym czasie po prostu wolontariusz musi nakarmić, posprzątać, ogarnąć cały też...
12: Podać leki,
17: oczywiście, też uczymy, jeśli ktoś nigdy tego nie robił, albo nawet jeśli ktoś nie jest pewien, no to zawsze po prostu mówimy, że nie rób, my podamy, my zrobimy, żeby też nie stresować, żeby też nie odstraszać, nie zmuszać też do niczego. Również jeśli ktoś jest mobilny, może jeździć z kotami do weterynarza, może nam do niczego. Również jeśli ktoś jest mobilny, może jeździć z kotami do weterynarza, może nam pomagać przy różnych sprawach.

0: Jeśli chodzi o najmłodszych naszych wolontariuszy, to oprócz tego, że wdrażają się w to i uczą odpowiedzialności, jak dbać o zwierzęta, co jest też fajnym argumentem później dla nich w życiu takim prywatnym, kiedy proszą rodziców o to, żeby mogli zaopiekować się jakimś zwierzęciem, czy to będzie kot, czy to będzie królik, świnka morska, albo chomik, albo pies, no to w tym momencie to nauczenie się odpowiedzialności i sprawdzenie w życiu takim codziennym, jak wygląda opieka nad zwierzęciem, jest dosyć istotnym, wręcz bardzo istotnym elementem edukacyjnym. I też te nasze najmłodsze pokolenie wolontariuszy, no to nie ukrywajmy, to jest rozpieszczanie zwierząt, to są, słuchajcie, smaczki, to są najróżniejszego rodzaju zabawki, to jest takie po prostu socjalizowanie zwierząt. Ogromnym naszym sukcesem jest to, że my oddajemy zwierzęta, które są naturalnie przyzwyczajone do człowieka, do tego, w jaki sposób się żyje, bo fundacja to nie są klatki. To jest istotne w tym, żeby to bardzo mocno podkreślać, że nasze zwierzęta, nasi podopieczni mieszkają w fundacji, w lokalu, który jest odzwierciedleniem domu. Czyli mamy kanapy, fotele, drapaki, mogą sobie spędzać swobodnie czas, nie są ograniczone absolutnie żadnymi kratami. Oczywiście te koty, które wymagają opieki weterynaryjnej i tego, żeby podawać im leki, albo są na kwarantannie, bo ten kot, który do nas przychodzi, to przez pewien czas jest w odosobnieniu. Po to między innymi, żebyśmy w tym czasie były w stanie zdiagnozować jego stan zdrowia, wykonać niezbędne badania, zaszczepić, odrobaczyć. Cała ta profilaktyka wchodzi w grę tutaj i nie możemy tego absolutnie zaniedbać. No to wtedy rzeczywiście jest pozostawiony w
1: pokoju.
0: Odrębny w pokoju i spędza sobie ten czas, powiedzmy, że bez innych kotów, ale z innymi ludźmi. Po to między innymi, żeby już na tych w tych pierwszych dniach miał możliwość oswajania się z tym, co się będzie działo w fundacji. I z takich dzikusów udaje nam się wychować bardzo fajne
1: towarzyskie koty.
0: Towarzyskie koty.
2: Co jest dla Was największym wyzwaniem dnia codziennego?
0: Nie wiem, co dla Klaudii, ale dla mnie to jest niewątpliwie troska o pieniądze. O to, żeby po prostu z miesiąca na miesiąc te finanse pospinać, bo pamiętajmy o tym, że koszt utrzymania naszych zwierząt to, zaczynając od rzeczy podstawowych, czyli karma, żwirek, opieka weterynaryjna, środki higieny, przechodząc przez różnego rodzaju inne kwestie, na przykład wtedy, kiedy zwierzę wymaga rehabilitacji, bo jest na przykład po wypadku komunikacyjnym, a kończąc na tym, co jest, bez czego po prostu nie jesteśmy w stanie funkcjonować, czyli na tym, aby opłacić lokal oraz media, z których korzystamy w tymże lokalu, no to to są pieniądze, które z miesiąca na miesiąc musimy albo wypracować właśnie pracą własnych rąk, czyli rękodziełem, albo poprosić ludzi o to, aby nas wsparli poprzez wpłaty na nasze zbiórki.
2: W jaki sposób mieszkańcy mogą Was wspierać?
3: Na pewno wpłacając nawet jakąś niewielką kwotę na nasze zbiórki publiczne, również wrzucając parę groszy do puszek. Też można przyjść odwiedzić nas i też nas również wesprzeć w formie jedzenia, żwirku, czy również w kwestii pieniężnej.
0: Kupując nasze produkty.
3: O, to jest w ogóle zdecydowanie.
0: Do czego serdecznie zachęcamy, bo to jest wymierna pomoc, którą na co dzień widzimy. Jesteśmy w stanie opłacić na przykład rachunki weterynaryjne. 20 zwierząt to w miesiącu to jest koszt ponad 3,5 tysiąca złotych za leczenie kotów. Za leczenie, badania profilaktyczne, za badania laboratoryjne musiałyśmy poddać 3 koty z szczegółowej diagnostyce laboratoryjnej. W związku z powyższym to wszystko, oprócz tych takich podstaw, sprawia, że ten akurat rodzaj naszych wydatków jest dla nas bardzo znaczącym. Nie ukrywam również, że tutaj istotnym czynnikiem jest to, żeby mieć dobrą współpracę z lecznicami weterynaryjnymi. I dzięki ofiarności naszych mieszkańców udało nam się kilka bardzo dużych faktur opłacić. Także serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie.
2: Powiedziałyście mi, że macie też najmłodszych wolontariuszy, a ja wiem, że organizujecie różne akcje. Współpracujecie z dziećmi, z młodzieżą.
3: Również jeździmy do żłobków, przedszkoli. Edukujemy nawet tych najmniejszych. A propos właśnie o dbaniu o zwierzęta, o to, co zwierzęta ogólnie potrzebują. Jakie są? Ta edukacja sprawia, że nawet ci już najmniejsi już wiedzą. Wiedzą, co kotek lubi, wiedzą, co piesek lubi, wiedzą, jakie granice są dla kotka, dla pieska i też uczymy tej miłości do zwierząt.
2: Czy jakieś konkretne wasze zwierzaki jeżdżą do przedszkoli, czy to na przykład jest różnie?
3: Wybieramy sobie zawsze koty. Zawsze patrzymy po prostu na ich charakter. Nigdy nie bierzemy kota, który na przykład

0: przykład jest kotem stresowym, ze względu na to, że no po prostu...
1: Nie będzie to dla niego przyjemnością.
0: Dokładnie.
1: Generalnie chodzi o to, żeby zwierzę, które do tej nowej grupy pojedzie, umiało odnaleźć się w sytuacji, w której jest bardzo dużo nowych bodźców. I swoją premierę miał nasz Mikołaj. Przeuroczy kawaler, który został wyrzucony w jednej ze wsi powiatu szczecineckiego i u nas znalazł swoje bezpieczne schronienie. Miki jest bardzo towarzyski. Okazuje się, że fantastycznie odnajduje się wśród dzieci i to wśród dzieci, które są w oddziałach przedszkolnych i również w oddziale przedszkolnym. Nasze zwierzęta fantastycznie odnajdują się w kontaktach z najmłodszymi. Ogromnym sukcesem naszego Mikiego było to, że spotkał się z dziećmi z oddziału integracyjnego, z przedszkolami. Tam również z dziećmi, które zmagają się z różnego rodzaju dolegliwościami, wśród których na przykład są dzieci z autyzmem. Ten kot również dał radę. I to jest nasza ogromna duma. I bardzo się cieszymy, że placówki edukacyjne z terenu miasta są otwarte na to, aby współpracować z nami, z organizacją prozwierzęcą i że jesteśmy w stanie pokazywać ludziom, czym jest miłość i opieka właśnie nad tymi najmłodszymi i najmniejszymi naszymi zwierzakami. Warto też podkreślić, iż na takie spotkania również jeżdżą króliki. I wspomniane już tutaj przedszkole w Szczecinku adoptowało wirtualnie naszego królika o imieniu Blacky. W przedszkolu jest jego wielki plakat i spotykamy się. Dzieci są w stanie rozpoznać królika, wiedzą, co króliki lubią, czego nie lubią, potrafią powiedzieć wiele szczegółów z życia Blackiego, także bardzo się z tego cieszymy. No i jest jeszcze, jeśli chodzi o nasze zwierzęta, to trzecia gałąź, czyli psy, a z kolei na spotkania do żłobków, do szkół czy przedszkoli jeździ Dorcia, która z kolei kocha wszystkich ludzi. Jest taką gwiazdą i ostatnio miałyśmy spotkanie z jedną z pań, która pracuje w szkole w Turowie, w szkole podstawowej i ona właśnie tak spojrzała i mówi, a kiedy Dorcia do nas przyjedzie znowu? Więc wszystkich zainteresowanych losem Dorci informuję, że już Dorcia wraca do pracy.
2: Ewa, wspomniałaś tutaj o wirtualnej adopcji. Możesz nam powiedzieć coś więcej? Co to jest? Jak to wygląda?
1: Wirtualna adopcja to jest forma wsparcia realnie istniejącego naszego zwierzęcia, czyli tak jak tutaj wspomniałyśmy o Blackim, króliku Blacky, można przypisać sobie niejako właśnie takiego zwierzaka, ustalamy kwotę, którą ten wirtualny opiekun przekazuje miesięcznie na rzecz danego zwierzęcia i ustalamy również formę, w jaki sposób chciałby mieć kontakt z tym zwierzęciem, czy na przykład wysyłamy zdjęcia, które nie są nigdzie indziej publikowane. Jest to taka relacja, szczególnie dla tych osób, które z różnych powodów nie mogą mieć w domu własnych zwierząt, a jednak chciałby mieć to namiastkę kontaktu. Można też tego zwierzaka u nas odwiedzać, tak jak właśnie ma wspomniane przedszkole, że my jeździmy z naszym królikiem do nich, do dzieciaków.
2: Praca w waszej fundacji to jest praca na pełen etat. Powiedzcie mi, czy wasze rodziny was wspierają?
0: Bardzo.
1: Bez tego to się nie da.
0: Dokładnie.
1: Dlatego, że to jest życie niezwykle absorbujące. Warto też tutaj podkreślić, że my pracujemy. Ja nie mieszkam w Szczecinku, Klaudia
0: ja
1: zresztą
0: również.
1: Też nie, więc to jak wychodzę z domu parę minut po 6 i wracam przed godziną powiedzmy 19, to jest super, ale najczęściej 20, no to w tym momencie musi to się łączyć z bardzo dużą dozą wyrozumiałości zarówno wśród naszych osób, które z nami żyją, ale też ja na przykład codziennie jestem bardzo serdecznie witana przez moje psy, bo one też tęsknią, więc tak. To trzeba, bo później to trzeba zrekompensować, najczęściej w weekend.
0: Tak, no jest tutaj duże wsparcie. Ja jestem na przykład bardzo wdzięczna, że wiem, jeśli coś się zepsuje w fundacji, jeśli mam jakąkolwiek usterkę, to dzwonię do mojego taty i po prostu my o tym mówimy i on przyjeżdża i na przykład naprawia to wszystko. Również mojego wujka Artura, który również, jeśli mamy coś do zrobienia, a no, my dwie kobiety nie umiemy temu podołać.
1: Zepsuła nam się zmywarka, więc...
0: Tak. I mój tata właśnie przyjeżdżał, naprawiał nam 3 dni zmywarkę. Finalnie się naprawiła. I dzięki też naszej wspaniałej Iwonce, czyli mojej cioci, tą zmywarkę otrzymałyśmy od jej koleżanki, więc no, to wsparcie jest. Wspierają, pomagają. Jest bardzo duże wsparcie. To tak samo jak ja mam na przykład aktualnie 7 kotów w domu plus psa jednego. No to tutaj też jest duża doza wyrozumiałości wobec mojej strony, no bo ja wyjeżdżam najczęściej 8-9 z domu i wracam po prostu godzina 19-20. No ten cały dzień też mnie po prostu nie ma.
2: Powiedzcie mi, dziewczyny, czy każdy może do was przyjść, żeby wam jakoś pomóc?
0: Tak. Jeśli ktoś by chciał, Bardzo, oczywiście. Zawsze drzwi fundacyjne są otwarte dla każdego. W momencie, kiedy ktoś by chciał nas odwiedzić, kiedy chciałby nas poznać, poznać naszą fundację, to miejsce, zawsze drzwi są otwarte, zawsze zapraszamy i każdy jest mile widziany.
1: Ale najczęściej, najbezpieczniej i do tego serdecznie zachęcamy skontaktować się z nami poprzez Messenger fundacji albo napisać komentarz pod którymś z aktualnych ostatnich postów, dlatego, że bardzo często też wyjeżdżamy z naszymi podopiecznymi do weterynarza albo ogarniamy innego rodzaju sprawy i może się okazać, że ktoś się od tychże drzwi odbije, więc zachęcamy najpierw do kontaktu, ale tak, jeśli chodzi o osoby, które mogą nas odwiedzić, to zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie, bo zwierzęta uspokajają, bo zwierzęta dają też ogromną radość. To jest coś, co jest taką naturalną terapią. No a jeśli ktoś ma alergię, to mamy też taką wolontariuszkę, no to wtedy należy przed wizytą u nas przyjąć dawkę leku na alergię i wtedy jest okej.
2: Czy wy jako fundacja robicie jakieś akcje cykliczne w ciągu roku?
0: Robimy takie akcje cykliczne. Jeśli nas przedszkola, żłobki zapraszają, bo no, jest Dzień Kota i no to przyjeżdżam. My bardzo dużo, znaczy Ewa tutaj bardzo dużo projektów pisze i my później realizujemy te projekty właśnie w szkołach, w przedszkolach, w żłobkach czasami.
1: Tak, oprócz tego elementu, w którym mówimy o tym, jak zaopiekować, jak troszczyć się, jakie potrzeby mają zwierzęta, to jednocześnie staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację różnego rodzaju zajęć z zakresu chociażby edukacji. Plany, pomysły jak najbardziej są. To też jest jeden z tych elementów, które sprawiają, że bardzo fajnie mówi się przy okazji różnego rodzaju wyzwań z zakresu właśnie ekologii, czy chociażby praw obywatelskich, tego, aby mówić o naturalnych naszych też potrzebach, o tym, co nas kształtuje, jak to wszystko się układa, również o pomocy psychologicznej, no to w tym momencie to wszystko sprawia, że Fundacja Moc Dobra to nie jest tylko i wyłącznie pomoc zwierzętom bezdomnym, bo ona jest nasz clue naszego działania, tak, w szerokim odbiorze, w większym odbiorze, natomiast docelowo my chcemy łączyć to, że pomagamy zwierzętom bezdomnym, ale jednocześnie zapraszamy do siebie ludzi. I to, że przy okazji łączymy to z edukacją. To jest fantastyczny wymiar, dlatego że zwierzęta bardzo otwierają. I zwierzęta wtedy, kiedy mamy u siebie na zajęciach dzieci, które niekoniecznie odnajdują się od razu w dużej grupie rówieśniczej, które być może wolałyby być w mniejszym otoczeniu, z mniejszym otoczeniem bodźców zewnętrznych, no to w tym momencie troszeczkę spędzenie czasu z tym zwierzakiem sprawia, że nagle okazuje się, że są w stanie się troszeczkę lepiej komunikować, to, że nawiązują lepsze relacje. Dzieci uczą się też współpracy. Mamy też osoby, które są już osobami dojrzałymi i one z kolei przychodzą właśnie po takie ukojenie w dniu codziennym, który niekiedy jest bardzo ciężki. W związku z powyższym nie trzeba zbyt dużo w tym względzie zrobić i tak na dobrą sprawę wystarczy wygodny fotel i kot na kolana i kubek z herbatą i w tym momencie człowiek po prostu sobie odpływa, cisza i spokój. Także nawet do takich odwiedzin zachęcamy, bo w tym momencie to jest ten element, którego nam w codziennym pośpiechu brakuje, czyli takiego po prostu kontaktu z innym stworzeniem, chciałam powiedzieć człowiekiem, ale w sumie człowiek czasami już to za dużo, a zwierzę to jest właśnie ten moment, że to jest idealne i żeby po prostu usiąść i pomyśleć. I skupić się na kimś innym niż tylko na sobie albo na tym, co się wokół nas dzieje, co napawa nas czasem, nie wiem, smutkiem albo o co się martwimy. Także zachęcamy serdecznie. Terapia kotem to jest fantastyczna rzecz.
2: Czy dostrzegacie, w jakich okresach więcej zwierząt do was trafia? Czy to jest zima, czy to gdzieś tam są wakacje?
0: Na pewno to jest okres wakacyjny, okres wiosenno-wakacyjny. Wtedy mamy najwięcej kotów, wtedy my też mamy najwięcej zgłoszeń i interwencji. To jest właśnie czas, w którym mioty się rodzą i ludzie się do nas po prostu zgłaszają. W 2025, w okresie wiosenno-wakacyjnym, przyjęłyśmy około 30 parę kotów, z czego 25 to były maluchy. To tak, no to ten okres jest taki...
1: Tak, 25 malutkich kotów, czyli takich, które bez pomocy człowieka nie byłyby w stanie przeżyć. I no, ja bym chciała powiedzieć, że te koty to się nie biorą znikąd, drodzy Państwo, tylko są najczęściej efektem głupoty ludzkiej, czyli tego, że nie dbamy o to, aby nasze zwierzęta kastrować, sterylizować, aby one po prostu się w sposób niekontrolowany nie rozmnażały. I jednocześnie też te zwierzęta, które do nas trafiają, to jest na przykład 6 kotów, które zostały porzucone 1 czerwca 2025 roku w Wilczych Laskach na przystanku autobusowym w kartonie zaklejonym. Koty, które bez pomocy człowieka by absolutnie nie przeżyły. I w tym momencie wiązało się to również z tym, że opieka nad takimi zwierzętami to jest tak, jakbyśmy mieli małe dziecko w domu, czyli trzeba co 3 godziny karmić, masować brzuszki, pilnować kwestii wypróżnień, wozić do weterynarza. To jest coś, co, z czym nie każdy sobie poradzi i to jest rzecz, praca, która wymaga bardzo dużo samozaparcia, daje satysfakcję, bo rzeczywiście później z tych maluchów wyrastają wspaniałe kociaki, natomiast na początku jest bardzo trudno i to jest jednocześnie coś, co jest połączone z, przynajmniej dla mnie, z bardzo dużą dozą frustracji, bo XXI wiek mówi się bardzo dużo o tym, że zwierzę ma nie cierpieć, a zostawienie na pewną śmierć kociaków w pełnym słońcu, to nie wpisuje mi się w definicję niezadawania bólu i cierpienia. I takich historii jest mnóstwo. Są też zwierzęta, które nawet jako dorosłe do nas trafiają i są po różnego rodzaju przejściach. Człowiek. Po prostu człowiek te zwierzęta krzywdzi i przez to później one muszą szukać pomocy. My też się cieszymy, że może to dziwnie zabrzmi w tej sytuacji. Pomimo tego, że te zwierzęta są porzucane, to ja się cieszę z tego, że ludzie nie pozostają na ich los obojętni. I to jest dla nas ogromnym plusem w tej sytuacji, gdzie po stronie minusów mamy tych ludzi, którzy bezmyślnie rozmnażają zwierzęta i później narażają na cierpienie, to plusem jest to, że są też ludzie, którzy nie przejdą obojętnie wobec właśnie takiego ruszającego się kartonu pełnego małych, ślepych kociaków i są w stanie tak się zorganizować, tak zabezpieczyć te zwierzęta, żeby one do nas dojechały i żebyśmy my już później mogły te maluchy przejąć. I to nie są, słuchajcie, proste sytuacje. Możemy tu dyskutować o tym, w jaki sposób się zachować. No my podjęłyśmy decyzję, że maluchom została udzielona pomoc. One teraz są szczęśliwymi, już dorosłymi prawie kotami. Mamy kontakt z osobami, które je od nas adoptowały i to jest w ogóle fantastyczne, bo u nas nie dzieją się takie sytuacje, że zwierzę wyjeżdża do nowego domu i my absolutnie nie wiemy, co się z nim dzieje. I raz, że wynika to z umowy adopcyjnej, którą każdy z potencjalnych nowych opiekunów musi przeczytać, a później, jeśli się zdecyduje na adopcję, to ją podpisać i przestrzegać tejże. Natomiast cieszymy się, że ci ludzie mają z nami kontakt. Nasz messenger jest zasypywany zdjęciami z nowych domów naszych podopiecznych. Jesteśmy w stanie powiedzieć, kto gdzie co. I mamy takie story z naszym podopiecznym o wdzięcznym imieniu teraz Lufcik, który zwiedza Polskę, jeżdżąc ze swoją opiekunką w pociągu. Także Lufcik jest podróżnikiem i pomimo tego, że te koty rozjeżdżają się w różnych kierunkach i to nie tylko w Polsce, ale mieszkają również poza granicami naszego kraju, no to jesteśmy w stanie powiedzieć, co u danego zwierzaka się dzieje. I to jest też fantastyczne, bo to przede wszystkim też buduje więź pomiędzy nami a tymi ludźmi. I jesteśmy elementem tylko i wyłącznie, tak na dobrą sprawę, krótkim niekiedy na drodze tego zwierzaka, ale jednak miło mieć taką świadomość, że zrobiło się dobrą rzecz.
0: I że jest naprawdę w świetnym, kochającym domu.
2: Właśnie Ewa, wspomniałaś tutaj o adopcji. Możecie mi, dziewczyny, przybliżyć, znaczy w sumie i mi, i naszym słuchaczom, jak wygląda taki proces adopcyjny?
1: Przychodzisz, zakochujesz się i zabierasz. A rozwijając. Na naszym Facebooku są aktualne zdjęcia, staramy się przynajmniej, aby pojawiały się regularnie. Zdjęcia zwierząt, które są w tym momencie dostępne do tego, aby znaleźć im nowy dom. I albo znajdują go poprzez właśnie, że ktoś sobie na tym Facebooku zobaczył i mówi, to jest moje, to jest mój koteczek, ja go zabieram. Ale bardzo często jest też tak, że te osoby przychodzą do nas do fundacji i ten kontakt nawiązuje się pierwszy bezpośredni i czasami jest też tak, że ktoś przychodzi po kota czarnego, a wychodzi z burym, bo z czarnym nie ma takiej chemii, a bury mówi, to już są moi ludzie. Procedura jest, wydaje mi się, że mało skomplikowana. Robimy wstępny wywiad. Każda z osób, która jest zainteresowana adopcją, wypełnia ankietę przedadopcyjną. Rozmawiamy o tym, czy zwierzę ma jakieś dolegliwości, co może jeść, co lubi, dostosowujemy to również do tego, w jaki sposób potencjalni nowi opiekunowie spędzają czas, gdzie mieszkają, jak wygląda tryb ich życia, bo największym nieszczęściem jest to, kiedy ta nowa para nie jest ze sobą dopasowana i wtedy zdarza się również też tak, że zwierzę do nas wraca z różnego rodzaju powodów, ale jeśli to dopasowanie i widać, że jest chęć, żeby to zwierzę stało się częścią nowej rodziny, no to w tym momencie podpisujemy umowę adopcyjną, zwierzak dostaje wyprawkę i machamy serdecznie i życzymy szczęścia.
0: Tak, ale jeszcze taka najważniejsza kwestia w momencie, kiedy przeprowadzamy wywiad, to czy nowy potencjalny opiekun oferuje kotudom wychodzący czy niewychodzący. I tutaj ostrzegamy, nasze koty, nasi podopieczni wydajemy tylko i wyłącznie do domów niewychodzących.
2: Mhm. Czy jest taka adopcja, która na przestrzeni czasu najbardziej zapadła wam w pamięć?
0: No tak, Mamba, która była w sumie jednym z pierwszych kotów w fundacji, bardzo długo szukała domu, też w ogóle miała jedną adopcję, która była po prostu nieudana i wróciła chyba nawet po dwóch dniach do nas, do fundacji. Tak nie dogadywała się zbytnio w dużej grupie kotów, miała swój charakter, zawsze to była, mi się wydaje, że ona była z takich kotów karłowatych bardziej, no zawsze była taka malutka, w ogóle ludzie myśleli, że ona jest kociakiem, a nie była, to już była dorosła kozica, tak. I pewnego dnia przyszła Dominika ze swoim partnerem i ją adoptowali i my po prostu cały czas mamy zdjęcia. Nawet miała swoją pierwszą skarpetę pod choinkę i otwierała swoje pierwsze smaczki, które dostała w prezencie.
1: Od Mikołaja oczywiście.
0: Tak, tak, tak, od Mikołaja.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
4: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Ciągłe powiadomienia, niekończąca się lista zadań i głowa pełna planów na jutro. Żyjemy w świecie, który nieustannie żąda naszej uwagi, zmuszając nas do ciągłego działania i analizowania. Bardzo często łapiemy się na tym, że biegniemy nawet nie wiedząc dokąd. Ale gdy odetniemy ten miejski szum i wejdziemy między drzewa, okazuje się, że najwspanialsze lekarstwo na przebodźcowanie mamy na wyciągnięcie ręki. Las nie ocenia, nie stawia wymagań i niczego od nas nie chce. Oferuje za to coś, co dzisiaj stało się luksusem. Głęboki, niczym nie zakłócony spokój. Na temat leśnych kąpieli rozmawiałam ze specjalistką Gabrielą Maciejunas. Posłuchajcie.
3: SK Szczecinek.
2: Temat kąpieli leśnych mam wrażenie, że jest jeszcze mało znany. Chciałam panią zapytać, czym właściwie są takie kąpiele leśne?
5: Taka kąpiel leśna jest, można powiedzieć, bardzo powolnym spacerem w lesie. Natomiast nieco innym niż normalny, zwykły spacer. Wykorzystujemy wszystkie zmysły, aby w tym lesie dosłownie się zanurzyć. Tak jak zanurzamy się w wannie ciepłej wody, tak w lesie się zanurzamy wszystkimi zmysłami w tej atmosferze lasu.
2: Padają takie sformułowania, że to jest modna nazwa na spacer po lesie. Czy to jest raczej coś więcej? Skąd w ogóle wzięła się taka praktyka?
5: Jak najbardziej. Tutaj słyszę, że teraz ogólnie w internecie wybrzmiewa taka teoria, że teraz wszystko nazywamy terapią, bo kąpiele leśne łączą się bardzo z terapią lasem. Natomiast tutaj myślę, że do tego lasu bardzo często ludzie chodzą zadaniowo, bo chodzimy na grzyby, chodzimy na spacery, chodzimy z psem, chodzimy zawsze gdzieś tam po coś. I mam wrażenie, że nie chodzimy w taki sposób, w jaki chodzimy z przewodnikiem. Więc myślę, że na pewno warto spróbować, żeby taki spacer odbyć, bo jest to na pewno coś innego.
2: No właśnie, niech mi pani powie, jak przebiega taka kąpiel leśna?
5: Ogólnie zaczynamy od wprowadzenia. Muszą być poruszone kwestie przede wszystkim bezpieczeństwa, takie kwestie taktyczne, organizacyjne, gdzie się znajdujemy. To wszystko przewodnik musi przekazać swoim uczestnikom. Następnie przechodzimy do aktywności proponowanych przez przewodnika. Jest to wszystko na zasadzie mogę, ale nie muszę. Jeżeli ktoś nie ma na coś ochoty, to oczywiście nie musi w tym brać udziału i to też jest okej. To jest główny nurt kąpieli leśnych, że idziemy tam dla siebie, żebyśmy skorzystali. Jeżeli czegoś zupełnie nie czujemy, to nie musimy tego robić. Ja zawsze o tym mówię, żeby uczestnik miał ten komfort, że po prostu ja też tak właśnie miałam na tym kursie, że była jedna aktywność z narysowaniem mapy myśli i moja pierwsza taka myśl była: Boże, ja nie umiem rysować. Jak mam coś narysować? Natomiast to przychodzi samo i tutaj też nie używam opisów, jakichś szczegółowych instrukcji, żeby pobudzić tą kreatywność i żeby nie narzucać uczestnikowi, co ma robić, jak ma robić, a to przychodzi samo.
2: Niech mi pani powie, jak zaczęła się pani historia z kąpielami leśnymi.
5: Ja ogólnie jestem pracownikiem biurowym, więc jakby miałam niedosyt tego lasu. I tak zaczęłam czytać, co mogę robić więcej poza i tak gdzieś przez przypadek wpadły mi właśnie w mediach społecznościowych te kąpiele leśne. Zaczęłam zagłębiać temat, czytać, obserwować ludzi, profile, które się tym zajmują. No i tak poszło moje zainteresowanie. Zdecydowałam się na właśnie zrobienie takiego certyfikowanego kursu. No i skończyłam go z wynikiem pozytywnym. Także tak to u mnie wszystko się zaczęło. No i teraz praktykuję.
4: A jak wygląda taki kurs?
5: Ogólnie ten kurs, w którym ja brałam udział, to wyglądał w ten sposób, że część było na platformie udostępnionej uczestnikom. Co tydzień odbywały się zajęcia online z przewodnikiem, który nas prowadził i później musimy odbyć taki minimum 3-dniowy zjazd, na którym właśnie była już praktyka. Mhm. I wtedy potem robimy zadania, robimy plan wellbingu, musimy pozytywnie zaliczyć wszystkie tam etapy pytań, no i wtedy dostajemy certyfikat przewodnika.
4: Co oznacza zanurzenie w atmosferze lasu? Zawsze zanurzenie kojarzy nam się z kąpielą, wejściem do wody. Jak to jest w tym przypadku?
5: No właśnie to chodzi o te zmysły. To chodzi o te zmysły, żeby tymi zmysłami poprzez dotyk, poprzez zapach, niejednokrotnie poprzez smak. Nie zawsze jest łatwy smak w lesie, bo nie zawsze mamy, nie każda pora roku gwarantuje nam jakieś owoce, bądź ktoś może nie chcieć zjeść tego, ale mamy swoje sposoby na to. Można poczuć smak poprzez oddech. Także to właśnie te zmysły gwarantują nam ten poziom zanurzenia, czyli takiego wtopienia się, odpuszczenia, relaksacji, głębokiego takiego poczucia. Mam wrażenie, że tak jak w tej wodzie się zanurzamy, to tak samo jest w tym lesie, że to ciało nasze odpuszcza. Ono całym sobą w to wchodzi.
4: Chciałam panią zapytać, jak las wpływa na nasz organizm pod kątem naukowym?
5: Jest to udowodnione naukowo. Te badania były prowadzone w Japonii przez profesora Quinkley i dowiedziono, że właśnie spada nam kortyzol, redukuje się ciśnienie tętnicze we krwi, regulujemy ten układ nerwowy, odpornościowy. To są takie główne rzeczy, które zostały przebadane. Był to badany poziom kortyzolu przed i po wejściu do lasu i faktycznie te wskaźniki, wszystkie parametry spadały po takiej sesji kąpieli leśnej. I jest ogólnie dowiedzione również naukowo, że 20 minut w lesie korzystnie wpływa na nasze zdrowie codziennie. W lesie bądź w parku, w otoczeniu, w bliskości natury, bo to nie musi być taki gęsty las, nie wiadomo jak. Kąpiel leśną można przeprowadzić nawet w obecności jednego drzewa. Tak na dobrą sprawę.
4: A niech mi pani powie, przytulanie się drzew.
5: Lubię to pytanie. Bardzo często spotykam się z powiedzeniem właśnie o kąpielach leśnych, to tak, to ci, co tam do tych drzew się przytulają. Także ja to bardzo lubię i bardzo lubię prowadzić tę aktywność, bo naprawdę można. Można i wiele uczestników, których prowadzę w tym lesie, nigdy tego nie robiło. I tutaj będąc na takiej prowadzonej kąpieli leśnej, otwierają się na to doświadczenie właśnie z tego względu, że nigdy tego nie robili, bo ktoś ich widział, bo się wstydzili, bo to głupie, bo to źle wygląda, bo to coś tam. Natomiast mam wrażenie, że w tym lesie odpuszczają takie myśli i ludzie naprawdę to robią. To jest coś niesamowitego. Ja wykorzystuję drzewa do aktywności odpuszczenia. Lubię to wykorzystywać w momencie, kiedy proszę ludzi, żeby oddali coś, co nie służy. Mam wrażenie, że na co dzień mamy tyle obowiązków, czujemy się przeciążeni, przebodźcowani, ciągle gdzieś musimy o czymś pamiętać, coś załatwić, coś dowieść, coś przywieźć, odebrać. Cały czas jesteśmy na takim speedzie i mam wrażenie, że w tym lesie możemy odnaleźć właśnie to drzewo, któremu możemy na chwilę chociaż ten nasz codzienny ciężar oddać. I wtedy proponuję, żeby wejść w relację z drzewem w taki sposób, w jaki ktoś to czuje. I naprawdę bardzo często ludzie instynktownie się do tego drzewa przytulają. I jeszcze ciekawa rzecz, na właśnie tym kursie wcześniej wspomnianym, moja prowadząca powiedziała coś takiego, że co mi bardzo utkwiło w pamięci, żeby podejść do drzewa i zapytać o pozwolenie. To mnie tak, Boże, jak? Można podejść do rosnącego drzewa i zapytać, czy ja mogę się do ciebie przytulić, czy ja mogę przy tobie posiedzieć, czy ja mogę, nie wiem, w jakikolwiek kontakt z tobą wejść. Ona mówi, zobaczysz, to poczujesz. I któregoś razu tak zaczęłam szukać i ja nie wiem, no musi chyba coś w tym być, czy to jakaś taka energia, że zaczęłam podchodzić w tym lesie do kolejnego i faktycznie coś mnie skłoniło, żebym to akurat przy tym usiadła, a nie przy innym. Więc ja naprawdę myślę i czuję, że ta energia gdzieś tam jest, że to się po prostu czuje.
4: No właśnie, wspomniała pani tutaj o obniżeniu kortyzolu, ciśnienia, fitoncydy. Pani Gabrielo, niech pani nam powie, co to jest?
5: Tak, to są związki, które występują właśnie w lesie, które są wydzielane przez drzewa i to one głównie je wdychamy. I one powodują właśnie to obniżenie naszego kortyzolu. To jest już działa, że tak powiem, fizyka, tak? To się dzieje mimo wolnie, mimo nas. Możemy być świadomi, że one są, a nawet jeśli nie jesteśmy, to one i tak na nas działają. Są również jony ujemne w lesie, które bardzo pozytywnie na nas wpływają i też tutaj chodzimy, żeby się wyregulować, czyli żeby dojść do tego tak zwanego wyzerowania, bo na co dzień jesteśmy przeładowani tymi jonami ujemnymi. Mhm. Jest to promieniowanie, kurz, przebodźcowanie, telefony, ekrany, to wszystko. I to wszystko nas tam tymi jonami dodatnimi gdzieś tam napędza. Natomiast w lesie mamy jony ujemne, które to wszystko równoważą. I to jest też bardzo dobrze na nas wpływa, na nasz układ nerwowy, głównie na kreatywność przede wszystkim. To jest bardzo mój też ulubiony wątek przebywania, ta kreatywność, to co się otwiera w głowie podczas takich spacerów, to jest coś wspaniałego.
4: No właśnie, a na przykład biorąc pod uwagę taki fakt, jesteśmy w lesie i nagle zaczyna nam się rozwiązywać język. Czy to ma też wpływ na to?
5: Tak, na pewno. Na pewno. Wszystkie zapachy, które czujemy, które struktury, których dotykamy, te związki chemiczne wyzwalają w nas bardzo często wspomnienia, wyzwalają w nas takie różne jakieś obrazy miłe albo i nawet niemiłe i wtedy naprawdę podczas takiego spaceru przewodnik widzi, kiedy jest ten moment na tak zwany krąg, bo robimy takie kręgi, w których stajemy w kole i każdy, kto ma chęć, oczywiście dzieli się, co poczuł, może to wyrazić słowem, dźwiękiem, gestem, śpiewem, czymkolwiek chce i wtedy to się uruchamia.
4: Czy można powiedzieć, że te kąpiele leśne to jest w pewnym sensie jakaś taka terapia naturalna?
5: Na pewno, tylko tutaj trzeba mieć na uwadze odróżnienie kąpieli, już wspomniałam o tym, kąpieli leśnej od terapii lasem, bo kąpiel leśna ma za zadanie bycia tu i teraz, jest to poprawienie naszego dobrostanu w momencie tego jednego spaceru. Natomiast terapia lasem jest to bardziej złożony proces, prowadzą ją już terapeuci i tutaj wchodzimy już w sfery takie psychofizyczne, nie tylko takie jednostkowe, ale jest to nurt bardzo, uważam, rozwojowy i myślę, że warto skorzystać.
4: Chciałam panią zapytać, czy kąpiele leśne jest to metoda taka odstresowania się dla każdego? Kto najbardziej skorzysta na takiej praktyce?
5: Kąpiele leśne są kierowane do grup takich wszystkich. Każdy może z tego skorzystać, bo dzisiaj mam wrażenie, że każdy gdzieś tam w jakimś stopniu jest zestresowany. Natomiast grupy z wypaleniem zawodowym, przede wszystkim ADHD u dzieci, to reguluje i zaspokaja proces tej nadpobudliwości. Myślę, że zdecydowanie dla każdego. Mhm. Tutaj nie ma ograniczeń. Jeśli mamy ograniczenia ruchowe, to wtedy organizujemy takie miejsce, żeby te osoby mogły z tego skorzystać. Jeśli nie mamy ograniczeń ruchowych, a na przykład są to seniorzy, to tak przewodnik planuje spacer, żeby nie był za długi, żeby nie był męczący, ale można to przeprowadzić w innym miejscu albo przejść, nie wiem, 100 metrów i to będzie również jak najbardziej doświadczenie, które spełni wszystkie wymogi i oczekiwania uczestnika.
4: Chciałam panią zapytać, czy pora roku ma znaczenie, jeżeli chodzi o kąpiele leśne?
5: Powiem tak, dla mnie ogólnie nie ma, natomiast zimą może być dyskomfort termiczny. Można się do tego oczywiście przygotować, bądź poprowadzić krócej, no ale zima też ma zupełnie inne powietrze, inną temperaturę, to są zupełnie inne doznania, jakich możemy doznać wiosną, latem, jesienią, więc zima ma swój urok i tutaj ja, broń Boże, nie mówię, że zimą nie chodzimy do lasu, chodzimy jak najbardziej, także nie ma ograniczeń. Uważam, że nie ma ograniczeń. Jedynym ograniczeniem mógłby być taki deszcz i ja osobiście wolałabym odwołać taki spacer i go przyłożyć, gdyby miała być taka mocna ulewa, burza, bo to wiadomo stanowi zagrożenie, natomiast takich ograniczeń raczej większych nie widzę.
4: Tutaj powiedziała pani o deszczu. Pani Gabrielo, jaka jest idealna pogoda dla pani, żeby pójść do lasu na taką kąpiel?
5: Po deszczu przede wszystkim wydziela się geosmina, która ma tutaj duży wpływ i tutaj bardzo dużo uczestników, ludzi. Nie muszą być uczestnikami. Ma te dobre wspomnienia. Nawet moje dzieci mają o ten zapach po deszczu, bo ta geosmina jednak te wszystkie mikroorganizmy, które po tej wodzie się uaktywniają, że tak powiem, wydziela ten specyficzny zapach, który bardzo dobrze na nas wpływa. Natomiast ja lubię słońce, lubię też tą pogodę po deszczu. Dla mnie jakby nie ma złej pogody, jest tylko źle ubrany człowiek.
4: Jak musimy się przygotować do takich kąpieli?
5: To są kwestie techniczne, bardzo potrzebne i kluczowe. Ja zawsze przed spotkaniem piszę wiadomość do uczestnika, jak powinien się przygotować, co powinien ze sobą zabrać. Nie jest to wymagające, ale zawsze mówię o wygodnym obuwiu, dostosowanym, jeśli właśnie padało, to proszę o jakieś takie nieprzemakalne. Najlepiej ubiór na cebulkę, bo w ciągu tych dwóch i pół godzin może się ta pogoda zmienić kilka razy. Zawsze przypominam o repelentach, jeśli ktoś uważa, żeby się zabezpieczyć przed kleszczami, komarami, bądź tam innymi rzeczami. Kwestie takie techniczne jeszcze zawsze proszę, żeby wziąć coś do pisania. No i coś, na czym można usiąść. Mata, kocyk, jakaś podkładka, cokolwiek, żeby można było chwilę w tym lesie cuknąć.
4: No właśnie, bo powiedziała pani wcześniej o takim kręgu. Jak to wygląda? W trakcie spaceru to pani gdzieś wyczuwa, że to jest teraz ten moment, w którym łączycie się w kręgu?
5: To jest tak, że daje czas na określoną aktywność. No, przypuśćmy, przywołajmy tą mapę spaceru. I załóżmy, mam to w swojej rozpisce na 15 minut. Rzucam hasło uczestnikom. Uczestnicy zanurzają się w tej aktywności i później wcześniej umówionym dźwiękiem zwołuje wszystkich do siebie. Tutaj też kwestie bezpieczeństwa, wrócę jeszcze, zawsze poruszam takie, żebyśmy gdzieś tam się mniej więcej w zasięgu wzroku mieli, bo ludzie potrafią się ten raz zapuścić i nie zawsze słyszą to moje przywołanie, że już hola, hola, wracamy. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś mi się zgubił, ale wolę wyprzedzać fakty. I wtedy właśnie spotykamy się w tym kręgu, jak już po tym dźwięku przywołania, to ja wtedy mam taki tak zwany mówiący patyk, kto ma patyk, kto ma głos i dzielimy się naszym doświadczeniem. Właśnie tak to wygląda technicznie. A jeżeli ktoś nie chce, to po prostu przekazuje dalej i nie mówi nic, nie mówi, nie pokazuje. To pełna dobrowola.
6: Niech mi pani powie, czy jest jakieś ograniczenie ilości osób podczas jednego spaceru?
5: Tak, tak, zdecydowanie, bo tutaj ja taki maks, jakie mam, to jest 20 osób. Nie chciałabym i bałabym się wziąć więcej osób, ponieważ nie chciałabym burzyć komfortu, jaki mogę i chcę zapewnić uczestnikom, ponieważ więcej ludzi, większy chaos, większe jakieś tam szmery, większe prawdopodobieństwo zapewnienia większego terenu do tego spaceru. Nie chciałabym tutaj przez liczbę uczestników zmniejszać ich korzyści. Dlatego dbam o to, takie grupy 10-osobowe to są najbardziej optymalne dla mnie jako jednej osoby, natomiast 20 osób to jest taki, przynajmniej w moim odczuciu i tak jak ja to organizuję, to 20 osób jest na jeden rzut w sam raz.
6: Jaką jedną prostą rzecz może zrobić słuchacz, aby poczuć korzyść z lasu, jeżeli ma tylko 15 minut?
5: Albo aż,
6: okej. Okay.
5: Ja tutaj proponowałabym, jeśli ktoś lubi, to zamknąć oczy i pierwszą rzeczą, jaką można zrobić, to oddech. Po prostu usiąść, dać sobie chwilę, znaleźć miejsce i pozwolić sobie pooddychać. To jest taka moja pierwsza rada, żeby odpuścić głowę, odpuścić myśli, co jest bardzo trudne. Ja osobiście mam ogromny z tym problem. Zanim wejdę w te pierwsze takie, że tak powiem, nawet pół godziny, to żeby się odłączyć, żeby przestać gadać, to jest naprawdę trudne. W dzisiejszych czasach po prostu dla zabieganych ludzi jest to bardzo trudne.
3: SK Szczecinek.

Radio SK. Radio SK. Radio SK.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami tylko w ubiegłym roku. Ich majątek podwoił się i jest szacowany teraz na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: David Beckham raczej nie ma pretensji do żony, że za dużo na ubrania wydaje, bo i tak ich stać. Mam jeszcze jednego dobrego newsa, słuchajcie. Jeszcze cały weekend przed nami, do dnia na P jeszcze pełne 2 dni. Także słuchajcie, zapraszam do wspólnego odpoczynku z hitami na czasie. Ja wiem, że w planach sporo sobotnich obowiązków, ale to się później za to zabierzemy. Teraz was na kawkę z hitami na czasie zapraszam. I za chwilę wam powiem, jak to jest możliwe, że największy stadion w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy gardeł, śpiewało o gorącej 20 Radia SK. Takie rzeczy tylko z nami. A już teraz Swedish House Mafia, 2 po 9 prawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Lily Wood, The Prick i Robin Schulz w Radiu SK. Gramy hit na czasie. Wczoraj, co to była za imprezka? Cały Stadion Narodowy rapował o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na Stadionie Narodowym. Ten raper zagrał wszystkie swoje największe hiciory i zaprosił wielu gości. Był White, była Roxy Węgiel, Skolim, nawet sama królowa Maryla Rodowicz na scenie się pojawiła. Mata wykonał też na żywo hit Kiss Cam, w którym, przypomnę, nawija o gorącej 20 Radia SK. Brzmiało to tak. Cały stadion nie mógł się oprzeć gorącej 20 Radia SK. W czasie tego kawałka Kiss Cam był Kiss Cam, czyli kamera, która najeżdżała na publiczność i ludzie mogli się wtedy pocałować. I uwaga, tak dla żartów, w pewnym momencie kamera najechała na Okiego i Kłebo na Fide i panowie się też pocałowali, jakby co mają partnerki. To wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Jeżeli przegapiliście koncert Maty na Narodowym, odpalajcie Instagrama Radia SK. Tam mamy wszystko nagrane. Dzisiaj drugi koncert Maty, SK też tam będzie. Będą relacje na naszej antenie i oczywiście na Instagramie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.

0: cały czas Eska gra hity na czasie. Oskar Zyms i jego trąby na dobudzenie w sobotni poranek. Ale słuchajcie, nie ma lenistwa. Dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień. Kluczowy dzień dla przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Lewy idzie na dywanik, krótko mówiąc, słuchajcie. Dzisiaj będzie miał rozmowę z trenerem i od tej rozmowy ma zależeć, czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie. Bo jest bliski odejścia. Kuszą go Saudyjczycy. Oferują wielkie pieniądze, ale Lewandowski cały czas daje szansę Barcelonie, żeby go u siebie zatrzymała. No słuchajcie, jest pewien magiczny sposób, prawda, żeby szef zatrzymał pracownika w swojej firmie. I to jest taki sposób, o którym szefowie czasami zapominają, a myślę, że warto przypominać, że coś takiego istnieje.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
3: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
2: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
6: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
7: Poleca Radio.
6: Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
7: Poleca.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Jazzy. To Eska tak fajnie sobotnio gra, to są hity na czasie. A teraz sobie wyobraźcie, że jesteście jeszcze małymi dziećmi. Chodzicie do szkoły, prawda? Jest sobota na chwilę przed 10:00, jeszcze tam leżycie na łóżku, aż tu nagle otwierają się drzwi do pokoju, tam staje tata i mówi:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Kiedyś pracę zlecali rodzice, teraz druga połówka, albo to my dzieciom zlecamy robotę do zrobienia. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jaka praca sobotnia do wykonania, jaki bałagan do posprzątania, tak jak na Via BDS.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jako robota do zrobienia, nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, za chwilę najnowsze newsy.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
12: I po reklamie.
13: Szczecinek na czasie.
14: Natalia Błochowska szykuje się kolejny wieczór z solidną dawką śmiechu, bo 21 maja do Szczecinka wraca Grzegorz Dolniak ze swoim nowym programem Mogło Być Gorzej. Będzie o codziennych absurdach, życiowych sytuacjach i rzeczach, które potrafią kompletnie wymknąć się spod kontroli. Wszystko oczywiście w charakterystycznym stylu Dolniaka, z energią, dystansem i trafnymi obserwacjami. To jest propozycja dla tych, którzy lubią stand-up i chcą po prostu dobrze się pośmiać. Start o godzinie 19 w szczecineckim Kinie Wolność.
15: Już prawie 10:00, Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
16: Będzie bezpieczniej?
17: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
15: Mówił jeden z kierowców, a to pierwszy fotoradar na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
18: Sobota punktualnie 10:00 i co?
19: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
18: I co, dajecie znać, jaka sobotnia praca do zrobienia? No i Mati mówi, że są maile do wysłania i klienci do obsłużenia do 13:00 w pracy. SK pracuje razem z wami, gramy wam hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się i czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Ten numer zawsze humor poprawia. Peja Islam za tak, z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A wy się chwalicie, jaka sobotnia praca dzisiaj do zrobienia. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. I nagrała się nasza wierna słuchaczka Paulina, która od majówki co tydzień nas informuje, że ona albo się opala, albo sobie tam leży, a mąż pracuje na podwórku i stawia wiatę. I dzisiaj dostaliśmy aktualizację.
1: Pamiętacie mnie z majówki, co ja leżałam, a mąż pracował? Dzisiaj powtórka z rozrywki. Deszcz pada, a oni stawiają wiatę. Były płytki położone w majówkę, a teraz ciąg dalszy.
0: Słuchajcie, ja już wiem, czemu mąż Pauliny co tydzień pracuje na podwórku, żeby tę wiatę postawić. On sobie szykuje po prostu miejsce, w którym będzie mógł się schować przed sobotnim sprzątaniem. Czasami warto się poświęcić. Jaka sobotnia praca do zrobienia? Czekam na głosówki na Messengerze Eski, za chwilę Kungs.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie! To Kaufland Card Extra!
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Calvin Harris i Disciples w Radiu SK, a Weronika pisze w SMS-ie: w mieszkaniu Saigon, a ja dopiero śniadanie próbuję sobie zrobić. Od tego jest sobota, żeby był Saigon, a SK jest od tego, żeby grać nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas zawsze świeżo, zawsze dobrze, zawsze odkrywamy dla was nowe hity. I uwaga, narodził się nowy boys band, następcy zespołu One Direction, brytyjska grupa 10th December. Stworzył ją znany brytyjski łowca talentów Simon Cowell, który w ramach serialu na jednej z platform streamingowych szukał młodych talentów, żeby zrobić grupę chłopaków śpiewających. Zrobił casting, no i stworzył niezłą ekipę, która robi hity. 10th December, nowość od tej ekipy już teraz w Radiu SK. O nich będzie jeszcze głośno, a wy tę grupę będziecie znali z Radia SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. Infinity, już teraz w SC.

0: Co mówisz, Akira, gdy stanie bosą stopą na dywanie pokoju dziecięcego? No właśnie.
1: Lego.
0: To jest Teska, to są sobotnie hity na czasie, a wydajecie znać, jaka sobotnia robota do zrobienia, tak jak Badałes nawija w swoim kawałku. Daniel nagrał głosówkę.
2: To pierwsza robota, to 7 godzin w pracy, odsiedzimy i od 14 na trening do zawodów wędkarskich, które będą jutro.
0: Zaraz, czekaj. Do 14 w pracy, potem na trening, jutro zawody, czyli cały weekend poza domem. Daniel chyba jeszcze nie rozmawiał z żoną. Radio
3: SK. Reklama.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.

0: Great Brands.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Kurka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
7: I po reklamie.

Pausa w Radiu SK. To wy sobie tak odpoczywajcie, o właśnie tak, z hitami na czasie, a ja przyniosę szokującą informację, słuchajcie. To mnie przed chwilą bardzo zaskoczyło i to jest ważna informacja, zwłaszcza dla kobiet, które albo przyjęły, albo planują przyjąć pierścionek zaręczynowy. Wy wiecie, że się trzeba z tego rozliczyć? Normalnie ze skarbówką z takiego pierścionka trzeba się rozliczyć i zapłacić podatek. Właśnie czytam, że pierścionek zaręczynowy jest traktowany jak darowizna, a za darowiznę się płaci. Więc jeżeli facet was poprosi o rękę, to musicie powiedzieć: dobra, spoko, ale najpierw mi musisz powiedzieć, ile ten pierścionek kosztował, bo jeśli przekracza 5733 zł, to normalnie jest 12% podatku. Słuchajcie, jeszcze się okaże, że za chwilę pierścionki trzeba w KSeF wpisywać. Ja tak myślę, że dla obu stron bezpieczniej i korzystniej będzie, jak my po prostu z tych pierścionków zrezygnujemy.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: I po reklamie.
17: Już prawie 11, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. Chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u. A w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
18: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
17: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
19: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
17: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 1971 zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
2: A na dobre imprezy muszą być hity na czasie. To zapewnia Radio SK. Wiem, że teraz niektórzy SK łapią w pracy, może w drodze na zakupy, albo gdzieś tam słyszycie SK przechodząc przez sklep. Dla wszystkich dobre imprezkowe hity na czasie. I teraz taki numer, którego w ostatnich tygodniach słucha naprawdę cały świat. Punktualnie 11. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nawet Szczęsny z Lewandowskim, jak świętowali Mistrzostwo Hiszpanii, to słuchali właśnie tego hitu. Nicki Minaj i Justin Bieber. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I nawet przy sobotnich obowiązkach można odpocząć, można się zrelaksować. Tak wam gra Radio SK, to sobotnie hity na czasie. Illinium i Ellie Goulding. A wy chwalicie się na Messengerze Radia SK. Jakie sobotnie zadania na dzisiaj macie w planach? Kasia dzisiaj kulinarnie.
1: A ja na dzisiejszą sobotę planuję pieczenie z dzieciakami drożdżówek truskawkami i kruszonką.
0: To ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Dzieci po 5 minutach się znudzą, a mąż tylko słucha, aż usłyszy pikanie piekarnika. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Pop daje energetycznego kopa i potrafi zagłuszyć nawet tego sąsiada, który od rana wierci wiertarą. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a w Polsce już niedługo będzie jak w Dubaju. Oni tam mają sztuczną wyspę i my też będziemy mieli taką wyspę, słuchajcie. Na Zalewie Wiślanym powstaje Wyspa Estyjska. Tylko że nie będzie tam turystów, to będzie sztuczna wyspa dla ptaków. W 100% dla ptaków, nikt tam nie będzie przyjeżdżał. Będą ptaki, będzie czysta natura, słuchajcie. I bardzo dobrze, w końcu ptaki będą miały wolność, bo nikt im nie będzie mówił, gdzie się mają załatwiać, bo samochód pod drzewem zaparkował.
1: Promocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Mąka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: I po reklamie.

0: Tak wam gra Radio SK na 5 minut przed południem. Thomas Gray, gramy hity na czasie idealne na weekend, a jeszcze więcej takich dobrych imprezkowych numerów macie u nas w każdy piątek po godzinie 20. Wczoraj wieczorem Adam słuchał Eski i chyba mu się podobało.
1: Podziękowania dla Radia Eski za powrót audycji SK Live Remix. Wczoraj kapitalnie się przy tym jeździło.
0: Z Eską kapitalnie się zaczyna weekend. SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20. Zero gadania, same najlepsze hity na czasie, najlepiej zmiksowane. Tak jest przez pierwsze dwie godziny, a od 22 naszą anteną rządzą najlepsi producenci świata. Armin van Buuren, jego Estate of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu, wielu innych. Odpalajcie SK i zaczynajcie z nami weekend w każdy piątek po godzinie 20. A jeśli wczoraj przegapiliście, to już teraz możecie tych wszystkich miksów posłuchać w naszej eskowej aplikacji na smartfony.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99. Masz Allegro Smart?

0: Great Brands.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin drugi tani.

0: Polsce.
1: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
3: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Szczecinek na czasie.
10: Natalia Błochowska, zajrzyjmy teraz na chwilę do szczecińskiego kina Wolność, bo właśnie tam szykuje się niezła gratka dla wszystkich fanów med opery. 30 maja widzimy się na zakończeniu sezonu i tam zobaczymy wtedy na ekranie ostatni sen Fridy i Diego, inspirowaną historią Fridy Kahlo i Diego Rivery. Pełna emocji opowieść o miłości, sztuce i relacji jednej z najbardziej znanych artystycznych par świata. Spektakl połączy muzykę, taniec i wyjątkową wizualną oprawę inspirowaną twórczością meksykańskich artystów. Start o 19.
11: Minęła 12, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
12: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie, we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
11: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. To za usiłowanie zabójstwa. Jakub K. w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Nowy aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega, a za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron oraz The Crown.
13: Wiemy, co się dzieje i wracamy do grania. I zaczynamy razem sobotnie popołudnie, już 2:00. Nie wiem jak wy, ale ja już po śniadaniu trochę zgłodniałem. Myślę, że to jest dobry moment na jakąś przerwę, na przekąskę. Dokładam do tego hity na czasie. Będzie ten wasz ulubiony, numer 1 gorącej 20, hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Zawsze dobrze buja, zawsze na czasie. Denzel w Radiu SK, 18 po godzinie 12. Dzisiaj wielki dzień dla polskiej siatkówki. Warto się tym chwalić, słuchajcie, bo my jesteśmy naprawdę światową potęgą. Już dzisiaj dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, no czyli najbardziej prestiżowych siatkarskich rozgrywek. Najpierw o godzinie 17 PGE Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią, a potem Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Zirat Bankasi Ankara. I co ciekawe, słuchajcie, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, więc nieważne, co się tam wydarzy na boisku, i tak Polacy będą mieli medal. No my po prostu rządzimy siatkówką. Robert Lewandowski już prawdopodobnie żałuje, że nie został siatkarzem.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: A za dwa tygodnie to możecie być tak wyluzowani co najmniej jak Miles Smith, jak wylecicie z Radiem SK w podróż w nieznane. Odlot ściśle tajny trwa, kompletujemy naszą ekipę, sporo miejsc w samolocie jeszcze zostało. Zabieramy was na weekend za granicę. A miejsce, gdzie lecimy, jest tajemnicą, słuchajcie. Wiecie, kiedy lecicie? W ostatni weekend maja. Wiecie, że leci z wami eskowa poranna ekipa, ale nie wiecie dokąd. To jest jedna wielka niespodzianka, choć są podpowiedzi. Podpowiedzi. Posłuchajcie naszego pilota.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: Ja nie mam pojęcia, co to za miasto, ale jeżeli wam coś chodzi po głowie, no to jest znak, żeby się zgłosić. Wiadomo, że w tym miejscu będzie ciepło i przydadzą się stroje kąpielowe. Jeśli chcecie odlecieć z Radiem SK w nieznane, zgłaszajcie się za darmo, tylko przez aplikację Radia SK na smartfony. Po prostu musicie udowodnić, że potraficie odlecieć. I w poniedziałek wracamy do kompletowania ekipy. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: słońce, 30 stopni na termometrach, plaża i Kuba w głośnikach. Kuba, Łukasz i jeszcze Mati jest.
1: Tak jest.
0: Ten mruczący to on, Mati Fuczyło w studiu się pojawił.
2: Dzień dobry.
0: Tak, to są właśnie weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Mati, mam dla ciebie niespodziankę.
1: Boję się.
0: Coś specjalnego na powitanie.
1: Boję się.
0: Uwaga.
1: Jeszcze bardziej.
0: Od samego BDS-a mam dla ciebie. Uwaga, uwaga.
1: Dawaj.
0: Pozdro Mati Fuczyło, ja też do tego dołączam.
1: No to w takim razie ja pozdrawiam ciebie, Łukasz Zduńczyk, i zapraszam na to, aby spędzić popołudnie z Eską i ze mną.
0: Mati lubi Włochy i będzie włosko. Tak. I Italo Disco będzie.
1: Perfetto, perfetto, Quindi Cinvi, to zapraszam.
0: Za chwilę też najnowsze newsy.
3: Pozdro Mati Fuczyło!
0: Nie ten przycisk.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
6: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
7: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
6: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
5: Pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch został wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
8: O pogodowych ostrzeżeniach było przed chwilą w newsach, więc ja postaram się o trochę słońca. A nawet dużo słońca. A co, na przykład takiego włoskiego? Italowisko The Colors, tak zaczynamy, a ja nazywam się Mati Fuczyło. 2:13. Cześć! To teraz będzie już gorąco. Uwaga!

0: To Britney Spears. 17 minut po godzinie 13 to Britney Spears i Oops, I Did It Again, a ja mam bardzo ważną wiadomość. Ostrzeżenie dla fanów piłki nożnej, upewnijcie się, że macie obok siebie chusteczki, bo uwaga, Robert Lewandowski przed chwilką wrzucił na swój Instagram filmik, w którym informuje, że odchodzi z FC Barcelony. Puszczę go wam w całości, żebyście posłuchali. After 4 years, full of challenges. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką darzą mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te 4 piękne lata. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy na przeżycie najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce.
1: Visca el Barça, visca Catalunya.
0: Wow! Lewy, myślę, że każdy kibic się teraz ze mną zgodzi. Niezależnie od tego, co teraz, dokąd teraz, to tak po prostu dziękujemy. Radio
2: SK. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szybę marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Dolerua, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: I po reklamie.

0: To Imagine Dragons i Dinons w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. Przed chwilką, jak mogliście już usłyszeć w Radiu SK, Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. I muszę wam powiedzieć, że miałem ciarki, czytając te informacje. No wiecie, on w Barce spędził 4 lata, ale to ile już osiągnął w piłce nożnej ogólnie, jest nieprawdopodobne. Lewy jeszcze co prawda nie powiedział, co teraz. Nie wiemy, czy wybrał klub, do którego wybierze się po tym sezonie, ale wiem za to, że w te 4 lata w Barce zdobył tak. 3 Mistrzostwa Hiszpanii, 3 Superpuchary Hiszpanii, 1 Puchar Króla, strzelił 119 bramek, no i nie wiem, czy mam jeszcze tak wymieniać, a mógłbym. W każdym razie, gdziekolwiek Lewy się teraz wybierze, to obrońcy przeciwnych klubów już wypisują L4. I ja ich rozumiem.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
2: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Bołczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
7: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo

0: to Somber i jego Potential. I tak brzmi SK 5 minut przed 14, a jak brzmiała SK ostatniej nocy? Bardzo klubowo wróciła nasza kultowa edycja SK Live Remix. Gramy tam sety najlepszych DJ-ów świata, to m.in. Armin van Buuren czy Steve Aoki. I tak do trzeciej nad ranem, bez żadnego gadania. Jeżeli to jest dla Was za mało, ta trzecia w nocy, to w darmowej aplikacji Radia SK znajdziecie też specjalne radio SK Live Remix. Tam można wybrać sobie właśnie tę opcję i słuchać klubowej muzy 24/7. I konkursy w tej aplikacji też są i znajdziecie je tylko tam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
2: Masz Allegro Smart?

0: Lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: I po reklamie.
7: Szczecinek na czasie.
8: Natalia Błachowska, Plac Wolności ponownie zamieni się w koszykarskie boisko. 23 maja w Szczecinku odbędzie się 22 już ogólnopolski festiwal koszykówki ulicznej 3x3, organizowany przez Emet Basket Szczecinek. To wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią sportowe emocje i streetballowy klimat. Rywalizacja odbędzie się w kategoriach Open oraz w kategorii dla chłopców z rocznika 2013 i młodszych. Na uczestników czekają mecze, dobra atmosfera i zdrowa rywalizacja. Zapisy wciąż trwają, możecie zrobić to do środy.
9: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Już wszystko jasne, Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. A Robert Lewandowski piłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Statystyki Lewego są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
10: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia, schodząc ze szczytu Giewontu, trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
9: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
11: Ja wiem, że pogoda nie wszędzie jest dziś piękna, po ogłoszeniu Lewego jeszcze jakoś tak mokro na policzku mogło się zrobić, ale jestem tu od tego, żeby zrobiło się trochę milej. 4 miejsce wczorajszej gorącej 20 na start, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Dwie minuty po 14, Mati Fuczyło, cześć! DB.

0: to Teddy Swims i Mr. Know-It-All. 17 minut po 14 w sobotę w SC. Słuchajcie, niedługo pozbędziemy się dowodów rejestracyjnych. W pewnym sensie. No chodzi o to, że już niedługo dowody rejestracyjne mają zostać wycofane, a konkretniej te w fizycznej formie. No czyli już od dłuższego czasu, co prawda dowodu rejestracyjnego mieć przy sobie nie trzeba w aucie, ale rejestrując samochód cały czas taki dokument dostajemy. I to ma się zmienić, no bo jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to zamiast tego dowód rejestracyjny będzie już tylko taki cyfrowy i policjanci wszystkie informacje znajdą w systemie. No i myślę, że to może być dobra wiadomość dla tych, którzy ostatni raz dowód rejestracyjny widzieli tak jak ja przy rejestrowaniu samochodu, a potem gdzieś zniknął. Ale gdzieś jest.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Coldplay i We Pray, tak nazywa się ten hit. We Pray to już prawie jak Pray i Alicja Szemplińska. Ale teraz będzie o czymś innym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jasne, że tak jest, a skoro tak jest, to jak zawsze gramy wam najświeższe kawałki od waszych ulubionych artystów i teraz będzie coś naprawdę wyczekiwanego. Od ponad 10 lat, bo właśnie 10 lat temu zaczęły się prace nad tym kawałkiem. Powiem tak, Martin Garrix z jednej strony, z drugiej strony Ed Sheeran i kawałek, który nazywa się Repeat It. I myślę, że warto go posłuchać, bo faktycznie panowie zaczęli pracować nad nim 10 lat temu, teraz ostatnio wrócili do studia, aby dokończyć ten kawałek i wyszło z tego coś pięknego. Co ważne, Martin Garrix przedwczoraj miał 30 urodziny. No i ten kawałek ukazał się właśnie jako taki urodzinowy prezent od niego dla słuchaczy. I dla was też, więc posłuchajmy razem. Radio SK. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Alejandro, to Lady Gaga w Radiu SK. A i ta pani właśnie wypuściła taką filmową wersję jej ostatniej muzycznej przygody, czyli ostatniej trasy koncertowej Mayhem. Jako Radio SK byliśmy tam w ramach tej trasy koncertowej. Nawet ja tam byłem, razem z naszymi słuchaczami, którzy zgarnęli od nas bilety i wyjazd do Berlina na koncert. Ale właśnie teraz, gdzieś w Amsterdamie, jest Kama i nasze słuchaczki, które także wygrały bilety. Zresztą możecie to wszystko podglądać w naszych socialach, na Instagramie chociażby. No i właśnie, dziewczyny zameldują się dziś na koncercie Harego Stylesa. Zazdroszczę bardzo, ale wy zazdrościć nie musicie. Na sk.pl mamy zgłoszenia do takich koncertów, do takich konkursów, a jest ich sporo. A kto dzisiaj nie na Harrym Stylesie w Amsterdamie, ten wpada na nasz Instagram i ogląda.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
9: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
10: Ale tak po kosztach.
11: Masz to w Brico.
12: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: Talk to You to Another E54 Ultra. Wyscy, 5 minut do godziny 15. A więc to Wyscy, a z Eską możecie już niedługo odlecieć. Przed nami odlot, ściśle tajny. Kompletujemy cały czas ekipę, która razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem poleci gdzieś. Wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd i tego dowiecie się już na lotnisku. Tak było na przykład wczoraj.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. W takim razie zróbmy to. Michał! Zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: No właśnie, to kto chce też przeżyć takie emocje jak na paralotni? Szczegóły i zgłoszenia znajdziecie w darmowej aplikacji Radia SK. Radio SK. Więc warto ją pobrać.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Kilkadziesiąt tysięcy gardeł na największym stadionie w Polsce rapowało o gorącej 20. Radia Eska. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Wczoraj raper zagrał największe hity w swojej dotychczasowej karierze. To m.in. 100 dni do matury, Pato Inteligencja, Schodki, Papuga czy Lorette de Mar. Nie zabrakło też Kiskam, w którym Mata nawija o Esce. Tak było, miałem okazję słyszeć to na żywo, ale słuchajcie, na koncercie Maty pojawiło się wielu gości, z którymi wykonał wspólne kawałki, to m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, Skolim czy Żabson. Na scenę wszedł też White 2115, który oficjalnie rozpoczął sezon wakacyjny, bo zagrał hity Kalifornia. Nagrania z wczorajszego koncertu znajdziecie na eskowym Instagramie, a dzisiaj Mata zagra na PGE Narodowym po raz drugi, ale tym razem z innym repertuarem. To będzie finał trasy koncertowej Mata 2040. Na tym koncercie raper zagra nowe kawałki z wydanego właśnie albumu. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Jak zrobić sobie dobrą sobotę? Ja pomogę muzycznie, a wy możecie pomóc radami. Co sprawia, że sobota jest dobra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja mam nagrody. No to co sprawia, że sobota jest spoko? A ja gram. Tate McRae, Just Keep Watching, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15, ale teraz przeniesiemy się gdzieś. Gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia SK wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jesteśmy, to aha, mam zagadkę muzyczną.
0: Dawaj.
1: Gdzie wylądowałyśmy? Po trzech nutkach, mianowicie tararararara.
0: Mm-hmm.
1: Watermelon Sugar, hi! Więc mówimy wam hi z Amsterdamu oczywiście, bo jesteśmy gotowe już na koncert Harry'ego Stylesa. Znaczy gotowe jak gotowe, jak podróż minęła?
2: Dobrze, spokojnie. Spokojnie, tak.
1: One jeszcze nie wiedzą, co je dzisiaj czeka.
2: U nas bardzo dobrze.
3: Tak, no, dokładnie.
1: No to dobrze na pewno będzie, spokojnie na pewno nie będzie, więc oglądajcie nas dalej i sprawdzajcie tak naprawdę, co się u nas dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych social mediach. No i to tyle. Dziękuję bardzo.
0: No to ja też dziękuję, Kama, w takim razie. Ja oczywiście będę wszystko sprawdzał, to co wrzucacie na Instagram Radia SK. Zresztą dziewczyny już widać na lotnisku, chociażby można lajkować. Ja idę lajkować w takim razie i oglądam i czekam na storki z samego koncertu. Jeżeli wy też chcecie się wybrać na któryś z koncertów, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, bo mamy takich koncertów i takich konkursów sporo. Radio SK. A u nas zaraz hit, który powrócił. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: I po reklamie.

0: To Oskar Cenci, no co ty wesce, 21 minut do 16, a ja sprawdzam dziś, co sprawia, że sobota jest dobra. Fani piłki nożnej to pewnie jeszcze ocierają łzy po informacji o tym, że Lewy ogłosił odejście z Barcy po tym sezonie. No więc ja próbuję ocierać te łezki razem z wami i ze sobą w sumie też, bo mi też pociekła. Dzisiaj pytam o to, co sprawia, że sobota u was jest dobra, i Łukasz napisał na eskowym Messengerze tak. Sobota jest spoko, bo z żoną robimy wspólny obiadek. Dzisiaj wjeżdża kurczaczek po chińsku w chrupiącej panierce z warstwami i ryżem curry. I wiecie co, Łukasz wymienił jeszcze kilka rzeczy, ale jako że ja jestem teraz głodny i pewnie nie tylko ja, to oszczędzę to nam wszystkim. Ale Łukasz, ty ewidentnie masz dobrą sobotę i do tego smaczną. To dobrej i smacznej soboty wszystkim w takim razie.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szczecinek. Salon meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.

0: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
5: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
10: I po reklamie.
11: I'm just a singer who already blew his shot. I get along with old timers 'cause my name's a reminder.

0: Wczoraj ten hit wylądował na 15 miejscu gorącej 20. I to jako nowość. Bo to pierwszy raz, gdy Jazzy Can't Deny It znalazło się w notowaniu. W każdy piątek o 18 gramy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl, a na pierwszym wczoraj nowy hymn męskiego grania. I ten właśnie kawałek zagram wam za chwilę, bo wszystkie hity zaczynają się w esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: I po reklamie.
16: Szczecinek na czasie.
17: Natalia Łachowska, silniki odpalone, czas rozpocząć sezon na dobre. Już za tydzień Drawsko-Pomorskie ponownie zamieni się w motocyklową stolicę Polski za sprawą 6. edycji SK Rider Show. Na Zielonym Placu przy ulicach Prusa i Toruńskiej spotkają się miłośnicy jednośladów z całego regionu. W programie m.in. zlot motocykli, konkursy, food trucki, strefa chilloutu, radia SK i muzyka serwowana przez DJ-a Protolo. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci, no i oczywiście dobrej atmosfery dla całych rodzin.
18: Muzyką się żyje.
19: Już dzisiaj wieczorem wielki finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18. W ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji na działania Izraela w Strefie Gazy. A wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50 na 50, czyli połowa pochodzi od jurorów ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Początek rywalizacji dziś o godzinie 21. Więcej o finale piszemy na sk.pl. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają pojawić się koncerty gwiazd, to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nie wiem, jak u was dzisiaj z pogodą. Mnie obudził dźwięk deszczu i sprawił, że budzić się to akurat trochę mi się odechciało. No bo jakoś tak od razu sennie się robi, prawda? Ale niezależnie od tego, czy wy dzisiaj śpiący, czy w biegu, czy dwa w jednym, to gram wszystkim. Avicii, Waiting for Love. Już prawie 2 minuty po 16:00. Ja to Mati Fuczyłam. Cześć!

0: jak ona pięknie śpiewa. To Adele, Rolling in the Deep, w SC 18 minut po 16. Słuchajcie, nasza eskowa ekipa jest dzisiaj w Amsterdamie na koncercie Harry'ego Stylesa. Oglądajcie relacje na Instagramie, bo to w ramach konkursu, który się odbył. No i właśnie u nas można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu na koncert. Ale dzisiaj piękne rzeczy szykują się także w Wiedniu. Tam finał Eurowizji, a w finale Alicja Szemplińska. Nasza reprezentantka zaśpiewa swój utwór Pray. Wiadomo, że jest 18 w kolejce. A w całym finale weźmie udział 25 krajów. Nie wiem jak wy, ja czekam, ale przy okazji tego finału w internecie pojawiły się też artykuły. Ile artyści zarabiają za udział w finale Eurowizji? Ja mam odpowiedź. Wynagrodzenie za taki występ to 0 zł. Ale nagrodą samą w sobie jest występ, a za nagrodę pierwsze miejsce trzymamy dzisiaj kciuki.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Płacisz Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: A cappuccino też za 7?
8: Też.
12: A flat white?
8: Też.
12: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: I po reklamie. SK.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, czyli letni smutek. Ale u nas tego lata to trochę tak jeszcze nie widać, prawda? Jako że mnie też tęskno jest już za słońcem i ciepełkiem, to postanowiłem sprawdzić, jak zapowiadają się kolejne dni w Polsce i jak... A ten weekend no już lepszy niestety nie będzie. Tam, gdzie był deszcz, też jutro może się pojawić. Ale co potem? Co potem? To jest najważniejsze pytanie. No, podobno w przyszłym tygodniu w sporej części Polski będzie cieplej i więcej słońca. No i nie można było tak od razu? Radio SK. Za chwilę Alessa i Ned Smith, I Like It.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
10: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Bałczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
15: I po reklamie.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. Bauzaj Magnetic. 7 minut do 17. Ja zadałem wam dziś pytanie, co sprawia, że sobota jest dobra i czy u was dziś taka jest. Przemek napisał, że on nadrobił dzisiaj sporo, jeżeli chodzi o remont w jego mieszkaniu. No i no tak, tak, tak. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to dzień wolny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: SK zabiera słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa już dzisiaj. Były wokalista zespołu One Direction zagra w Amsterdamie. Na miejscu będą nasi słuchacze, którzy zgarnęli bez zaproszenia na ten koncert. Harry jest teraz w światowej trasie koncertowej. Zagra w sumie ponad 50 koncertów. Najwięcej w Nowym Jorku, bo aż, uwaga, 30. Do Polski niestety nie wpadnie, dlatego SK zabrała słuchaczy do stolicy Holandii. Będziemy wam pokazywać, co dzieje się na tym koncercie, więc obserwujcie Radio SK na Instagramie. A jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem SK. Dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przyjmują najlepsi producenci i DJ-e świata. To m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin van Buuren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show State of Trends. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca. W Radiu SK będziemy mieli dla was zaproszenia. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali wspólny singiel Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. No i właśnie, sobota się zaczyna. Kto kiedy zagra, to już wiemy, to znaczy zaczyna. Rozkręca! 17 dokładnie teraz minęła, a my lecimy z kolejnymi hitami. Tame Impala, Jenny, Dracula, będzie też Ed Sheeran, ten wspomniany Shape of You. To nieźle zacząłem sobotę o 17. Mati Fuczyło, cześć! The

0: Taylor Swift.
1: I Elizabeth Taylor Fest. 16 minut już po 17. Sportowy świat i nie tylko taki świat żyje dzisiaj tym, że Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony, a więc przed nim nowa przygoda. Po 4 latach w stolicy Katalonii czas na coś nowego. Nie wiemy jeszcze, dokąd wybierze się Lewy. Wiemy za to, że w Barce przez te 4 lata osiągnął bardzo dużo i z tej okazji znalazłem takie stare nagranie, które podsumowuje któryś z meczów jeszcze długo, długo przed Barcą i trochę pokazuje, jakim piłkarskim romantykiem jest Lewy.
2: Pogoda była piękna, 23 stopnie, słońce świeciło, raziło trochę w oczy, ale co z tego, jak wszyscy kibice mieli to słońce przed sobą, mogli się opalić, mogli zobaczyć dobre widowisko i na końcu cieszyć się tym zwycięstwem. Czy to nie jest piękne? Dziękuję.
1: No jasne, że to jest piękne, Lewy.
3: Reklama.
4: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Josh Project i Infinity 2008. A to jest SK. 26 minut do 18, a teraz będzie o tym, gdzie warto się wybrać na wakacje, albo, a może trochę inaczej, gdzie znajdziemy dużo zieleni. Chodzi o zestawienie, które przygotował magazyn Time Out. Oni szukali miast na świecie, w których nie ma tak dużo betonozy, czyli miejsc, w których mieszkańcy i turyści mają dobry dostęp do parków, lasów i tak dalej. O to chodziło, aby to znaleźć. I na pierwszym miejscu znalazło się brytyjskie Bath, na drugim amerykańskie Chicago, w którym jest 600 parków, na trzecim kanadyjski Montreal, a polski akcent też jest i całkiem wysoko. Kraków znalazł się na 14 miejscu tej światowej listy. Zresztą Kraków ostatnio znalazł się też w najlepszej dziesiątce miejscowości z najpiękniejszymi starymi miastami na świecie. Czy to oznacza, że teraz turystów będzie tam jeszcze więcej? Radio SK. Być może, ale gratulujemy. Fuka i Vita Bambino, zabiorę cię tam, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Uwaga motocykliści! Podpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK 5 minut przed godziną 18, a mikrofon naprzeciwko mnie przejął Paweł Bogaj.
1: Dobry wieczór, już chyba można powiedzieć, za chwilę 18.
0: Zabrzmiałeś tak, jakbyś teraz bardzo poważnym był dziennikarzem, który zapowie teraz coś bardzo poważnego.
1: Coś poważnego. Będzie o tym, że Robert już skończył karierę, ale to już wszyscy wiedzą.
0: Ajajaj.
1: Ja sprawdzę, jakie ma oferty.
0: O!
1: Tak, bo już są oferty.
0: Tak? I dużo pieniędzy?
1: Powiem później.
0: No, dobrze. No to trzeba zostać w takim razie w imprezce z Pawłem, bo szykują się tutaj piękne rzeczy, a ja widzę playlistę. Widziałem tę playlistę. Ładne rzeczy przygotowałeś, panie Pawle.
1: A co się będę?
0: A co? No to zostańcie w takim razie z Pawłem, żeby to wszystko sprawdzić. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki, do usłyszenia. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
11: I po reklamie.
12: Szczecinek na czasie.
13: Natalia Błachowska, dzień mamy zbliża się coraz większymi krokami, więc jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na prezent, to już wam podpowiadam. 29 maja na Zamku w Świdwinie odbędzie się koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu zespołu Wonky Town. W programie znajdą się największe światowe przeboje muzyki rozrywkowej oraz ballady jazzowe. To jest propozycja dla tych, którzy lubią koncerty na żywo i chcą spędzić ten wieczór w eleganckiej muzycznej atmosferze. No i idealny pomysł na prezent dla naszych ukochanych mam. Start o godzinie 18.
14: Muzyką się żyje.
15: Już dzisiaj wieczorem mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Artystka wystąpi w wielkim finale Eurowizji. Będzie nas reprezentowała z hitem Pray. I jak zdradziła w rozmowie z Eską, ta piosenka bardzo do niej pasuje.
16: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray. Bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
15: Finał Eurowizji startuje o godzinie 21. Alicja pojawi się na scenie jako 18. No a bukmacherzy nie dają jej niestety zbyt dużych szans na wygraną. Faworytem do zwycięstwa w tym roku jest Finlandia. Wysokie notowania ma też Australia, Izrael i Grecja. Polska jest pod koniec stawki, ale historia Eurowizji pokazuje, że notowania nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza, że po półfinale Alicja Szemplińska zbiera bardzo dobre opinie za granicą. No a wszystkie najważniejsze informacje o Eurowizji zbieramy dla was na sk.pl, no i tam was odsyłam. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Get to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami i tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK, a sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia, ale jest też dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się tam bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielkie festiwale muzyczne, to Kordowiada Wolna. Olsztynie. Przed nami już, uwaga, 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. No a ostatniego dnia imprezy, czyli 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz, uwaga, królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz, która wczoraj wystąpiła z Matą na PGE Narodowym. Artystów na Kordowiadzie będzie znacznie więcej, no a wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK, uwaga, też jedzie z wami do Olsztyna w przyszły weekend. Warto nas słuchać, no bo będziemy mieli dla was bardzo dużo zaproszeń na tą właśnie imprezę. Festiwalowe lato właśnie zaczyna się w SC. Imprezka. Dobry wieczór. Już można oficjalnie powiedzieć 18 na zegarach. Zaczynamy więc sobotnie imprezkowanie. Dzisiaj zagram wam kilka nowości, m.in. nowy hymn Mistrzostw Świata. Prosto od Shakiry, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. To jest właśnie sobotnia imprezka.

Save Your Tears w Radiu SK, to oczywiście The Weeknd. Nie mylić z Weekend, no bo The Weeknd się skończył, ale Weekend cały czas trwa, tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mamy sobotnią imprezkę. Ja pozdrawiam też panią, która przed chwilą się nagrała, że wraca z działki z dziećmi i pozdrawia nas z samochodu. My również pozdrawiamy gorąco takich działkowców, którzy dopiero wracają po ciężkim dniu, ciężkiej pracy. Jak chcielibyście coś przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK, ewentualnie 664-402-302, tam też odbieram wasze telefony. Sprawdziłem, kto dzisiaj świętuje, no i brawa, uwaga, uwaga, uwaga dla strażników granicznych. Oczywiście dziękujemy za waszą pracę, moi drodzy, uwielbiamy was. Wszystkiego dobrego, ale uwaga, jest też Dzień Wolnej Kultury. No i tak się zastanawiałem, jak można taki Dzień Wolnej Kultury świętować. No i chyba wiem, po prostu odpalacie jakiś serial i zmniejszacie tempo odtwarzania o połowę. Wtedy Dzień Wolnej Kultury będzie zaliczony na szóstkę. Ewentualnie można też słuchać kulturalnych hitów w Radiu SK.

Na nich zawsze można liczyć. Sugar Base w Radiu SK, 23 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka. No, wszyscy żyją wczorajszym koncertem matynonarodowym. Dzisiaj powtórka oczywiście z rozrywki. Start za 2 godziny. Ja wczoraj miałem okazję pojawić się na tym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, było wspaniale. Bardzo mi się podobało. Było mnóstwo ludzi. Był też fajny moment, kiedy to kamera pokazywała całujących się ludzi. Czyli takie typowe kiss cam, znane z amerykańskich meczów. No i w pewnym momencie operator pokazał siedzących na VIP loży na kanapie Quebona Fide, a także Okiego. Panowie się nie całowali, tak mi się wydaje, ale się przytulili i tak sobie myślę, że dobrze, że nie skończyło się tak jak u Coldplayów. Radio SK. No bo wiecie, później te rozwody, to wszystko takie drogie. Idź pan z tym.

SK Szczecinek.

0: 32 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. To był Gips i jego kawałek Win. A teraz nasza słuchaczka i jej pozdrowienia. Proszę bardzo, tym razem Klaudia z Messengera.
1: Proszę o pozdrowienia dla mojego kochanego męża Piotra oraz córeczki Michalinki, którzy swoją wyczekiwaną wolną sobotę, zamiast jeździć na rowerze czy łowić ryby, spędzili ze mną w ogródku na przygotowania nowego kącika na kwiaty. Bardzo was kocham.
0: O, słodko. Ale moja droga, twój mąż nie wie, na co się pisze. Przecież ten kącik kwiatowy to ktoś będzie musiał podlewać. Radio SK. Ciężkimi konewkami.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Live Release już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
8: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Chcecie wygrywać więcej?
19: Tak!
18: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
19: Ale to kręci!
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga motocykliści! Podpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
3: I po reklamie.
2: Yeah!

0: Eben. 12 minut zostało nam do godziny 19, a ten numer brzmi trochę jak weekendowy wyjazd za granicę. I zrobcie głośniej, ja przypominam, SK organizuje właśnie taki wyjazd. Już 29 maja zabieramy słuchaczy na odlot ściśle tajny. I uwaga, nikt nie zna lokalizacji oprócz naszego kapitana. Ostatnio dorzucił taką podpowiedź, posłuchajcie.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No i tyle, tyle wiemy. Ciekaw jestem, czy ktoś z was już wie, możecie dawać na Messengerze swoje myśli, co tam wam przyszło do głowy. Zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny tylko i wyłącznie przez aplikację Radia SK. Pobierajcie ją na swoje smartfony i dajcie sobie szansę polecieć na odlot ściśle tajny.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

krakowski lore. Proszę zapamiętać, wszystko jedno, wszystko źle, bo to może być hit lata. Proszę zapamiętać moje słowa. Smutne informacje teraz. Robert Lewandowski, tak jak już pewnie wiecie, ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. Podobno doczytałem się, że saudyjski Al Hilal oferuje Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden sezon. Poważnie. Tak sobie myślę, że za takie pieniądze można już tankować bez patrzenia na dystrybutor.

0: Reklama.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Masz Allegro.

0: Lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 złotych płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper ostatniej nocy zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej, a na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny, czyli Marylą Rodowicz. Pojawiły się też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj, przypomnijmy, Mata zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Wykorzystał największe hity w swojej karierze, a na tej imprezie bawili się słuchacze Radia Eska, którzy zgarnęli od nas bilety. Na scenie nie zabrakło gości, to m.in. właśnie Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Skolim czy White 2115. Zaglądajcie na Instagrama Eski, tam mamy naprawdę sporo nagrań z tego wydarzenia. No a dzisiaj wieczorem drugi koncert młodego matczaka na Narodowym. To zakończenie halowej trasy koncertowej. Start już za godzinę. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polki na Eurowizji. Tak występ Alicji Szemplińskiej w półfinale konkursu skomentował Dawid Kwiatkowski. Artysta przyznał w rozmowie z Radiem Eska, że to wykonanie zrobiło na nim naprawdę spore wrażenie.
11: No pięknie, no nie, no po prostu wokalnie zjedliśmy wszystkich, moim zdaniem, w tym półfinale, w sensie my, Alicja zjadła. Piękna choreografia, wspaniały jeden prosty rekwizyt, ale jak dobrze wykorzystany. Super, Boże, naprawdę Polska, wow. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polski. Ja nie mówię, że poprzednie były złe, ale ten wyjątkowo mi się podobał.
10: Początek finału tegorocznej Eurowizji startuje o 21 w Wiedniu. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18, a w zeszłym roku nasz kraj, przypomnijmy, na konkursie reprezentowała Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka. Imprezka.
10: Zaczynamy 19, to jest sobotnia imprezka. Za chwilę, uwaga, klubowa nowość od Jamesa Hype'a, będzie śpiewane o hormonie szczęścia, czyli serotoninie. Jedno jest pewne, w Esce naprawdę będzie fajnie i przyjemnie. Paweł Bogaj, zapraszam. Ale zaczynamy z Aleksem Warrenem.
14: Wow.

0: Czy ja już mówiłem kiedyś publicznie, że ja się kochałem w Stanach? No, a później ona wyszła za mąż.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Estie.
0: Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Estie. Pozdrawiam Stanach, Zuzę. A teraz słuchajcie, fani Ferrari, zróbcie głośniej, bo James Hype wraca z numerem, który już rozgrzewa TikToka i kluby w całej Europie. Tytuł to Serotonin. Jest to nowy, mocny, house'owy kawałek. No i ten refren, który ma zostać w głowie po pierwszym odsłuchaniu i na pewno nie wyjdzie. Spróbujcie sami nowość Jamesa Hype'a i Tita Lau. Gramy to teraz w Esce. A ten pan potrafi w kluby.

0: Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wracają z komunii objedzonych. Teraz tylko leżeć i słuchać hitów z Radia SK. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam gorąco. To oczywiście Britney Spears i Womanizer. To jest hit od Britney z 2008 roku. W wolnym tłumaczeniu to oznacza kobieciarza. No i bardzo dobrze się składa. Takim kobieciarzem na pewno jest Harry Styles. Nasze słuchaczki pojechały razem z Kamą na koncert właśnie Harry'ego do Amsterdamu. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w Amsterdamie na arenie. Możecie to też oglądać na naszym eskowym Instagramie. Zapraszam gorąco, zerkajcie, jak się Kama bawi. A Kama potrafi się bawić tak samo jak Bledka. No, proszę bardzo, już teraz gramy to wesele.

0: Sombr. 31 minut po godzinie 19. Bawimy się, to oczywiście sobotnia imprezka. A jak sobota, to urodziny i ja sobie zerkam, kto dzisiaj z tych znanych osób ma urodziny. I proszę bardzo, były prezydent, czyli Andrzej Duda dzisiaj świętuje.
1: Tak.
0: I ja tylko powiem, że jeśli pamiętacie o waszych znajomych, waszej rodzinie, mama, tata, dziecko, pies, a nawet szef, jeśli ktoś z nich obchodzi urodziny i wy o tym pamiętacie, zgłaszajcie ich już teraz na sk.pl w zakładce SK Budzi w Urodziny, bo uwaga, od poniedziałku rozdajemy wam w prezencie bilety do parku rozrywki. No i tutaj rada, panie prezydencie, jak dzisiaj goście będą pana namawiali na drugą nóżkę, no to proszę pamiętać...
2: Musisz być twardy.
0: I proszę odmawiać.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
3: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
11: I po reklamie.

Ride Alton i Macklemore w Radio SK. Proszę zrobić głośniej. Macklemore kiedyś powiesił w swoim studiu nagraniowym nagą podobiznę Justina Biebera i później stwierdził w wywiadzie, że to jest inwestycja. No i mam właśnie newsa zza oceanu, właśnie o panu Justinie. Justin Bieber od lat jest ulubieńcem paparazzi, oni robią, chodzą, robią zdjęcia. Co róż dostarcza tym fotoreporterom nowych tematów. No i tym razem jest zdjęcie, jak chodził po restauracji, proszę sobie to wyobrazić, z tabletem na głowie. No i fani są zaniepokojeni. Ja słyszałem, że coś takiego się leczy tabletami właśnie.

bardzo przyjemni, bardzo przyjemny duet. Kuba i Kuba, Stygnie lato w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 20. Ja dostałem też informację od Olgi, która stoi teraz po środku niczego, jak napisała: czeka, aż mąż zmieni oponę. Napisała, że czuje się niepotrzebna, a chciała pomóc i pierwszy raz w życiu zmienić oponę. Moja droga, nie czuj się niepotrzebna, zaraz się ściemni. No ktoś musi trzymać latarkę.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
6: I po reklamie.
7: Szczecinek na czasie.
8: Natalia Błachowska, to będzie coś dla wszystkich, którzy kochają psy i dobrą atmosferę. 24 maja na Stadionie Miejskim Lechii w Szczecinku odbędzie się trzecia już wystawa psów nierasowych. To wydarzenie promuje adopcję czworonogów i odpowiedzialną opiekę nad zwierzętami. Na miejscu będzie można poznać psiaki ze szczecineckiego schroniska, zobaczyć pokazy i kibicować uczestnikom konkursów. Nie zabraknie także strefy gastronomicznej, atrakcji dla dzieci, no i miejsca do relaksu. Start o godzinie 13. Warto wpaść całą rodziną.
9: Muzyką się żyje.
10: Mata po raz drugi przejmuje Stadion Narodowy w Warszawie. Za pół godziny startuje drugi koncert tego rapera na największej arenie w Polsce. Wczoraj zagrał swoje największe hity w karierze, a dzisiaj czas na finał trasy koncertowej Mata 2040, no i materiał z nowej, wydanej dzisiaj płyty. Co się działo na wczorajszym koncercie, no to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardę na Narodowym rapuje o gorącej dwudziestce. Poważnie, Mata wspomniał o SC w hicie Kiskam, no a brzmiało to mniej więcej w ten sposób. Na koncercie Maty na PG Narodowym pojawiły się też Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. No a tymczasem stadion w Trójmieście przyjmuje również wielka rapowa gwiazda. Na Ergo Arenie zagra Taco Hemingway, który jest w trasie koncertowej. Zainteresowanie podobno było ogromne. 130 tysięcy wejściówek na trasę wyprzedało się w zaledwie 5 godzin. No a w przyszłym tygodniu Taco Hemingway przeniesie się do Warszawy. W piątek i sobotę zagra na PG Narodowym. Warto słuchać Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety. No a podczas trasy koncertowej Taco promuje wydaną niedawno płytę Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły, na której jest m.in. hit Zakochałem się pod apteką, który znacie z Eski. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie on trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Na pierwszy przystanek to jest Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Głosujcie, no i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 18. Trzy minuty po 20 zaczynamy tą przygodę, cytując klasyka. Dzisiaj moi znajomi z pracy rozmawiali o Love is Blind. No i ja poczułem się staro, no bo ja nie widziałem ani jednego odcinka. Chociaż z tego, co mi żona opowiadała, chyba nie straciłem zbyt wiele. Podobno show. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę, a to jest numer jeden. Ja się staram.

12 minut po godzinie 20 to oczywiście King of My Castle w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, bawimy się. Słuchajcie, ja każdego dnia staram się czegoś nowego nauczyć. Czytam sobie w internecie różne nowe rzeczy, próbuję też to zapamiętywać. Dzisiaj nauczyłem się, że po włosku abbiacco, zapamiętajcie, to jest włoskie słowo opisujące senność i zmęczenie po obfitym posiłku. Ja mam wrażenie, że ja to abbiacco to mam przez całe swoje życie. Radio SK. I to bez jedzenia.

0: 21 minut po godzinie 20. Perfekt Radio oczywiście. My uwielbiamy w Radiu SK wysyłać naszych słuchaczy na koncerty. Wczoraj Mati Fuczyło był pod Stadionem Narodowym i rozdawał jeszcze wejściówki na matę. Dzisiaj Kama jest już z naszymi słuchaczkami w Amsterdamie. Już są na stadionie, czekają na Harry'ego Stylesa. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy wy już jesteście gotowe na to, no, na to cudowne wydarzenie? Słyszymy się chyba?
1: Halo? Tak, tak. My już zdecydowanie jesteśmy gotowe na czyj koncert? Harry'ego Stylesa! Dziewczyny, wyglądacie naprawdę przepięknie. Widzę, że są cekiny, ale nie tylko.
2: Mamy też krawat, bo Harry nosi krawaty, więc niezbędny element.
1: Ale na twarzy też piękny brokat.
2: Na gwiazdki.
3: U nas dwie mamy.
1: Obie macie, pięknie wyglądacie, naprawdę. Gratuluję. Myślę, że Harry z was wypatrzy w tłumie i będzie mrugał oczami tylko i wyłącznie do was. Na jaką piosenkę czekacie najbardziej?
2: Ja czekam na Season 2 Weight Loss.
3: A ja na Coming Up Roses.
1: A ty, Bogajku, na jaki numer czekasz najbardziej?
0: Ja to czekam na numer do Harry'ego Stylesa. Byśmy sobie wieczorem dzwonili. Więcej oczywiście na naszym Instagramie. Wpadajcie, oglądajcie, co tam się dzieje w tym Amsterdamie. A u nas dzieje się już teraz Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: Nazwę Talk to You, 31 minut po godzinie 20, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj w wielu miejscach padało, no szczególnie na południu Polski widzę tutaj mapy pogodowe. W niektórych miejscach nadal ten deszcz się utrzymuje. Jeśli macie dość takiej pogody, to uwaga, zgłoście się już teraz do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia, to jest bardzo ważne, tylko w aplikacji Radia SK. A jak się zgłosicie, no to będzie szansa, że wygracie jak Ola.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Coś wspaniałego. Wygrajcie jak Ola, zgłaszajcie się już teraz przez aplikację Radia SK.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle.

wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak, nic nie działa jak.

0: Damiano Dawid, the first time w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. 664-402-302. Muszę przypomnieć nasz numer telefonu. Proszę dzwonić, ja jestem i odbieram. Albo SK-owy Messenger. Cały czas możecie się nagrywać. Edyta nagrała coś dla swojego męża. Proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Mężulku mój kochany, wierzę w ciebie bardzo mocno i trzymam kciuki, że wszystko się uda i będziemy śmigać białą strzałą jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Ja już wyjaśniam, pozdrawiam gorąco, wyjaśniam, o co chodzi. Podobno Paweł walczy z naprawą auta już drugi dzień. Fajnie sobie to wymyślił. Przynajmniej na weekend nigdzie nie muszą jechać. Ale już tak poważnie, teraz David Guetta. Przy tym numerze naprawa auta naprawdę pójdzie szybciej. Zróbcie głośniej, 12 minut do 21.

Sabrina Carpenter, to już za nami w Radiu SK, tak wam właśnie gramy. Niecałe 4 minuty zostało do 21. Hymn Mundialu 2026 już znamy. Shakira wpadnie i zagra nam go tutaj w Radiu SK po 21. Plus dodatkowo jeszcze przypomnę, właśnie startuje finał Eurowizji. Impre-

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
3: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie. Szczecinek na czasie.
5: Natalia Błachowska, w Szczecinku szykuje się prawdziwie bajkowy Dzień Dziecka. 30 maja tereny pod Osirem zamienią się w mini Disneyland pełen kolorów, muzyki i dobrej zabawy. Na dzieci czekać będą animacje w Pałacu Disneya, kareta księżniczek, muzyczno-balonowe show i wielkie piana party. Nie zabraknie także wyjątkowych atrakcji inspirowanych bajkowymi światami i stref przygotowanych specjalnie dla najmłodszych. Organizatorzy zachęcają także do tego, aby najmłodsi przebrali się za swoje ulubione postaci.
6: Muzyką się żyje.
7: Czas na wielką muzyczną bitwę. Właśnie startuje finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18, no a w ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji właśnie na działanie Izraela w Strefie Gazy. No a wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50-50, czyli uwaga, połowa pochodzi od jurorów, a ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Więcej o finale piszemy jak zwykle na sk.pl. Tam Was zapraszam. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Hymn męskiego grania podbił Wasze serca, no bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to jest Żywiec, no a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? No, na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and a Bit od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Całe notowanie oczywiście czeka na Was na sk.pl, no a głosujecie i słuchacie listy w każdy piątek po 18:00. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się m.in. Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochodzi do tego koncertu dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. No a ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona, a hymnem tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata jest kawałek Daj Daj od Shakiry. Ten numer usłyszycie za chwilę w Radiu SK.
0: Imprezka.
8: Imprezka.
0: Imprezka.
7: 21. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Mata teraz śpiewa na Narodowym, Kama z naszymi słuchaczami słucha Harego Stajsa w Amsterdamie, a Alicja Szemplińska rozpoczyna walkę o Eurowizję. A, no i jeszcze mamy moc muzeów. No, nie wiadomo, co wybrać z tych atrakcji. Chociaż ja polecam imprezkę w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam. Zaczynamy. Miu i Zalia.

0: 10 minut po 21. Skytech zajął się zremiksowaniem kawałka od Sanach. To Invisible Dress, tak tutaj mi napisali. No jeśli kochacie remiksy, to ja przypominam, co piątek SK Live Remix. U nas gramy to.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale przypomnijmy, gramy też nowości i teraz coś dla fanów wielkich stadionów i jeszcze większych hitów. Shakira i Burna Boy łączą siły w numerze Die. To jest oficjalna piosenka mundialu FIFA World Cup 2026. No i to połączenie takiego latynoskiego klimatu od Shakiry potrafi rozgrzać nawet największych wymagających fanów piłki nożnej na całym świecie. Czy ten numer będzie tak sławny jak Waka Waka z 2010 roku? No przekonamy się. Shakira, Burna Boy, Die, już teraz w SC.

0: co tam, przyjemne gitarowe granie też czasami się zdarzy. Słuchajcie, na naszym Instagramie właśnie trwa live z koncertu Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapraszam, oglądajcie i słuchajcie, gorąco polecam. Możecie tam rzucić lajka, no i napisać w komentarzu, że zobaczyliście, usłyszeliście na antenie Radia SK, że jest live i wpadliście. Pozdrawiam gorąco Kamę, która tam się fajnie bawi, zazdraszczam. Słuchajcie, cały czas bawimy się też w sobotniej imprezce. Edyta wcześniej nagrała nam głosówkę, że jej mąż od 2 dni próbuje naprawić auto. No i w tej sprawie pojawiło się sporo głosów.
1: Hej, cześć. Ja tak w sprawie tego zepsutego auta na weekend, no to ja to widzę tak, że to auto wcale się nie zepsuło, a to był tylko pretekst, żeby przyszedł szwagier i zerknął, czy coś aby na pewno się nie zepsuło. No i jak przyszedł szwagier, no to skończyło się pewnie, jak się skończyło.
0: Pozdrawiam gorąco. No, jeśli to prawda, no to teraz zamiast auta będzie trzeba naprawić relację z żoną. No bo może być różnie.
2: Nie mów do mnie teraz!

Ellie Goulding śpiewała właśnie, że nie chce miłości, nie chce miłości po raz kolejny, 32 minuty po 21, ale Michał Wiśniewski też wypowiedział się na ten temat. Słuchajcie, Michał Wiśniewski wystąpił na Juwenaliach i w trakcie koncertu Lider i Troje zwrócił się do studentów i powiedział tak: jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w pupę. No to może teraz dla odmiany będzie mąż? Wiecie, jakie są czasy.

Lil Nas X. 12 minut zostało nam do 22 i uwaga, zróbcie głośniej, bo oni już wiedzą, IMGW opublikowało prognozę na wakacje. No i wygląda na to, że czeka nas naprawdę gorące lato. Czerwiec, lipiec i sierpień. 3 miesiące mają być cieplejsze niż zwykle, a opadów raczej nie będzie więcej niż normalnie. I te ochłodzenie ma przyjść dopiero we wrześniu, jak się idzie do szkoły. No to będzie tak gorące lato, że nawet wentylator będzie potrzebował wentylacji. A podobno jedyna burza tego lata może być tylko i wyłącznie o leżak przy hotelowym basenie.

Młody i niewinny Maciej Musiałowski z kawałkiem Flora. Proszę zapamiętać to nazwisko i ten tytuł. On osiągnie sukces. 3 minuty zostało nam do 22. Po 22, no a jak, będzie sporo hitów. Magnetic od Bausa, Good Luck Babe od Chaperone, a także klasyczek It's My Life od Bon Jovi. Bawcie się grzecznie, Paweł Bogaj, kłaniam się. Słyszymy się w następną sobotę.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja. Radio SK.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Autopromocja. Legenda powróciła
1: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
0: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Release już w piątek po 20
1: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: To jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały

Radio S. Radio S.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na